0: Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend,

za mało na lustra. Widzę przez osiedle jak przez trend.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie dam. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Mary Mont to byli ludzie, wszyscy się jej bali, co na to wywożą. Ale Mary Mont był taki właśnie, robotniczo, przestępczo, złodziejski. Teraz to wszystko odległa bardzo historia, ale tak było.

jedność, choć stoję jak Elton, dam się ponieść szeptom dziś. Idę mą drogą, nie drogą rozsądku, o. Walczę o swoje tak drogą wyjątku, o. Uśmiecham się serio i nigdy na pozór, o. Mam w głowie te bitwy i wojny neuronów, o. Ciągle się zbieram, choć nie liczę plonów, o. Tak wiele początków i tak wiele końców, o. I szukam się wszędzie, choć stoję na rogu, o. I stukam butelką o twoje szkło. Piszę to po nocach cicho, by nie zbudzić jej. Rano zdycham, ale dopiero piję czwarty raz. Myślę o tym, czy złe rzeczy są tak bardzo złe, albo o tym, że nad każdym czasem wisi jakiś bar. Teraz stoję w miejscu, ale nie dogania nas. Każdy ma 5 minut, więc mi teraz 10 daj. Jadę gdzieś, gdzie miasto nie zasłoni światła gwiazd. Jestem masem nie do bary, ale zawsze to jest. Żyję.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Rany, byłem młody, chciałem sobie popróbować. Po co kratki te jak kłody, jak tu iść na nogach? Po co tak wysokie schody i zawiłe te zakręty, że trochę czasem spięte? Nawet pies tu węż. Nie widziałem tu pająków, żadnych robaków czy węży, więc delirium mieć nie mogłem. O co całe te problemy? Zazdrość. Jednak ludzie to są hieny, my na luzie, tylko czasem na lusterku rysy z cztery. Pogonione adaptery, sprzętu tyle zalegało, a potrzebne było siano. Absolutnie nie na białe, to tendencja w Polsce. Mało tolerancji, jestem wolny, więc wybieram. A że czasem trochę słabo, błądzić to ludzka przypadłość.

noc bez spania. Paranoje, wzrok biega po ścianach. Lęki, głosy, kursy, okno, wizjer, klatka. Zapadnięty w środku, kuje klata. Zgwinta wódka i go nie dopuszczam. Nie odczuwam jeszcze kaca.

trwa dosyć kłamstwa. Samozwańcza akcja partyzancka. Może być co będzie, byle prawda. Choć nie słodka, zawsze górą nastał. Czas mielenia się, emocji miazga. Zasypane wszystko tak przez lata. Miałeś dom, a teraz zbieraj majdan.

0: The music you are listening to is completely electronic.
1: Kruse has, DJ Dile z Coca-Colą. Dzieci dawno poszły spać, gra muzyka z brodą.

nie gram w GTA. Tryb samolotowy odpalony, jestem ponad tym, pilot nie podlega kontroli, mam bro, high, F-22, ogień z nieba, uciekaj ofiar, dzieciach nie potrzeba nam, masz tu drobne.

za kontrolą, jak ogień, ziemia, woda, wiatr. Oddaję hołd żywiołom, dla mnie naturalna rzecz. Bo jestem dzieckiem gwiazd i przez miliardy lat kosmiczny pył przekształcił się w moją krew. Zen, yin, yang, energia wszędzie wokół mnie. Rytm, sens i pokój, Hades, hippie head. Kipi mi łeb, przelewa się jak pełny zlew. Trzeba to mieć, nie ma, że chcesz być superem, C.

0: Hej, no mnie nie licząc to troje nie trzeje. Łaków się niepokoje, są w sytuacji złej. Stoją w miejscu i szukają bezradnych, gdzie wątek. To tak po drugie, po trzecie, po czwarte i piąte. Nie wyprzedzą nas na dobrą sprawę, to po szóste miej. Oni nie wiedzą nawet, że to już szóste, ej. Może im dobrze, bo bez gustu lżejmy, wodzimy tłusty rej. A oni słabo grają w grę, w którą we used to play. Smutne mamy je tkwią po fame w kolejkach. Malują słowem, ale pejzaż im wyskoczył z Blade Run. W tych tam zwrotkach, co ich nikt nie zechce przejrzeć. No trochę wstyd, bo Sim daje im lekcje w tejże. Nie oponuj, uwagę przykuć tutaj chciej. To powerplay sezonu od Reykjaviku po Taipei. Kto jest hejnem na tym breaku? Nie słuchaj fejków, fejki tracą grunt. Wakey, wakey, ryju, stay tuned.
1: Nie użyję dziś Maybelline ani Avon. Możesz

0: man, man.
1: Tego kolabu nie wymyślił A&R z labelu, w którym liczy tylko się, gdzie wieje wiatr. Paru fanów czekało gdzieś 21 lat. Paru i tak wyłączy, bo przecież to nie jest trap. Yo. A ja jestem tu since day one i byłem zanim ten Bazin Elon stawiał PayPal. Ross to był Zulu Gula, a nie ten od Maybach. Niszowa legenda, ty wiesz, że na to Glade mam. Nawet jak nie znasz, to nie ma tu no name'a. To dobra szkoła, coś jak Ray albo Raytan. Back in the day rap ściągałem po kafejkach, a za skate'a malowałem sprayem miejsca. Weźże fame, MMA i day donate'a, raczej pejzaż i Dale'a, choć nie mam nic do K-pop. Siejemy rejwach, ale under the radar. Jak zejdę, będę zerkał na was z murów, tak jak Dana.
2: Jestem z PLA, wciśnij PLA. Mam w głowie OLA, już przed OLL. Na słuchawkach Juicy J i Juicy, potem Jay-Z. Wracam se na dzielnie jak Ninja i May. To nie mainstream, tylko miejski vibe. Grufty to no skill, ja bardziej Ace i Ice Cube. Nice, nie nice, tub gram w tę grę jak Neymar. U ciebie woda, to się leje jak naj.

Boga, choć to zależy od interpretacji. Mamy tradycję nie jeździć na sol, nie dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem, czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja. Żywy karp, opłatek w galarecie. Spokój.

świata, choć to zależy od interpretacji. Mamy tradycję nie jeździć na SOR, nie dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem, czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja. Żywy karp, opłatek w galarecie. Spokój. Słyszysz? Spokój. Spokój.

pytali kto gdzie mieszka, koguty w oczach jak Opel Vectra. I proszę pod tym blokiem nie stać, idę się przebrać, wychodzę gdzieś tam. Jakie jedno, wezmę Z2, jasne cele, ciemne przejścia, szklane.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Czy to jedno za dużo? Świat wiruje wokół, ja nie tańczę. Czy to burza przed burzą? Ciało prosi o kolejną dawkę. Kartę odrzuca terminal, mimo że nie wyczerpałam środków. Może mogę coś zrobić jeszcze, żeby znaleźć koniec końców. Znowu upadłam na twarz, czułość sięgnęła bruku chyba. Ty wesele masz, u mnie jak zawsze raczej stypa. Dobrze podnoszę się, jestem w tym dobra, bo robię to po to. Bo lubię spadanie, ten moment skoku, trajektorię lotu. Fruwam po wszystkich klubach, na ręce pieczątki jak tatuaże. Fruwam, nie mogę się znaleźć, a same znajome twarze w tym barze. Fruwam, o jedno za dużo fruwanie, w tym stanie łapię manię. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, gdzie jesteś i nie wiem, co będzie dalej.

Dałam ci wszystko, ale znów spadam. Nie byłam gotowa do skoku. Dałam ci wszystko, ale nie to, czego potrzebujesz. Dałam ci wszystko, tyle ile mam, łącznie z całym bólem.

Madonna. Czuję się jak dżendziel, kiedy odwiedzał zły dom. Nie czuję się kiepski, choć Grabowski wydał to.

Zaprotestuj, jeśli jestem niepoważny. Machulski tworzył arcydzieła naszej generacji. Chcę być jak Polański, naprawdę się staram, ale urwał mi się film i nie mam szansy na Oscara.

warszawskie lato. Bloki się pocą, pod pachą gada Platon, uczta. Stoisz w tłumie, pijesz ten swój zajzajer. Obcinam wzrokiem, jedząc ramen. Zdejmę cię jak dobry sweter. W lumpeksie będę szybszy niż ten frajer, który się zawiesił w metrze. Przed pociemek, cisza przed burzą. W powietrzu ozon. Na niebie chmury od tych blantów, które se chłopaki kurzą. Noc elektryczna, kapsaicyna. Pachnie rzeka, za winklem jest sztyna. Pierwsze dni lata, śródziemnomorski klimat. Antropocen, koniec świata.

0: Klepię czeremcha i pyli lipa.
1: Pięknie.
0: Zbieram ten sygnał jak satelita. Biorę ją na dach. Palimy splifa, gęsty mach. Sativa pełnia księżyca. Letni wieczór słodki jak mirabelka. Gumy palą bumy, praska gangsterka. Chodzi

nawałnicę. Mam garście panczy, gram w skrable bez planszy. Wiatraki padają, wrócił Don z La Manchy. Flow tłuste jak bryzol, dawaj się poleje liżol. Przewózka, trasa zakopane ustka. Nie będę się brejdolił, zamknę komu trzeba usta. Bujam się kuszetą, tak orzeczę zaraz.

0: Warszawskie lato, nadwiślański świt penetruje oczy jak wibrator. Kaszmirowy sweter na ażurowym krześle wyszła przed śniadaniem, ale wróci jak najwcześniej. Ciemne okulary, aktorka nowej fali, duże czereśniowe usta jak Anna Magnani. Nasze noce są piękniejsze niż wasze dni. Be careful what you wish for, uważaj o czymś niż ty. Promienie słońca świecą skyline na miedzianu, kapsaicyna. Pora spać.
1: Dobranoc.
0: Uśmiecham się pod nosem, bo wieczorem znów miasto Andiamo. Antropocen, koniec świata.

0: 97.1 FM.
1: Ja, tak wiesz, jak z UK, ale tak...
2: Wow, ale, hey!
1: Jak Saint.
3: O jakieś 20 zł za

Karnacjo przyjechał do Polski, lecz kocham tu być i żyć i pić i tyć i gnić i wyć i patrzeć wzwyż na Pekin i czuć się przy nim tyć i tyć. Nie piszę o tym, gdzie żyję, to spaliny brudzą zeszyty. Nie piszę o tym, gdzie byłem, bo nie daję tipu w stołecznej policji.

Bo nie wiesz, co masz myśleć, czujesz dyskomfort. Ja się uśmiecham i milczę, robi się dziwnie, to nie twój los, co? Chcesz się odwrócić napięcie, rozsądek szepcze, lepiej wyłącz to. A jednak dajesz mi jeszcze kolejne sekundy i dajesz się wciągnąć. Stoimy przed sobą, ty marszczysz czoło, ty nie wiesz, to na kogo patrzy. Twoje spojrzenie nie mogąc wydobyć się ze mnie, to nie w abstrakcji. Nie wiesz, co się za mną kryje, ale intuicja rusza jak sejsmograf. Gdy zrywa milczenie,

0: Nie lubię podziałów, nie dzielę twórczości na sztukę wysoką i niską. Sztuka jest sztuką, nie miej wątpliwości, reszta jest tylko rozrywką. Nigdy nie mówię o sobie, że jestem artystą, choć jestem artystą, bo jestem tylko tym, co robię, a nie tym, co mówię o sobie, jak cały ten hip-hop.
1: Pisz, opowiedz, przejdź, na chuj drążysz, daj se siana, ustąp, na rapie się można ustawić.
0: I się ustawiam przed wami jak czarne lustro. Nie możesz mnie przejrzeć, możesz się przejrzeć we mnie i słusznie się wahasz. Bo to nie królicza nora, to jest czarna dziura, z której już nie wracasz. Ja ciągle spadam coraz wyżej i cały czas robię, co mi się podoba, aha. Mówili, że się skończyłem, aha. I się skończyłem przejmować szczyt. Chyba tam ślisko jest to, raczej urwiało.

0: to zdjęcia. Tinder mi pisze, że mam nową parę, wolę parę butów. Nie porównujcie mnie z nimi, bo oni wciąż nie robią ruchów.
1: Nadal.
0: Kiedyś włożyłem te torebki z MD i torebki z suszu.
1: Sorry mama.
0: Robię już kolejny album, poprzednie nie wleciam na YouTube.
1: Jeszcze.
2: Dawaj Mario, nie ma czasu.
3: Szybko, szacz.

najlepsza i a jak nie, to nie. O, wymyśliłem teraz. O.

0: prawdy lew. Żenujący poziom debaty publicznej sprawia, że rodacy bojkotują telewizję. Społeczniaki dzwonią na policję, potem wymierzają sprawiedliwość żonom domowe zacisze.
1: Jestem jak Kassandra, dzięki, to mój dziennik. Na każdej dzielni wiedzą, że to się spełni.

0: Twój pałac będziesz patrzeć, jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać. Będziesz patrzeć, jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać.
1: Jestem jak Kassandra Wielki, to mój dziennik. Na każdej dzielni wiedzą, że to się spełni. Księżyc w pełni, lecz natchniony MC. Tak się składa elementy.

Zakrwawione dzieciaki robią papier. Cały czas na wiecznej wojnie z czasem. Nie wierzyli w nas, teraz mogą tylko patrzeć, gdy odbieramy co nasze.

słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Mama święta pisze, ja nie odpisuję, ale czy mnie słyszy, gdy się za nią modlę? Mam wypraną głowę, jeszcze ją obrudzę, nim zrozumiem, czy znaczenie ma cokolwiek. Szczerze się do fotyki.

0: czarnych winyli, surowy feeling. Holiday Billy gra z bandem.
1: Ta.
0: To cię poruszy, niebo rozchmurzy. Lepiej niż
1: Migi nad

0: Życie jest ciężkie, piosenki muszą być lekkie.
1: Spoko, ale gdy cały świat się odchudza, może to dobrze, gdy coś jeszcze ma swoją wagę.
0: Dziś rzeczywistość pędzi, muzyka musi wyzwalać euforię.
1: A mamy plany gdzieś dobiec, czy tylko jak szlugi wypalać kalorie?

0: Akademickie Radio Campus.
1: Pusty pokój, puste półki, stary książek w kącie stos.

mgłę. Czy to inny typ, kiedy błyska flash? Co ty o mnie wiesz, co ode mnie chcesz? A kim ona jest, jak to skończy się? Przecież już grałeś w tę grę, zawsze tak samo. Tylko nie pozwól jej nic mówić rano. Raczy się tego miasta panoramą. Ona się raczy kawą nago. Pachnie cynamonem i letnią żawką. Wszyscy oni mówią to samo. Ostatnio chyba czytam za mało. Internet zabija mu ciekawość. Czuję się jak Las Vegas parano. Wieczny lot za darmo. Czasem przybieram postać ordynarną, ale nadal mam postawę oryginalną. Nawet jeśli miałbym spaść dziś na dno, to zapamiętaj tylko to co warto. Zapamiętaj moją duszę jasną i moją osłonę ciała czarną. Guerrilla artysta.

0: życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte.
1: Miejski kamuflaż, moje obrazy na koszulkach, barwom łatwiej zaufać, ciepłych barw teraz szukam. Jak stoicie w swoich grupach i czekacie na upał, tam jest moja Uma Thurman, ja tu stoję jak Truman. Niebieska szminka, nieziemski brokat, nie widziałeś tych panie na blokach. Przebijanie się do nich to wojna, czasem nie wiedziałem jak zachować się mam. Pokaż się nam, pokaż swój świat, emocji szlak przebiega przez nas. I miałeś swój czas i zostałem sam, znów zostawię ślad.
0: Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej

0: O, a cóż to, a kto to włączył radyjko z rana tak, w taki poniedziałek deszczowy, a kto to z nami tutaj usiadł? Co się dzieje? A, czekaj, musisz powiedzieć swoje.
1: Nie, bardzo wizja, którą tutaj parasol wizyjny, który otworzyłaś, bardzo mnie ucieszył. Chciałbym być teraz słuchaczem Radia Campus.
0: O, a trochę byłeś.
1: Trochę
0: bo
1: tak.
0: Bo nie mówiłeś akurat. A my mówimy, strasznie jestem załamana, bo poprzez to, że zdominowałam początek, ty nie powiedziałeś witajcie.
1: I mu kariera padnie, legnie w gruzach.
0: Boję się, że to będzie, wiesz, jakby poszedł. Justin Bieber płyty nie wydał. I ludzie są załamani i przełączyli radio, jak tylko usłyszeli, że ja mówię. No dobra, w każdym razie słuchajcie, 20 lipca, 5 minut po godzinie 7. Piękny deszczowy poniedziałek, można odpocząć od upałów.
1: Tak, będzie dobrze, zachęcamy do wspólnej zabawy dzisiaj i, dzisiaj z nami do godziny 10:00 będziemy się tak wspólnie kulać w stronę poniedziałku 886-971-971, tutaj czekamy na wasze SMS-y, wiadomości na WhatsAppie, jeżeli wolicie Instagram Radia Campus, to tutaj też można do nas uderzyć i tak będzie nam wesoło mijał ten czas.
0: Żebyście mieli świadomość, jak pięknie się z Ligosem różnimy, to Ligo siedzi w bluzie, a ja siedzę w koszulce na ramionczkę.
1: Miałem to samo, gdy jechałem tutaj, że patrząc sobie na ludzi na przystankach, było tak, że jedni właśnie byli jak ja, że bluza, długie spodnie, kurtka, a inny pan krótkie spodenki, t-shircik i bajlando.
0: No i tak można, no. Dajcie znać, jakie wy macie podejście. A my się tymczasem witamy.
1: Klaudia Szkaradek.
0: Mateusz Ligocki.
1: Dzień dobry.

0: Kapitan Poranek.
1: Lipca 20, drodzy Państwo.
2: To prawda. I zaraz Wam opowiemy, co ciekawego się wydarzyło w historii świata w tejże dacie.
1: Rok 966. Wtedy to odnotowano całkowite zaćmienie słońca widoczne nad Suwalszczyzną i Podlasiem.
2: Ciekawa jestem, co sobie myśleli.
1: W tamtym czasie. Wtedy ktoś wziął kajet. Coś miał, powiedzmy, pergamin. I zapisał
2: pergamin,
1: sobie.
2: Pergamin, no.
1: Zapisał sobie...
2: Papirus.
1: Tak. I powiedział, to zapiszmy sobie, bo to jest może ważne, że tutaj u nas na Podlasiu i na Suwalszczyźnie jest zaćmienie słońca. I po już lekko ponad 1000 lat później, nawet nie tak, nie lekko, no trochę ponad 1000 lat później opowiadają o tym w radiu.
2: Niebywałe, nie? A w 802 roku do Akwizgranu przyprowadzono słonia indyjskiego albinosa, będącego prezentem od kalifa Haruna al-Rashida dla cesarza Karola Wielkiego.
1: Widziałem to.
2: Widziałeś to. Iliko teraz was zaczyna nam opowiadać, wiecie, bo ja, to jest moje 6. wcielenie ogólnie. Wtedy właśnie byłem jednym ze sługów, którzy wprowadzali tego słonia. I co jakiś czas okazuje się, że trafiam na jakieś wydarzenie, które widział Iligo. No dobrze, no i co, jak ten słoń?
1: Ja dobrze, bo to...
2: Albinos, no.
1: Albinos właśnie, więc to jest takie, ty będziesz powiedział, schorzenie?
2: No, ty wiesz, to nie zawsze po prostu pigmentu brak. Ale no generalnie takie wszystkie stworzonka, które są albinosami, to raczej mają problemy różnego rodzaju. Psy na przykład z oczami.
1: No, właśnie.
2: No, ale my nie o tym.
1: Rok 1505. Król Czech i Węgier, Władysław II Jagiellończyk, wydał dokument fundacyjny zezwalający na utworzenie Uniwersytetu we Wrocławiu. Do czego jednak nie doszło? Na skutek niepotwierdzenia go przez papieża Juliusza II po proteście ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Chyba żartujesz.
1: Bardzo rozbudowane. Uznałem, że to takie...
2: Ciekawe, bo są zwroty akcji.
1: Tak. Niby zwykłe kalendarium, ile się wydarzyło. Zazwyczaj jest tak, że no, król Czech zrobił właśnie tak, że jest uniwersytet, pyk. A tutaj się jednak pewien plot twój zadział.
2: Lubię takie. Bardzo, bardzo świetne. No to ja mam tylko, że w 514 Hormizdas został papieżem. I zdziwiło mnie w sumie, że do tego nie powiedziałeś.
1: Tak, miałem to.
2: Liczyłem, że widziałem to.
1: Byłem przy tej, byłem tam.
2: Byłem białym dymem.
1: Byłem, nie chcę tego podnosić, bo nie byłem za tym pontyfikatem.
2: Rozumiem. Byłem jednym z kardynałów, którzy mieli go bawić. Mnie to strasznie. Teraz to będzie moja nowa wizja, że ty masz po prostu, że to jest twoje 20.

0: Szóste wcielenie, nie?
1: Ale to patrzyłem sobie, czy było więcej takich potem, bo to był pierwszy, nie?
0: Ale nie było.
1: No właśnie. Czyli ciekawą ksywkę sobie wybrał.
0: 1973 rok, otwarto Łódzki Ogród Botaniczny. Na pewno coś ciekawego się w nim dzieje.
1: Ładne rzeczy.
0: Dziś. Czyż nie? 1961 rok, z trzydniową wizytą przybył do Polski pierwszy kosmonauta Jurij Gagarin. Chyba tyle mam ze świąt typowych, ale mam też nietypowe. Chcesz?
1: No, znaczy, nie wiem, czy to jest święto, to jest dzień, że dzisiaj dzień przyjaźni jest w Argentynie. I nie wiem, czy akurat tak będzie tam przyjaźnie dzisiaj.
0: Zobaczymy, omówimy to zaraz. Natomiast chciałam wam powiedzieć a propos Jurija Gagarina, że dzisiaj jest Dzień Księżyca oraz Międzynarodowy Dzień Szachów.
1: Fajne.
0: Więc możecie zagrać w szachy albo co? Zabyć do księżyca. Nie wiem, nie mam pomysłu na to. 886 971 971.
1: Bonobo.

0: Kapitan Poranek.
1: 24 minuty po godzinie 7. Todd Terry, House is Back, to przed chwilą na naszej antenie. A teraz my, aby? Aby opowiedzieć o...
2: Aha, myślałam, że aby, jak ta małpa Abu z Aladyna. I pomyślałam, że jakieś małpy już...
1: On miał Abu?
2: No Abu, tak? Ta małpka taka, co okay, nosiła nie, no, kubek na głowie.
1: W porządku.
2: Fioletowe. O czym? No, mamy kilka opcji. O nas, o świecie, o słuchaczach. Wybieramy. Chyba świat.
1: Chyba tak. Nie, myślę, że możemy sobie przeżyć to, co przeżywaliśmy w część świata, dużą część świata, czyli finał mundialu wczorajszy. I mam takie poczucie, że to jest trochę dobre i trochę niedobre. Dobre, bo będzie o czym opowiadać, a niedobre, bo chyba nie tak powinno
2: nie
1: być.
2: Nie ma o czym.
1: Że wokół tego finału tyle niepiłkarskich rzeczy się wydarzyło, o których można opowiedzieć, że możemy o nich opowiedzieć.
2: Nie no...
1: Bo sam mecz nie zostawił jakiejś wielkiej historii za sobą. Można powiedzieć, że ja z tej czwórki, który półfinalistów, to Hiszpanię dałbym jako... I wiem, że jak przeglądałem Instagrama, to byłem w mniejszości, bo jednak widziałem tak, żebym powiedział, fala była taka, że ludzie kibicowali Hiszpanom. Ja bym ich chyba na czwartym miejscu ustawił z drużyn, którym życzyłem, żeby wygrali. Ale ostatecznie ten wczorajszy finał pokazał, że znowu wygrał futbol, no bo tam Argentyna nie istniała.
2: No nie, dla mnie już Hiszpania, oni z Francją chyba mieli, tak? Hiszpania
1: to
2: z Francją.
1: Odżyli tam, tak.
2: Jezu, jaki to był piękny mecz. Z Belgią zresztą też. Także
1: Piękną
2: jak dla mnie...
1: stracili z Belgią.
2: Tak, wiem. Byłam wtedy wśród Hiszpanów i było to bardzo ciekawe przeżycie. Więc no, ja uważam, że Hiszpania zasłużenie i fajny. Mi się podobał ten mecz nawet, chociaż no, był strasznie dziwny, jeżeli chodzi o sędziowanie, ale może to pomijmy, bo zaraz zacznę, wejdę w agresję jakąś, bo mnie strasznie denerwują te wszystkie takie sędziowskie dramaty. Natomiast spoko, fajnie, że Hiszpania wygrała. Smutne dla mnie. Miałam wczoraj taki smutny wieczór, powiem ci, bo te mistrzostwa to było takie zakończenie kilku legend i takiego mojego... Trochę ja się śmiałam, nie wiem, czy to z tobą, czy jak byłam sama podczas poranka, że to tak jak Toy Story 5, że po prostu kończy się jakaś historia dzieciństwa i odchodzą te osoby, z którymi my dorastaliśmy i przychodzi nowa gwardia i dla mnie to taki był też moment resentymentów.
1: No tak, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, tak na szybko mi przychodzą do głowy te nazwiska piłkarzy, których raczej to był ostatni mundial, na którym mogliśmy ich zobaczyć. No ja dlatego też życzyłem Argentynie, że jak już doszli do tego finału, to żeby Messi tak naprawdę historycznie spuentował i wygrał mundial dwa razy z rzędu, no ale to się jednak nie udało.
2: Ja z wiadomych względów kibicowałam Hiszpanii, bo miałam przyjemność na dwóch meczach właśnie tym z Belgią i z Francją być wśród Hiszpanów, jakkolwiek to brzmi, i muszę przyznać, że było to bardzo ciekawe doświadczenie oglądać z nimi mecz w tych dużych grupach. Wczoraj mój narzeczony tylko, znaczy ja nie mogłam, ale on również sobie oglądał w hiszpańskim gronie, no i zapewne się domyślasz, że fiesta trwa do teraz.
1: Tak. Teraz zagramy muzykę. Myślę, że tematu mundialu nawet tak tutaj, możemy sobie powiedzieć, nie wyczerpaliśmy, więc do niego wrócimy, ale jeszcze zanim to wiadomości i muzyka i cyk i zaraz wracamy.

0: se vuoi competere con noi, vieni, provaci. Però buona fortuna, noi siamo sempre qui.
1: Autopromozja. Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Autopromocja.
2: Jest 7.30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Emilia Młynarczuk.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Niebezpieczne burze, które przeszły przez Polskę, koncentracja Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie oraz wielki finał mundialu.
3: Wiadomości.
4: Przez Polskę przeszły potężne burze, silny wiatr powalał drzewa i zrywał dachy z budynków, a deszcz zmieniał drogi w potoki. Strażacy podjęli ponad 1000 interwencji. Najgorsza sytuacja była m.in. w Małopolsce, gdzie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. W powiecie wadowickim drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich życie nie zagraża, na szczęście, niebezpieczeństwo. Duże działo się także na Śląsku i Lubelszczyźnie, gdzie strażacy co chwila musieli wyjeżdżać, żeby usunąć szkody spowodowane przez gwałtowne zjawisko pogodowe. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia, które pozostaną w mocy najpóźniej do północy. Stany Zjednoczone koncentrują swoje siły na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie media informują, że ściągane są samoloty bojowe F-16 i F-35 stacjonujące w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Nie wiadomo, gdzie zostaną rozmieszczone dodatkowe samoloty. Według New York Times przemieszczenie samolotów zostało zarządzone jeszcze przed piątkowym atakiem Iranu na bazę w Jordanii. W nalocie zginęło wtedy dwóch żołnierzy USA. Prezydent Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie pójdzie na ustępstwa, siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Tym samym zapowiedział, że w tym tygodniu może zwiększyć uderzenia na Iran. Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. Pokonali oni Argentynę w dogrywce 1-0. Po raz pierwszy w historii w decydującym meczu mundialu zmierzył się aktualny mistrz Europy z mistrzem świata. Bramkę na wagę zwycięstwa na stadionie w East Rutherford pod Nowym Jorkiem zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Więcej na ten temat powiemy już za pół godziny w serwisie sportowym.
3: Korki.
5: Jak to o 7.30?
2: W wakacje.
5: Nie jest źle. Postoicie. Gdzie byście sobie chcieli postać, robaczki? Na przykład na Sy8, oczywiście, ale to nawet nie, kurde, ale to nawet nie jest korek, to jest taki wolny przejazd.
2: Kurde, Ligo, wiesz co? Powiem ci, że to jest świetne pytanie, musisz je zadawać. Gdzie byście chcieli postać?
5: To jest świetne
2: pytanie, bo to świadczy o tym, że wtedy to jest na przykład fajna okolica. Ja na przykład bardzo lubię stać na Czerniakowskiej w korku w dojeździe do Gagarina.
5: To tutaj.
2: Bardzo tam lubię stać w korku. No i co, postałabym?
5: Ale to jakbyś jechała właśnie od siebie.
2: Nie na Beka, tam jeszcze.
5: Dalej, bliżej.
2: Tam bliżej, tu.
5: Tutaj to już się Solec zaczyna.
2: A nie,
5: słońca.
2: Faktycznie, masz rację, czyli tutaj.
5: Tutaj
2: chciałam,
5: się kończy Czerniakowska.
2: Masz rację.
5: Pokazuje myszką most.
2: Więc... Tu lubię stać.
5: No Gagarina, no to tak, no to jest Czerniakowska. Uh-huh. Tylko, że tutaj widzisz, nawet tutaj jest bieg Gagarina i Czerniakowskiej, to tutaj nie postoisz. No tutaj jak jedzie się od południa trochę od ciebie, po prawej macie Rodosy, tak zwane Czerniakowskie, no to nawet to jest światło bardziej, to nie jest korek.
2: No masz rację, ale lubię. Szczególnie lubię ze strony radia w kierunku domu.
5: Wioślarską trochę, tutaj
2: tam też się świetnie stoi.
5: Tutaj już w kierunku, teraz już w kierunku południowym.
2: Tak.
5: Tutaj wolniejszy przejazd, Wybrzeże Helskie w stronę ulicy Ratuszowej, Wawelska w obu kierunkach w stronę pomnika lotnika, Aleja Prymasa Tysiąclecia wolno od Wolskiej w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich, no ale źle nie jest.
3: Pogoda.
2: Jeżeli chodzi o pogodę natomiast, to będzie się odrobinę różniła od wczorajszej. Ojej, Ligo już zobaczył.
5: Latko.
2: Wczoraj mieliśmy latko takie definicyjne, czyli gorąc przez cały dzień i później mocne załamanie pogody, deszcze niespokojne, lekkie burze i dzisiaj będzie sytuacja dość podobna do drugiej części wczorajszego dnia. 16 stopni w tym momencie wynosi temperatura i już chmury występują, jakoś tam lekko siąpi, no i słuchajcie, no tak posiąpi do godziny 15. Później bardzo teoretycznie ma się rozpogodzić, ale czy tak się wydarzy? Nie do końca w to wierzę, patrząc na zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 21 stopni.
3: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Kapitan Poranek.
1: Zaznajamiam Ligoca z hiszpańską kulturą.
2: Tak, rozmawiamy sobie też o backgroundzie, bo rozmawialiśmy jeszcze przed 7.30 o finale mundialu, który w sumie jest tematem złożonym. I tutaj teraz akurat z Klaudią byliśmy na etapie, że ty jeszcze wczoraj byłaś w Hiszpanii?
1: Wczoraj o trzeciej, czyli w niedzielę o trzeciej nad ranem byłam w Polsce, więc chyba już nie. Ale byłam... Prawie. W sobotę byłam w Hiszpanii.
2: Właśnie, może tak. Klaudia nie doświadczyła niestety finału mundialu na ziemi hiszpańskiej, kiedy to myślę, że tam, tak jak mówisz, fiesta trwa do teraz. Mhm. No ale doświadczyłaś też tego, jak oni tam żyją meczami.
1: Jak żyją meczami? Mieliśmy taką sytuację, że próbując się rozeznać w miasteczku, w którym sobie żyjemy, chodziliśmy sobie i szukaliśmy najfajniejszego miejsca, gdzie można obejrzeć mecz. Przed chwilą pokazywałam Ligocowi filmiki, więc może zaświadczyć. No i w pewnym momencie przechodziliśmy koło takiego tłumu Hiszpanów, którzy coś tam sobie oczywiście puszczali muzę, tańczyli, bo mecz, więc to już jest przyczynek do tego, żeby się doskonale bawić i sobie tam naprawdę tańcować, bo oni tak do tego podchodzą, grają sobie w piłkę i tańczą. I zapytaliśmy panów, gdzie tu można obejrzeć mecz i panowie nam powiedzieli tutaj i pokazali taki wjazd do garażu jakby podziemnego, gdzie rozwinęli sobie sztuczną trawę, wystawili telewizor, była tam lodóweczka z wiadomym produktem, no i zostaliśmy zaproszeni przez tych Hiszpanów do oglądania wspólnie meczu i muszę przyznać, że było to nawet fajniejsze niż oglądanie później na placu w takim tłumie tysięcznym, bo tak czuliśmy się tak bardzo lokalnie i było nam mega miło, że nas zaprosili do wspólnego oglądania.
2: Totalnie obcy ludzie, którzy po prostu sobie oglądali w garażu mecz i zgarnęli.
1: Tak, zgarnęli nas
2: też.
1: I od razu, słuchajcie, nas ugościli różnymi hiszpańskimi
2: tapasami.
1: Dziękuję ci, Ligo, za ratunek. Więc naprawdę było czadowo i muszę przyznać, że też to, jak oni oglądają ten mecz, co akurat było powszechne, gdziekolwiek go nie oglądaliśmy, to mnie też rozczuliło, bo my oglądamy mecze, jak gra reprezentacja Polski, to u nas jednak jest takie napięcie, że tak zaciskasz piąstkę, żeby im wyszło. A oni się śmieją cały czas podczas tego meczu. Cały czas jest, wiesz, nawet jak coś nie wychodzi, to po prostu mają z tego bekę. Jak stracili gola, bo oglądałam właśnie w garażu, oglądałam chyba ten mecz z Belgią, no to wiesz, to też jakiś tam, wiadomo, że się na moment zezłościli, ale za moment śmiech. I rozmawialiśmy właśnie z moim narzeczonym, że jak się ma taką pakę, to ty się nie musisz stresować, trochę łatwiej.
2: Bo co tu się wkurzać, że stracili jedną bramkę, kiedy przez cały mundial stracili dosłownie
1: jedną bramkę, tak. I byli tacy, że jak sobie z nimi rozmawialiśmy, to mówiłam, że chyba wygracie te mistrzostwa i oni, że no, Francja też jest dobra, no zobaczymy tam, wiesz, no totalnie luz, no wiesz, kolejne mistrzostwo, to tam fajnie się ogląda, fajnie się świętuje, więc no czadowo, że mogą sobie tak na luzie oglądać swoją reprezentację, która na koniec wygrywa. No i tyle, tak mi się wydaje. Tyle wam mogę dać z insajdów, że to mnie zaskoczyło, bo u nas zawsze to oglądanie meczu, oczywiście, że się spotykamy i mamy bekę, też nie będę jakaś tam szalona, ale miałam wrażenie, że oni po prostu mają totalnie o wiele większy luz. O.
2: A mecz o trzecie miejsce oglądałaś?
1: Nie oglądałam, bo wtedy właśnie leciałam.
2: A, no i dobra. Tam też się dużo działo i tam w kolei był taki... Otwarty futbol, inaczej niż finał.
1: Porozmawiamy o tym zaraz, ale warto też porozmawiać o Halftime Show.

0: Kapitan Poranek.
1: 8 minut i będzie godzina 8. Gris i Big Gigantic za nami.
2: 886-971-971 i Florida Man napisał wcześniej. Bardzo mnie to rozbawiło i zostawiłam to tylko dla siebie. Zaśmiałam się, Digo się zapytał, z czego? Ja mówię, a taki śmieszny SMS, zaraz go przeczytam i zapomniałam. Napisał, że ale Ligo to jeszcze grał z młodym Pele, więc się nie smuci. To a propos tego, że Ligo miał już kilkanaście swoich wcieleń i to jest któraś już jego inkarnacja. Nie wiem, myślisz, że mogłeś grać z Pele?
1: No czy... No, ale to jeszcze za dzieciaka.
2: No, no właśnie, no z młodym napisał zresztą, dobrze ci rozkodował.
1: Tak, tak.
2: I Chrypa zapytał, co sądzicie o halftime show? Oglądam też soccer amerykański w porównaniu do tego w trakcie Super Bowl, to nie było podjazdu, jak dla mnie żenada. No kurczę. Właśnie chyba wszyscy się spodziewali troszeczkę takiego halftime show jak na Super Bowl, a to było takie Super Bowl z temu chyba, nie?
1: To jest myślę dobry punkt, bo tak. Są we mnie dwa wilki. Z jednej strony, jak sobie porównałem to właśnie do Super Bowl, to
2: nie ma podjazdu.
1: Trochę bida, ale z drugiej strony patrzę na to całościowo, że to nie było źle, to było fajne. No są takie jakby iconic momenty, jak chociażby zostanie i już hula po internecie, że Madonna, która jest podwożona w aucie typu buggy przez Ronaldo i Ronaldinho.
2: Nie, no to już spowodowało,
1: to
2: że ja dostałam...
1: Iconic.
2: To widzę, że u ciebie iconic, a ja miałam, Jezu, co się dzieje i co nie robił. I miałam taki totalny cringe.
1: Dziwne to było, dziwne, ale to zostanie w głowie.
2: No, powiem tak, jeżeli, jak dla mnie, jeżeli ten halftime show ograniczyłby się do występu Shakiry, to byłby czadowy.
1: Do Shakiry dojdziemy, jako po kolei. Co tam jeszcze było? Mapety.
2: No, mapety były śmieszne.
1: Justin Bieber, no to myślę, że na niego wszyscy czekali, ale też tak spokojny występ, tak, no bo tak naprawdę był
2: właśnie
1: po prostu...
2: nie mam pojęcia, Justin Bieber, ja ostatnio mam fazę, to znaczy nie słuchałam Justina Biebera jako nastolatka, ale jakoś ostatnio bardzo mnie rozczula i bardzo mi się podobał taki jego powrót, podobało mi się to, co zrobił chyba na Grammy rozdaniu, jak sobie po prostu stał i tam miksował sobie na żywo, bardzo to było dla mnie ładne i ogólnie Justin Bieber na propsie. Ale wybrał piosenkę taką raczej, wiesz...
1: Spokojną.
2: No, wydaje mi się, że wybór mógł być lepszy. No, no i widzisz, Ligo, że nie jesteś w stanie wymienić, coś tam działo, bo no, po prostu chcieli nawciskać wszystkiego.
1: No, dużo, dużo.
2: Taki keks
1: w ogóle
2: po prostu mogliście nie komercyjny.
1: Mogliście nie zwrócić uwagi, ale był tam Coldplay.
2: Był Coldplay?
1: Był Coldplay, no. No widzisz, tak, był. No, czy taki easter egg jak z Tedem Lasso, który wpuszczał Justina Biebera.
2: No to było fajne, no. No.
1: Powiedzmy w porządku, fajne. No i Shakira, no ale ja to mam tak, że jak lokalnie polsko kocham Dodę, tak globalnie kocham Shakirę.
2: No oczywiście, więc...
1: Jest wspaniała.
2: Dlatego ci mówię, że jeżeli to ograniczyłoby się do występu Shakiry i ewentualnie Justina Biebera z jakimś lepszym repertuarem, to ja bym chyba była bardziej zadowolona niż dostając takiego oczopląsu i... No nie, ten wjazd Madonny.
1: Nie, no, śmieszne.
2: Miałam.
1: Ale Shakira top. Mimo,
2: tak.
1: Że ten kolejny, widziałem takiego mema, że Shakira ma więcej występów na mundialu niż reprezentacja Włoch przez ostatnie 20 lat.
2: No to ładne.
1: Ale to prawda, bo akurat ona ma, tak powiedzmy, monopol na te piosenki mundialowe. No i w ogóle Shakira jest super.
2: Podzielcie się z nami waszymi odczuciami. Czy jesteście bardziej team... Znaczy nie, no bez teamów, bo raczej z Digosem mam podobne podejście. Digo jak zwykle jest troszeczkę po prostu milszy i uprzejmiejszy. 886-971-971.

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Jest 8. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Emilia Młynarczuk.
5: Sportowy Campus.
6: Hiszpania po raz drugi w historii została piłkarskim mistrzem świata. W wielkim finale mundialu pokonała po dogrywce Argentynę 1-0, a decydującą bramkę zdobył Ferran Torres w 106 minucie. Na pytanie, co czuje się po takiej wygranej, odpowiada trener Hiszpanii Luis de la Fuente. Dopiero niedawno ktoś opowiadał mi o dotarciu do półfinału, a ja powiedziałem, czy to jest coś w rodzaju szczęścia. Cóż, szczęście musi być czymś takim, ale przede wszystkim jest to też duma, satysfakcja i uznanie dla wspaniałych ludzi i dla wyjątkowych piłkarzy. Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. W trakcie przerwy po raz pierwszy w historii mundialu na płycie boiska odbył się koncert, którego wystąpili m.in. Madonna, Shakira czy Justin Bieber. W drugiej połowie, tak samo jak w dogrywce, dominowała Hiszpania, prowadząc grę i stwarzając nowe sytuacje. Decydującym momentem meczu okazała się 106 minuta, która zakończyła finał Mundialu 2026. Polacy pokonali USA 3-0 i zakończyli fazę zasadniczą na drugim miejscu Ligi Narodów. Polacy do turnieju w Chicago przystąpili po udanym etapie Ligi Narodów w Gliwicach, który zakończyli z kompletem zwycięstw. W pierwszym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych pokonali wicemistrzów świata Bułgarów 3-0, a dwa dni później również wygrali z Brazylią 3-0 i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Później jeszcze zwyciężyli z Francją 3-1, a teraz także z Amerykanami. Impreza finałowa rozpocznie się już za 9 dni w chińskim Ningbo. Oprócz biało-czerwonych i gospodarzy wystąpią tam Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina. Polska w ćwierćfinale zagra z Ukrainą. Włoski kierowca Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał Grand Prix Belgii, 10. rundę rywalizacji w tym sezonie. Dzień wcześniej 19-letni zawodnik triumfował także w kwalifikacjach. To 6. w sezonie sukces Włocha w wyścigu Formuły 1, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Nie było łatwo ze względu na duże różnice w rozmieszczeniu w poszczególnych zespołach i dlatego byliśmy mocni w pewnych częściach toru, a słabi w innych. Zdecydowanie nie było to proste, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Wyścig w Belgii nie ukończył Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, który po kolizji z Lewisem Hamiltonem na pierwszym okrążeniu wypadł z toru. W klasyfikacji generalnej Antonelli umocnił się na pozycji lidera i ma już 45 punktów przewagi nad drugim Hamiltonem. Następna, 11. runda Mistrzostw Świata już za tydzień. Czeka nas więc Grand Prix Węgier. Andrej Rublow wygrał w turnieju ATP 250 na ziemnych kortach w Bastad. Rosyjski tenisista pokonał w finale Włocha Luciano Darderiego 6-4 i 6-3. Rozstawiony z numerem 1 Rublow, który w Bastad wygrał 3 lata temu, zdobył 18 tytuł w imprezach ATP. Plasujący się na 16 pozycji w światowym rankingu Rosjanin odniósł pierwsze zwycięstwo od lutego ubiegłego roku, gdy był najlepszy w dosze. Grający w Bastad z numerem 2 Darderi bronił tytułu sprzed roku. W karierze że wygrał 5 turniejów ATP, a w tym sezonie był najlepszy w Santiago.
7: Same sztosy. Campus.

0: Sunglasses at Night wybrzmiało nam na antenie 12 minut po godzinie 8.
1: Wydaje ile, ile?
0: 12 minut po godzinie 8. Dobrze powiedziałem.
1: Dobrze, dobrze, dobrze, oczywiście. Dobrze.
0: My tu już, wydaje mi się, że dochodzimy do takiego momentu, że można powiedzieć, że o mundialu moglibyśmy rozmawiać, ale chyba doszliśmy do jakiejś takiej, czuję, takiej kropki tego, co się tam wydarzyło. Chociaż nie, no. Pogadajmy jeszcze trochę o Shakirze.
1: Nie, no już doszliśmy. Nie był to dobry mundial. Nie było to fajnie zrobione, no.
0: Shakira, jeśli byś tego słuchała, to chętnie się umówię.
1: To naprawdę, pani Shakiro.
0: Pani, znaczy, no nie chcę tych, wiem, że trochę się spoufalam, ale
1: ile
0: nie chcę
1: budzić. Ile lat ma Shakira w ogóle?
0: Ona myślę, że może mieć koło 50.
1: To dla ciebie to totalnie,
0: ale
1: pani
0: chciałbym
1: Shakira.
0: Powiedzieć, chciałbym powiedzieć, że naprawdę, nie wstydziłbym się w ogóle, żeby powiedzieć, chodzę z Shakirą, wiem, że jest starsza. Znaczy nie ma 50, ale myślę, że ponad 40, tam 45 jakoś tak.
1: Nie ma 50, bo ma 49 lat.
0: Naprawdę? No i to okej, okay. Czyli byłem blisko. Tak, więc jak najbardziej tak.
1: Dobrze, Nigo, opuśćmy ten temat.
0: Ja lubię się uzewnętrzać i mówić o swoich uczuciach, nie mam z tym najmniejszego problemu. Ale rozumiem, że sugerujesz mi, że może to nie być ciekawe dla ciebie
1: nie,
0: i dla innych.
1: Nie,
0: oczywiście,
1: to...
0: dobrze, zamykam się w sobie, porozmawiajmy o czymś innym.
1: I co, i tylko ja jestem toksyczna waszym zdaniem? Ligo też jest toksyczny bardzo.
0: Jeszcze chyba z takich rzeczy, chociaż ona nie porzuca, chyba lepiej byłoby to spuentować Shakirą, ale... spuentuję to gorzej, bo panem Donaldem Trumpem,
1: no
0: który
1: nie, no
0: się wbił na
1: cię.
0: Ten ceremon, to jakby wiedział, co robi, pod tam idzie i on wiedział, że nie zejdzie.
1: Nie,
0: chociaż
1: nie.
0: Rodri, kapitan Hiszpanii, trochę go, tak bym powiedział, wypychał stamtąd.
1: Troszkę
0: wie,
1: go chciał
0: co, czego się spodziewać,
1: tak.
0: Ale to się nie udało.
1: Nie, no nie, niewiarygodne, co się wydarzyło z tymi mistrzostwami. Ja oglądałam to w głębokim szoku, oburzeniu i pełnej swojej wulgarności, ale no chcę zapomnieć o tych mistrzostwach. Bardzo się cieszę jeszcze raz, że Hiszpanie je wygrali. Sędziowanie nawet nie komentuje. I idziemy dalej. Drodzy Państwo, za 2 lata Polska ma szansę na Mistrzostwach Europy i to jest kluczowe.
0: Tak.
1: Wstaniemy.
0: Gdzie patrzymy do przodu. Będzie dobrze. Tak.
1: Na szczęście Shakiry nie ma w kampusie. Kropki. Maksymilian wysłał. Proszę,
0: czekaj,
1: ludzie,
0: nie ma.
1: Ludzie w wakacje też wysyłają. Słuchaj, kropki. Jestem pod wrażeniem.
0: Shakira. No nie ma Shakiry w naszej bazie muzycznej. Nie to, że jestem zaskoczony jakoś bardzo. No nie, więc nie.
1: Musisz porozmawiać z Wojtkiem.
0: Poza tym, ale jest ich troje.
1: Jest?
0: No tak mi się wydaje.
1: Żartujesz.
0: A jak?
1: Boże, naprawdę, niebywałe.
0: Ale nie będziemy.
1: Nie będziemy puszczać, chociaż ich troje, wiesz, jakie mam podejście, uważam, że ich troje też czad. I właśnie wczoraj widziałam jakąś kompilację klipów z koncertu i pomyślałam, ale bym chciała iść na koncert ich troje. Bardzo dobrze wspominam pana Michała Wiśniewskiego. Jak byłam mała, miałam jakieś 10 lat i przyjechał do Nowego Sącza, to dał mi autograf i był bardzo miły dla mnie.
0: Tak.
1: To wystarczy, żebym kogoś zapamiętała na lata.
0: Każdy ma, że tak powiem, swoją Shakirę.
1: 886-971-971 to jest opcja kontaktu, moi drodzy. I donoście, co tam u was, jak żyjecie. My zaraz wam porozmawiamy o jakichś książkach, serialach i przygodach.
0: Hubert i Zielona Noc.

0: Kapitan Poranek.
1: Odpływamy już od tematu mundialu, zakończyliśmy go, patrzymy do przodu i idziemy dalej z naszym porankiem. 23 minuty po godzinie 8. John B. i In For The Kill się nazwał ten utwór.
2: Tak jest, wszystko się zgadza. Cóż możemy powiedzieć? Ja mogę wam powiedzieć, że skończyłam książkę Na szerokim morzu. Jest wspaniała i bardzo wam ją polecam. I dostałam od słuchaczy ponownie liczne informacje, że wspaniała jest ta książka i że bardzo się w świat kapitana Cooka przenieśli. I przeczytałam też książkę leżąc na leżaku i się smażąc o himalajzmie.
1: Tak się, myślałam, że tak się nazywa książka. Leżąc na leżaku i się smażąc.
2: Wspaniałe! To ja bym mogła tę książkę pod takim tytułem napisać, ambitnym. Bez śladu to jest książka Adama Bieleckiego i Dominika Szczepańskiego na temat himalajzmu, różnych przygód Adama Bieleckiego. Bardzo, bardzo fajna. Też tutaj z kolei została mi ona polecona przez słuchaczy, a ja słucham takich poleceń i nabyłam ją. Są QR-kody i można pooglądać filmy z wypraw, które są opisane w tej książce. Adam Bielecki też nie gryzie się w język na temat różnych afer związanych z polskim himalajzmem, różnych ataków na różne góry, różnych dram PR-owych. No, ciekawa bardzo książka. Dość szybko ją połknęłam. Pomimo tego, że to kobyła ma jakieś tam 400 czy 500 stron, to 2 dni mi zajęło przejechanie przez nią.
1: Polecasz.
2: Polecam, oczywiście. Myślałam, że ty powiesz, że polecasz, ale...
1: Nie no, zdaje się na twoje polecajki. Ja już tydzień temu miałem taką refleksję, że jeżeli chodzi o mnie i mogę tylko opowiadać o tym, co chciałbym obejrzeć, przeczytać.
2: Dlaczego?
1: Bo miałem taką refleksję, że ostatnio jestem do tyłu ze wszystkim, ze względu na to, że ostatnio jestem w uniwersum gier.
2: O, jakich to?
1: I to już opowiadałem, czy 007 na konsoli, czy Gothica remake skończyłem, teraz gram Assassin's Creed remake gram, więc tak naprawdę ten czas, który normalnie poświęca się na właśnie takie enjoyowanie, oglądanie czy czytanie, to ja poświęcam ostatnio na granie, więc to jest mój taki leitmotiv.
2: No spoko. Spoko. To jeżeli chodzi o kulturę, to macie już jakieś tam polecenia. Kulturę i sztukę. Sztuka od Ligoca, ode mnie kultura. Jeszcze tylko mogę powiedzieć, że Ród Smoka, sezon 3, to jest dzieło i bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba.
1: Tak. Kolejkuję wszystko rzeczy, które chciałbym obejrzeć.
2: No słuchaj, Ligo, to najwyższy czas to robić. No.
1: Nie, no gry trzeba grać. Trzeba grać w gry, jak jest czas. No ale słuchaj, to jest...
2: Mam nadzieję, że nikt z dziećmi teraz nie jedzie. Oglądajcie filmy, czytajcie książki. Tylko trzeba grać w gry, jest czas.
1: Jak odpolicie nowego Assassin's Creed'a, to jesteście piratem. I możecie pływać i plądrować.
2: O, to jest połączenie z moim poleceniem książki o kapitanie Cooku.
1: To się wszystko wspina klamrą. Nie ma przypadku.
2: Słuchaj, ja dostałam teraz właśnie takiej obsesji na punkcie takich morskich opowieści i himalajskich i pokupowałam sobie książek, właśnie do mnie idą różne, bo jestem obsesyjna i jak już wejdę na przykład w takie podbijanie mórz, odkrywanie lądów, to muszę przeczytać wszystko, więc jeżeli wy macie coś do polecenia, to proszę najmocniej i ogólnie, jeżeli chcecie nam coś polecić, to piszcie 886 971 971.

0: Jest 8:30, wiadomości Radio Campus przedstawi Emilia Młynarczuk.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Ponowne ataki na Rosję, niesamowita wystawa w Łazienkach Królewskich oraz o nowym planie Czyste Powietrze.
1: Wiadomości.
2: Rosyjskie władze poinformowały o ataku ponad 400 dronów na obwód moskiewski. Załogowce atakowały stołeczny region Rosji między godziną 20:30 a 5 rano. Do sieci trafiły nagrania przede wszystkim z pożaru magazynu firmy Wildberries w podmoskiewskim Podolsku. Firma jest największym rosyjskim sprzedawcą internetowym. Po uderzeniu wybuchły tam potężny pożar. Według Rosjan zakład pracuje jednak normalnie. Niemal 100 dzieł nabistów, czyli artystów, którzy wywarli znaczący wpływ na rozwój sztuki nowoczesnej, można teraz zobaczyć na wystawie czasowej w Łazienkach Królewskich. Wśród nich znajdują się m.in. obrazy takich mistrzów jak Maurice Denis i Paul Ranson. Prace pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji, a większość z nich nigdy wcześniej nie była prezentowana w Polsce. Wystawę można oglądać do 15 listopada w Podchorążówce na terenie Łazienek Królewskich. Bilet normalny kosztuje 30 zł, a bilet ulgowy 15. Mała reforma planu Czyste Powietrze wchodzi w życie. Zmiany mają ułatwić beneficjentom dostęp do dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła.
3: Zmiany w programie Czyste Powietrze, które wprowadzamy od 20 lipca w tym roku, mają na celu zwiększenie liczby wniosków przy zachowaniu bezpieczeństwa zarówno dla beneficjentów, jak i wykonawców. Chcemy, aby ten program rozwijał się jak najlepiej, aby liczba składanych wniosków była coraz większa, ale chcemy również, aby bezpieczeństwo po stronie wszystkich uczestników tego systemu było zachowane.
2: Mówiła w rozmowie z agencją News Area Dorotea Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie wyjątków od obowiązującej zasady posiadania nieruchomości przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dzięki temu wsparcie będzie mogło szybciej trafić m.in. do nowych właścicieli starszych domów wymagających termomodernizacji.
1: Korki.
4: No wakacje mamy. Nie jest źle. Zawsze boję się tych słów wypowiadać, bo wtedy wiem, że ktoś, kto aktualnie stoi w korku i słyszy w radiu, nie jest źle, to ma takie i mówi brzydkie słowa.
0: A może lubi stać w tym miejscu? Ustawiliśmy
4: może, tak,
0: to już.
4: Założenie, być może błędne, z mojej strony jest takie, że nie lubimy stać w korkach.
0: No tak, ale może to jest jego jedyny moment w ciągu dnia, kiedy może sobie po prostu patrzeć w dali, słuchać radia i niczym się nie przejmować.
4: Poza tym, i na przykład w takiej sytuacji mogą być kierowcy, którzy jadą Łopuszańską, skoro w kierunku Alei Krakowskiej, Wawelską, a to już się nie wiem, Łopuszańska bardziej wchodzi. Wawelska w obu kierunkach w stronę pomnika lotnika, Aleja Perła za tysiąclecia przed rondem zesłańców syberyjskich, wspominana godzinę temu, nic się nie zmieniło, Wioślarska.
0: Ligona już.
4: I S8 przez most Grota Roweckiego w kierunku zachodnim.
1: Pogoda.
4: Hej.
0: Jeżeli chodzi o niebywałe, bo ja czasem tak coś przeżywałam jako osoba z Nowego Sącza, że ludzie próbowali mówić do mnie po góralsku. 16 stopni w tym momencie w Warszawie, deszczowy to będzie poniedziałek, przynajmniej w pierwszej połowie dnia, bo około godziny 16 ma rozstąpić się niebo. Ma nastąpić rozpogodzenie, chmury się rozejdą i powinniśmy mieć dość przyjemny zachód słońca. Jeżeli chodzi o resztę tygodnia, to nie będzie spektakularnie inna niż deszczowa pogoda, natomiast więcej szczegółów opowiem Wam już za godzinę.
1: Akademicki Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: 17 minut i będzie godzina 9. Słońca cały czas nie ma, jakbyście nie mieli zegarków i okien. To takie szybkie przypomnienie. Rozmawialiśmy o czym? O polecajkach i o tym.
2: O wszystkim, bo to jest ogólnorozwojowa audycja. Tak jak mieliście takie zajęcia ogólnorozwojowe, że skakaliście przez barierki i chodziliście z woreczkami z kaszą na stopach? Ogólnorozwojówka to się nazywało. No pytam, miałeś to?
1: Tak.
2: Myślałam, że nie miałeś.
1: Skok przez kozła i tak.
2: Nie, że zajęcia ogólnorozwojowe, że trzeba było robić takie różne, że nie że WF, tylko zajęcia ogólnorozwojowe.
1: No to myślałem, no jeśli to nie WF, to nie miałem.
2: No i co tam?
1: Chciałbym się wam wyżalić na Klaudię.
2: Proszę!
1: Wyprać brudy publicznie.
2: Świetnie!
1: Dostać wasz support albo nie dostać go. Ponieważ się przyjaźnimy, to dzisiaj...
2: Kto się przyjaźni?
1: Ty i ja. I lubimy się
2: zaskakiwać. Chyba ty ze mną.
1: Lubimy się zaskakiwać. To w zupełnie nieustawiony sposób, nie ze względu na jakieś okazje, po prostu ze względu na tę cnotę i jakby silną przyjaźń, przynieśliśmy sobie dzisiaj do radia prezenty.
2: Bardzo często sobie robimy różne prezenty, bo się kochamy. Klaudia... Ale okazuje się, że chyba nie, bo zaraz będzie jakiś tutaj...
1: Klaudia przyniosła mi do wyboru jedną z... trzech czekolad, żebym mógł sobie jeszcze wybrać. Miał jakieś tam przywiezioną z zagranicy, z Hiszpanii, więc super, więc sobie wziąłem.
2: Wybrał dubajską.
1: No tak, bo pistacjowa. Chociaż to już wypadło trochę z trendów. Już teraz nie ma wszystkiego dubajskiego, ale był ten trend. Ja z kolei, ponieważ rozmawialiśmy sobie o filmie Obsesja, horror, którego jeszcze nie obejrzałem, ale dużo o nim wiem, Klaudia mi nie opowiedziała.
2: Chciałam zrobić tylko właśnie mały disclaimer, że to jest horror, który Ligo bardzo lubi, ale go nie oglądał. A ja go oglądałam, bo to jest istotne.
1: Ale czasami wychodzi, że wiem więcej szczegółów, bo już jakieś tam teorie powyskakiwały na Instagramie odnośnie tego filmu. Nic to. Jakby nie opowiadając dużo, znaczy to nie jest spoiler, bo tego się dowiecie z trailera. Chłopak spełnia, znaczy wykorzystuje taki gałązkę, która spełnia wierzby, która spełnia życzenia. W wyniku spełnionego życzenia, niewypowiedzianego być może w zły sposób, dziewczyna, która mu się podobała, dostaje na jego punkcie obsesji, no i dzieje się źle.
2: Opanowuje ją demon!
1: No to już może był spoiler. I taką właśnie...
2: Przepraszam, ale nerwy!
1: Taką właśnie gałązkę kupiłem w internecie, 1:1 jak w tym filmie. Tak samo opakowaną, tak samo opisaną, tak samo wyglądającą. I przyniosłem ją, żeby wręczyć ją Klaudii. A Klaudia powiedziała, że tego nie przyjmie.
2: No oczywiście, nie przyjmie.
1: Ja ci nie każę tego łamać.
2: Ligo, widzisz różnicę? Poczekaj. No ja tylko słuchaczom nakreślę. Czy widzicie różnicę między przyniesieniem bardzo smacznej czekolady przyjacielowi i daniem mu do wyboru, który smak chce, a przyniesieniem przyjaciółce wierzbowej gałązki, która może doprowadzić do tego, że opęta ją demon?
1: Ale nie ciebie opęta ten demon.
2: A skąd wiesz, jak ja będę miała życzenie?
1: No to jesteś mądrą osobą. Przecież
2: może będę chciała zostać gwiazdą radia.
1: Może, no ale to jesteś już na tyle dorosła, że wiesz i obejrzałaś film, jesteś nauczona, że nie można robić tak, tylko trzeba rozsądne życzenia wypowiadać. Poza tym zawsze jest tak z tymi życzeniami. Ale wiecie, to jest konkretna instrukcja, jest napisane, co można sobie, czego nie można sobie życzyć, że nie można wpływać na czas, że jedno życzenie na człowieka. Instrukcje są. Może tam debir nie przeczytał tej instrukcji albo nie spodziewał się, że aż tak wejdzie.
2: Słuchajcie, ja jestem czarownicą i to taką realną, jak dobrze wiecie, i ja doskonale wiem, z którą magią i gusłami nie wolno igrać i bym z takim czymś nie grała.
1: Kupiłem 5. I rozdaję różnym
2: Ligo ludziom. Na zaś sobie będzie łamał. A chciałbym, żeby pani dała mi tę bułkę za darmo, a chciałbym, żeby anulowali mi mandat. Cyk, cyk, cyk. No i to, słuchajcie, to jest historia żalenia się na mnie. Takie Ligo ma ze mną problemy. Opowiedzieć wam, jaki ja mam z nim? Nie chcecie wiedzieć.
1: Ojej. Jedno życzenie tylko może się spełnia na człowieka, więc to by nie przeszło. Dostaję.
2: Ja mam jedno, żebyś mnie nie dręczył, ale mam nadzieję, że przeżyjesz do przyszłego tygodnia, bo naprawdę jest za dużo świadków.
1: The Prodigy.

0: poranek.
1: Za chwilę będzie 9. Jako chwilę definiuję 6 minut, bo tyle zostało do 9.
2: Tyle trwa chwila, to jest dość ciekawe.
1: Tak, to względne.
2: Ze spoilerem przesadziliśmy, że nowy film, na który wszyscy czekają, tutaj napisał jeden ze słuchaczy i zaspoilowaliśmy.
1: Który?
2: Znaczy, no, obsesję, która w maju miała premierę.
1: A, no tak, tak, tak.
2: No to sorry, już... to wybacz, że zaspoilowaliśmy ci, ale to, co zaspoilowaliśmy, to około jest 3:30 tego filmu, więc nie, mam nadzieję, że...
1: To, mimo, że ja lubię dawać spoilery, to wiem, że niebezpieczne jest mówić na antenie radia, którego słucha dużo osób, mówić spoiler, bo to faktycznie można wielu osobom podpaść.
2: Dlatego ich nie mówimy.
1: Ale to, co padło, to akurat jest, wiecie, no to jest kwestia obejrzenia trailera, więc to ile powiemy, że... trailer jest pewnego rodzaju spoilerem, bo opowiada, o czym jest dane dzieło, no to tak tutaj myślę, że też dotknęliśmy mniej więcej tej głębokości spoilera, jeśli chodzi o ten film.
2: Tak sądzę, że to było takie włożenie paluszka, żeby was zachęcić, więc dopóki nie obejrzysz, to się tutaj nie awanturuj, że ci zaspoilowaliśmy. Bo taki nowy film, na który wszyscy czekają, a jakoś nie obejrzeli. No. Dobra, słuchajcie, jest taki temat. Jeszcze chciałam was przestrzec, jakby co, to nie czytajcie z tyłu na książkach, jak na okładce jest opis, bo ostatnio sobie tak mocno zaspoilowałam książkę. Bo
1: serio? Tam jest ten opis, są raczej
2: Ligo,
1: takie
2: myślałam, że się zabiję. Wzięłam sobie książkę, którą bardzo chciałam przeczytać i czytam sobie ten opis z tyłu i mówię, Jezu, no już bez przesady. I to, co się tam wydarzyło, w sensie to, co zostało napisane na okładce, wydarzyło się na około 250 stronie. Więc zostałam po prostu wkręcona, a tego nie lubię.
1: To dziwne.
2: Bardzo dziwne, ale już teraz będę uważać i będę czytać, że tak powiem, tył książki, jak już ją przeczytam.
1: No bo zazwyczaj jednak kojarzy mi się z tymi opisami z tyłu książki, jak nie wiem.
2: Macie zachęcić.
1: Zachęcić, no i to jest raczej jak, nie wiem, dajmy książkę Indiana Jones, tam mówię dla przykładu, no to z tyłu książki jest powiedziane, tym razem znany, słynny archeolog zabiera was na podróż do Grecji, gdzie napotka mitologiczne zagadki, bla, bla, bla.
2: No, no i to, tyle, to, na i to, tej jest... mojej, to na tej mojej był ten twój opis, plus do tego, gdzie zmierzy się na śmierć i życie z okrutnym szwagrem, którego jednak pokona, by ruszyć dalej.
1: No tak, no to, no to jest...
2: Zmiałam, Jezu, nie. Nie róbcie mi tego. Ligo to lubi, ale to nie
1: no
2: wszyscy
1: mnie
2: lubią.
1: To na maksa zachęca. Mnie to na maksa zachęca, to prawda, tu się nic nie zmieniło.
2: O czym my, Ligo, jeszcze możemy powiedzieć coś?
1: Nie, wyjaśniałem cię, starałem się wyjaśnić, jak gardzisz moimi prezentami.
2: A, no nie gardzę. Bardzo...
1: No, po prostu nie przyjmuję.
2: Po prostu nie przyjmuję rzeczy, które mogą spowodować, że opęta mnie demon. Uważam, że nie ma sensu tego robić w dzisiejszych czasach. I tak mam dużo problemów i różnych kompulsji, więc walczymy. Kuba, co ty tu napisałeś? Ale to jest dobre na przykład dla lektur szkolnych. Z tyłu od razu streszczenie. No, dla lektur szkolnych tak, ale tak poza tym to niespecjalnie jestem fanką. Zastanawiam się, czy czekam jeszcze na jakiś film.
1: Właśnie, a propos lektur szkolnych, no to ale też filmów, że teraz, znaczy nie powiem wam dokładnie daty, ale pewnie kojarzy się, że będą wychodziły dwie lalki.
2: Tak.
1: I to ja w pewnym momencie się uniwersum nie przerosło, że mówię, ale jak to?
2: Tak, tak, jak, dwie równolegle
1: jak
2: były
1: to
2: kręcone.
1: Pan Marcin i pan Tomasz grają w Okulskiego, ale to są, bo to są dwa różne filmy.
2: Tak.
1: Tak.
2: I będzie na Netflixie serial Rickiego Gervaisa o kotach i strasznie na to czekam, bo Ricky Gervais to jest totalnie mój humor.

0: Kapitan Poranek.
1: Pokazywałam właśnie Nigosowi mięśnie i powiedziałam, patrz jaki dzik, i go wyjrzał za okno.
2: No bo teraz się zdarza, że
1: dziki są?
2: Spotyka się dziki też w Warszawie.
1: Ale no i ty właśnie spotkałeś jednego.
2: Tak, to miałem na podglądzie na kamerze, faktycznie. Jest łapa.
1: Łapa jest siedzi. Łapa. Teraz trzeba zrobić rzeźbę.
2: Ale u ciebie na Wilanowie są dziki?
1: Podobno tak.
2: Ale nie widziałaś.
1: Ligo, to jest niesamowita sprawa. Bo wiesz, jak ja pracuję, dużo chodzę po różnych tam przestrzeniach. Nigdy nie widziałam dzika na żywo. Nigdy. Ostatnio podobno na naszym osiedlu był, bo mój narzeczony z psem widzieli i zaświadczyli obaj, ale ja nie widziałam nigdy dzika, więc zaczynam sądzić, że te dziki w Warszawie to historia jest spiskowa.
2: Okej. Porządne. Znaczy to na Bemowie też nie widziałem.
1: A widziałeś dzika?
2: Znaczy u siebie nie. W ogóle widziałem w jakichś tam grupach bemowskich na Facebooku, że wrzucają, że chodzą.
1: No nie, to ale, nie o to chodzi.
2: Ale realnie sam fizycznie nie spotkałem. Miałem tylko...
1: Kolejna osoba, która nie spotkała nigdy dzika. Czy dziki istnieją? Czy ptaki to drony?
2: Dokładnie. Kolejna legenda, ale teoria spiskowa. Dokładnie. Ale spotkałem sarny. Bo u mnie mieszkają sarny.
1: To nie są dziki.
2: Wiem.
1: Sarny. Lisy to też nie dziki.
2: I spotkałem łosia.
1: To też nie dziki.
2: W pełni się zgadzam. Więc na Bemowie raczej inna ta flora.
1: Fauna.
2: Przepraszam, tak oczywiście.
1: No ale
2: tak.
1: Flora też pewnie inna, nie ma dzików. Uratowałam cię. Widzisz, zrobiłbyś to kiedyś dla mnie? A wyzywasz mnie, że jestem słabą przyjaciółką.
2: Nie wyzywam, tylko po prostu challenge'uję. Bo odrzucasz moje prezenty. Ale po co bierzesz brudy? Już to przepracowałem. Wyrzuciłem brudy na antenę
1: ludzi zbrudziłeś.
2: I jak było, jest mi lepiej. Zrzuciłem to z siebie, a ty do tego wracasz i znowu zrywasz tego stróbka i posypujesz solą.
1: Na tym polega nasza relacja od 15 lat. Drodzy Państwo, czy jesteście na wakacjach? Czy planujecie wakacje? Gdzie będziecie? Gdzie jedziecie? Czy jesteście w związku z tym szczęśliwi? To jest bardzo ważne, żeby mieć zaplanowane wakacje, bo ponoć to wtedy poprawia nastrój długofalowo.
2: Chciałem powiedzieć, że jeżeli są na wakacjach, to pewnie nie są z nami, ale z drugiej strony zdarzają się takie friki, którzy słuchają Radia Campus, kiedy są gdzieś tam daleko.
1: Ja na przykład cię włączyłam tydzień temu.
2: O, czyli nadawałem z Hiszpanii.
1: Tak, nadawałeś na Hiszpanię nawet.
2: Na Hiszpanię, tak.
1: Mogłabym do ciebie dzwonić na przykład i cię pozdrawiać, ale po co?
2: No. Po co robić rzeczy, których nie czujesz?
1: Dokładnie. 9:05, drodzy Państwo. Spokojnie, jak widzicie, ten poniedziałek nam sunie w kierunku godziny 10:00, ale czasem trzeba sunąć, żeby kiedyś móc biec. Jezu, ale mam dzisiaj Klaudię Coelho.
2: Jakiś się wpada z jakimś dzwonem chyba.
1: Że dzika widział chłop.
2: A, dobra.
1: W sobotę wieczorem widziałem dwa dziki w centrum Warszawy przy skrzyżowaniu Nielewicza Andersa, a Ligo się już zmartwił, że...
2: Korek się gdzieś, bo widzę nazwę ulicy, ale to daleko się zapędziły, bo to już tak blisko.
1: One to już podobno wszędzie występują, ale tak jak mówię, no ja nie widziałam. Czekaj, bo tu koleżanka nam wysłała, że dzik sobie chodzi i pije.
2: Ale czy wierzysz? Czy to wideo jest autentyczne? W dobie AI wszystko można zrobić.
1: Można
2: zrobić, że pije z kałuży.
1: No właśnie, to słuchajcie, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę w dziki.

0: same sztosy.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

0: poranek.
1: 16 minut po godzinie 9. Kołsi, wcześniej kosmonauci, wybrzmieli na naszej antenie. A my co, widzę, że jesteśmy trochę w temacie dzików.
2: Troszkę tak, ale...
1: Przysyłacie nam zdjęcia na WhatsAppie.
2: Ale mnie to nie interesuje.
1: Bo nie wierzysz.
2: Dziki nie istnieją.
1: To zdjęcie to AI. To jest po prostu świnka.
2: Chciałabym mieć takie coś, chciałabym mieć takie odklejenie jakieś, że właśnie, wiesz, że jestem taką krępującą znajomą, że głupio ze mną iść gdzieś, bo spotykamy obcych ludzi i ja mówię, wiesz, z tymi dzikami to jest taka ściema.
1: No.
2: I że taki... tak wiesz, że wprowadzam taką dziwną atmosferę, że ktoś musi zagadać to, co mówię, bo mu wstyd za mnie.
1: Tak, ale ktoś mówi tak, ha, no, mnie bez kitu, śmieszne.
2: Tak, a ja poważnie

0: ale z czego ty się śmiejesz?
1: Poważnie, tak? Dziki nie istnieją.
0: Widziałeś jakieś dzika?
1: Ale serio.
0: Tak, widziałeś, no.
1: Na
0: no.
1: zdjęciach. I tak, serio? Na no. zdjęciach, tak? O Jezu. O Jezu.
0: Tygrysy szablozebne też widziałeś? Wariacik. To samo. Taki tak. sam dzik, też tak mu wystają kły, ty wariat.
1: Mamuty, nie? Bo go oglądałeś epokę lodowcową. Fajnie, fajnie, fajnie.
0: Słonie? Okay. To tak, słonia widziałam. Słonia widziałam.
1: Ale no zmieńmy temat, co? Pogadajmy może o czymś takim.
0: Fajnie, fajnie. Wszyscy mają takich znajomych, że ktoś tak czasem coś odpali.
1: No to...
0: No nic, słuchajcie...
1: Krępujące bardziej, tak jak mówisz, dla znajomych, którzy by cię zabierali, ale robiliby to do czasu.
0: Tak. Teraz będziecie widywać je non-stop. No, zobaczymy.
1: Zobaczymy.
0: Nie sądzimy. Jak wy sądzicie, że dziki istnieją, to co ja mam z wami się... Mam wam tłumaczyć? Jezu, jakie to jest fajne uczucie.
1: Nadal jest, wyobraź sobie, teraz
0: chyba
1: sobie
0: w to zacznę wierzyć.
1: Śmieszkujemy sobie, ale ktoś włącza
0: co?
1: W tym momencie, śmieszkujemy sobie, ale ktoś włącza radio, akurat jak mówisz zdanie,
0: dziki nie istnieją. No nie istnieją.
1: To jest fanfiction.
0: Tak.
1: Nie wierzymy w zdjęcia i filmy.
0: Dziki zostały wymyślone po to, żeby trzymać nas w domach. I abyśmy nie mogli wychodzić na spacery.
1: I puszczać psy ze smyczy.
0: Dziki są elementem kontroli społeczeństwa.
1: Tak, o to dobrze.
0: Fajne, fajnie idę?
1: Tak.
0: Ja to bym mogła tak, w takie coś iść, powiem wam.
1: To jest coś takiego właśnie jak Chupacabra trochę. Że istnieje w legendach, żeby straszyć. Niektórzy w to wierzą, niektórzy nie wierzą. Jest jakiś mityczny bit. Bit. Czyli stanowimy znak równości między Yeti, Wielką Stopą, Chupacabrą i dzikami. Mhm. Wrzucamy jej tak. do tego kotła jednego.
0: Dzik to jest taki świński szatan. Zawsze to mówiłam.
1: Świnia taka, tak, no chciałem powiedzieć premium, ale bardziej taka prime. O, prime, nie premium.
0: Pierwsza. A prime to, że co? A, że
1: pierwsza,
0: pierwotna?
1: No.
0: Świnia pierwotna. Lidująca. No dobrze, słuchajcie, generalnie takie mamy nastroje. Jest 9:19, więc już większość z was jest w pracy, chociaż ktoś tutaj napisał na przykład. Właśnie wracam z urlopu, 2 tygodnie, wakacje były na RODO, z ratunku ja nie chcę do pracy. No to jest taki najtrudniejszy dzień, ten pierwszy dzień. Wiem, bo sama wczoraj szłam do pracy, a o 3 nad ranem przyleciałam, chociaż zawsze wam mówię, że musi być dzień buforu, ale fajnie, Polska jest czadowa, fajnie, deszcz wczoraj spadł, była burza, można się było tak rzeźko poczuć.
1: A teraz wychodzi słońce.
0: A teraz wychodzi słońce.
1: Nie, tak nie metaforycznie. I Marcin Krupa wybrzmiewa, Spa House.
2: Bardzo fajnie, jest pełno lasów, jezioro, a tam było, jak była taka rzeczka i to była tak zanieczyszczona.
3: Mi się jeszcze podobają pomosty na jeziorze, bo bardzo trudno wejść na środek i można się utopić i temu mi się bardzo podobają.
4: Mnie bardzo się podoba mój ogród.

0: się bardzo podobają.
1: Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, robię sobie, jest bardzo fajnie. Różne tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, t

0: Pachhaus. Tak. O, razem powiedzieli.
1: Jednym głosem. I Marcin Krupa.
0: I Marcin Krupa, i my, i 9.25, drodzy państwo, chwalicie się, gdzie jedziecie na wakacje, kiedy jedziecie na wakacje i kto gdzie widział dzika. Proszę nie kłamać, w poniedziałek z samego rana, co do dzików oczywiście, bo w wakacje, że jedziecie, to wierzę.
1: No, dziki nie istnieją, z tą myślą was zostawiamy. Znaczy, jeszcze nie zostawiamy,
0: pochylcie
1: ale zostawiamy
0: się nad tą myślą, po prostu zastanówcie się tak realnie, czy dotykaliście jakiegoś dzika, czy ręka przez niego nie przeszła, czy może boicie się hologramu, no.
1: Teraz, właśnie to chciałem powiedzieć, teraz wszystkie osoby, które realnie widziały dzika, mają takie...
0: Kurde.
1: Może to nie było, może to była wiewiórka?
0: Hologram.
1: Może lis? Może ta serenka?

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Jest 9.30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Emilia Młynarczuk.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Nadchodzące wichury w Polsce, rozszerzenia dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do globalizacji dla zwalnianych pracowników oraz o nadchodzącej rywalizacji kolarzy na Mazowszu.
4: Wiadomości.
5: Przed nami bardzo niespokojne godziny w pogodzie. Dotyczy to szczególnie regionów nadmorskich, gdzie mocno dadzą się we znaki wichury. Wiatr w porywach przekroczy 90 km na godzinę, a na Bałtyku pojawi się silny sztorm. Mocno zacznie wiać już nadchodzącej nocy. Szczyt wichury przypadnie prawdopodobnie na jutrzejsze, wczesne godziny poranne. Wtedy wzdłuż wybrzeża północno-zachodni wiatr osiągnie w porywach nawet 90 km na godzinę, a na otwartym morzu około 100 km na godzinę. Najmocniej ma wiać w rejonie Zatoki Gdańskiej. Unia Europejska rozszerza pomoc dla pracowników zagrożonych zwolnieniami. Dzięki nowym przepisom środki będą mogły być przeznaczone nie tylko na wsparcie pracowników zwalnianych z firm, które mają problemy finansowe, lecz także pracowników zagrożonych utratą pracy z powodu modernizacji firmy.
6: Fundusz Dostosowania do Globalizacji powstał wiele lat temu, kiedy pojawiły się pierwsze symptomy globalizacji gospodarczej. On miał być takim kołem ratunkowym na wypadek nadzwyczajnych okoliczności, kiedy firmy upadały, plajtowały nie z własnych powodów, tylko z obiektywnych powodów. Natomiast dzisiaj on funkcjonuje jako taki support, takie wsparcie dla wszystkich firm w Unii Europejskiej, które mają problemy na rynku.
5: Wyjaśnia w rozmowie z agencją News Area Bogdan Żońca, poseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Fundusz do tej pory wspierał pracowników i osoby samozatrudnione, które straciły pracę w wyniku przebudowy firmy, pomagając im w powrocie na rynek pracy. Nowe zasady mają obowiązywać do końca następnego roku, kiedy to wygaśnie obecny plan Europejskiego Funduszu. Od jutra do niedzieli kibice na Mazowszu będą mogli śledzić rywalizację 29 drużyn w 3 wyścigach z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Na liście startowej znalazło się 7 ekip krajowych i aż 21 drużyn zagranicznych z Europy oraz USA i Australii. W tym gronie są zawodnicy mający już na koncie zwycięstwa w mazowieckich wyścigach. Dwukrotny mistrz Polski Norbert Banaszek, Marceli Bogusławski i Czech Simon Wanicek. Pierwszy środkowy etap prowadzić będzie z Błonia do Leszna. Drugi odbędzie się na okrężnej trasie w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Podobny charakter będzie mieć piątkowy trzeci odcinek wokół Teresina. Rywalizacja zakończy się, podobnie jak w ostatnich latach, na drogach w okolicach Kozienic.
4: Pogoda.
3: A co do pogody, drodzy Państwo, dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni, deszczowy to ma być poniedziałek, choć jeszcze tego deszczu nie widzę, natomiast jutro 17 stopni deszcz, cały wtorek deszczowy, środa 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, chyba bez deszczu, czwartek, tak w kratkę, słuchajcie, czwartek deszczowy 21 stopni, piątek 23 stopnie i burza z deszczem, sobota i niedziela, natomiast słoneczne i ciepłe, bo po 29 stopni. Także pogoda w kratkę nam się szykuje, natomiast druga połowa tego tygodnia będzie przyjemna.
4: Akademickie Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: A jak ty stoisz z układaniem klocków?
2: Jak wiesz...
1: Chociaż kurczę, wiem. Ty, właśnie, no ty, wiem. Dobra, zadałem to pytanie.
2: Ty wiesz, stałam słabo, ale ostatnio zaczęłam się nimi interesować, klockami. Chyba nie do końca takimi, o jakich będzie mowa, ale nie mam do końca pewności, zaraz się dowiemy. Natomiast mam już naszykowane dwa pudełeczka, między innymi zestaw Lego z Cristiano Ronaldo. I paradoksalnie mam też puchar z Lego, więc wezmę i złożę dla Cristiano. Wezmę i złożę dla Cristiano puchar.
1: A pirata złożyłaś?
2: Jeszcze nie, oczywiście, że nie. Ale to wszystko czeka w kolejce, tak jak u ciebie z kulturą. Że najpierw kolejkuje trzeba się grać w gry, a później ja będę składać klocki, jak będę miała 62 lata.
1: My teraz właśnie o klockach.
2: O ludziach, którzy mają czas.
1: Mają czas i których można nazwać w pewnym sensie architektami, bo podczas festiwalu, który nazywa się Bazyliszek i odbywał się na Ursynowie, swoje konstrukcje, budowle i postaci z klocków prezentowali członkowie klubu WAF Luga.
2: I z jednym z takich amatorów klocków, Janem Woźnicą, rozmawiał nasz reporter Kuba Woźny.
3: Jesteśmy Wawlugiem, czyli warszawską grupą użytkowników Lego, osób budujących własne, autorskie modele z klocków. Budujemy zarówno indywidualnie, jak i we współpracy i na różnego rodzaju wystawach, takich jak ta, pokazujemy je szerszej publiczności. Większość naszej obecności, naszej aktywności dzieje się w internecie. Mamy stronę internetową wawlug.pl, na której można też znaleźć link i zaproszenie do naszego kanału na Discordzie, gdzie odbyła się większość dyskusji. Członkowie klubu dzielą się tam swoimi pracami, często niedokończonymi jeszcze modelami. Wymieniamy się opiniami, sugestiami, radami. Niektóre modele budujemy od początku z myślą o tym, że powstanie do nich instrukcja. Wygląda to tak, że zastanawiam się dwa razy, czy tak jak to zbudowałem, byłaby w stanie inna osoba odtworzyć, odbudować, nawet mając instrukcję. Natomiast zdarza się też, że model, który stworzyłem dużo wcześniej, wpadam na pomysł, że może przygotuję do niego instrukcję. Wtedy często to jest rozmontowanie i zbudowanie go od nowa, żebym samemu był w stanie sobie przypomnieć, jak go w ogóle wykonałem. Często też to okazja do wprowadzenia poprawek, bo jeżeli model stał długo, widzę, że coś odpadało albo zaczyna zwisać, coś było mniej solidnie zbudowane niż by mogło, to jest idealna okazja. Zdarza mi się zbudować model również taki z instrukcją w jeden weekend. Na drugim krańcu skali ostatnio budowałem statek kosmiczny z serialu Cowboy Bebop. Zajęło mi to ponad pół roku. Nie dlatego, że jest to bardzo duży model, ale dlatego, że wymyśliłem użycie nietypowego koloru. Zbudowałem go w starym, ciemnoszarym kolorze klocków, który od 20 lat nie jest produkowany. Więc zamawianie każdych kilku klocków, które potrzebowałem, długo trwało i ten proces był regularnie przerywany niedostatkami materiału. Budowanie u mnie zaczęło się, gdy miałem 2 lata i dostałem wiaderko z klockami od rodziców i nigdy w zasadzie nie przestałem budować. W Wawlugu, jako społeczności warszawskiej, działam od samego początku. Jestem jednym z członków, którzy zakładali nasz klub. W tym roku skończymy 7 lat. Ten rok jest rekordowy, bo to jest już nasza 7. wystawa, a planujemy jeszcze co najmniej 2. Czasami odzywają się do nas instytucje, domy kultury, biblioteki. Bardzo lubimy się wystawiać w różnych takich miejscach, pokazywać się widowni, która nie miała wcześniej okazji spotkać naszych modeli i nas samych.
4: Jak wygląda kwestia transportu na takie wydarzenia?
3: Tutaj każdy ma swoje własne metody. Bardzo popularne są pudełka przezroczyste. Niektóre osoby samemu konstruują tekturowe pudełka na wymiar. Jest to wygodne, jeżeli jest w stanie autor wsunąć model na podstawce bezpośrednio do pudełka. Wtedy nie ma konieczności rozmontowywania, montowania na wystawie itd. Ja na przykład kładam modele do pudełek i zabezpieczam je gąbkami. Zwykłymi gąbkami jak do zmywania. Jest to zazwyczaj wystarczające, żeby taki model się nie obtłukł, nie poodpadały mu części w trakcie transportu w zbyt dużym stopniu.
1: No, posłuchaliśmy.
2: I jeżeli wkręciliście się odrobinkę, to na stronie inicjatywy WAF Lug można znaleźć darmowe instrukcje i samemu złożyć panoramę Warszawy, Wrocławia albo auto malucha.
1: Wafluk organizuje wystawy nie tylko przy okazji różnych, festiwali. Co jakiś czas można je oglądać także w spotykalni, w bibliotece sąsiedzkiej na Wemowie, a z Janem Woźnicą z klubu właśnie Wafluk, którą słyszeliście przed chwilą, rozmawiał nasz reporter Kuba Woźny.
2: No to trzeba coś złożyć.
1: Zachęcamy. Ja zachęcam. Jako
2: klockarz.
1: Klocki freak. Nie.
2: No, dobra, nieważne.
1: Składajcie
2: świetnie.
1: Klocki, bawcie
2: dokładnie
1: się.
0: Radio Campus. Rytmy. Nie algorytmy.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pomiły takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

Bo zanim na ląd opierdasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd opierdasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Drodzy Państwo, dziękujemy.
2: Jesteśmy wzruszeni. To był wspaniały poranek. Życzymy Wam, abyście mieli tylko takie, żeby nigdy nie brakło Wam kawy, uśmiechu i dobrych ludzi naokoło, a także promieni słońca, którym muskają Wasze piękne twarze.
1: Piękna,
2: ej, dlaczego się śmiesz? Tak mi, wiesz, przykrość mi robisz.
1: Ale ja się uśmiechnąłem. Ja
2: nie,
1: ci robiłem
2: prychnąłeś. Ja ci robiłem przez nos zrobiłeś
1: To była symulacja tego, to nie zabrzmi najlepiej.
2: Jak zareagują słuchacze.
1: Ale bo po prostu u nich się serduszko takie, po prostu jest takie,
2: dobra,
1: że pozytywną energię wpaja.
2: Dawajcie czadu, powodzenia, dobrego tygodnia i ubiją mordę. Jak coś człowiek serce otworzy, to jest źle. No, to jest tak. Pożegnanie, tak by the way.
1: Tak.
2: Życzę wam, żeby naokoło was byli wyłącznie ludzie, którzy nie prychają, gdy otwieracie przed nimi serce.
1: Klaudiusz Karadek.
2: Mateusz Ligor. Zawahałam się. Jak to się nazywa? Mateusz Ligocki. Wszystkiego najlepszego dla was. Do usłyszenia za tydzień. Robaczki.
1: Opa.

0: Campus. Same sztosy. Reklama.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

mam poziom patologii. Kiedy na mieście od... Byłem chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: promocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: 10:30, Emilia Munarczuk.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Utrudnienia na drodze krajowej numer 9, o mistrzach świata w piłce nożnej i o zmaganiach Hiszpanii z pożarami.
3: Wiadomości.
2: Droga krajowa numer 9 jest zablokowana po wypadku z udziałem 4 pojazdów w Skaryszewie w kierunku Radomia. Do szpitala trafiły 2 osoby. Ruch odbywa się objazdami drogami lokalnymi. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Toyotą 40-letni mężczyzna, jadąc do Radomia w stronę Iłży, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Następnie zahaczył o pojazd ciężarowy, osobówkę i jeszcze jedną ciężarówkę. Na miejscu pracują służby ratunkowe i funkcjonariusze drogówki, którzy zabezpieczają ślady i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Hiszpania po raz drugi w historii została piłkarskim mistrzem świata. W wielkim finale mundialu pokonała po dogrywce Argentynę 1-0, a decydującą bramkę zdobył Ferran Torres. Na pytanie, co czuje się po takiej wygranej, odpowiada trener Hiszpanii Luis de la Fuente.
4: Dopiero niedawno ktoś opowiadał mi o dotarciu do półfinału, a ja powiedziałem, czy to jest coś w rodzaju szczęścia. Cóż, szczęście musi być czymś takim, ale przede wszystkim jest to też duma, satysfakcja i uznanie dla wspaniałych ludzi i wyjątkowych piłkarzy. Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. W trakcie przerwy po raz pierwszy w historii mundialu na płycie boiska odbył się koncert, podczas którego wystąpili m.in. Madonna, Shakira czy Justin Bieber. W drugiej połowie, tak samo jak w dogrywce, dominowała Hiszpania, prowadząc grę i stwarzając nowe sytuacje. Decydującym momentem meczu okazała się 106. minuta, która zakończyła finał mundialu 2026. Hiszpania cieszy się mundialem, ale walczy również z pożarami. Najgorzej jest w Kastylii, La Mancy czy Aragonii, gdzie przez pożary spłonęło 16 tysięcy hektarów lasów. Dziennik El Mundo donosi, że skala kryzysu wymusiła mobilizację ponad 400 żołnierzy, a także sił powietrznych i dziesiątek pojazdów naziemnych. Według portalu 20 Minutos w całej wspólnocie autonomicznej Kastylia La Mansa swoje domy musieli opuścić mieszkańcy 25 lokalnych wsi. Inny z pożarów szaleje w gminie Ores w Aragonii. Tam ewakuowano około 700 osób z zagrożonych terenów. Jak wiemy, aktualnie spalony obszar przekroczył już 62 tysiące hektarów.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

zawsze pewne to samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Dzień dobry, zaczynamy kampus główny. Dzisiaj przed nami trochę sportu, ale takiego, który łączy się z filozofią. Porozmawiamy też o wyplataniu, kosze, stoliki, abażury, a za tym wielowiekowa tradycja. Patrycja Fruba, zapraszam.

0: Kampus Główny.
1: Zapowiedziałam już, że będziemy rozmawiać o sporcie, który wiąże się z filozofią, a teraz dodam, że jest to sztuka walki. I tajniki karate przedstawi nam sensei Piotr Sztencel ze Stowarzyszenia SMOK. Dzień dobry.
2: Witam.
1: I najpierw może mała dawka historii, czyli skąd się karate wzięło?
2: Karate przywędrowało do nas z Japonii. To jest takie miejsce, gdzie się tworzyły różne sztuki walki. I historia karate jest taka dość prosta tak naprawdę. To jest system, który powstał dlatego, że ludzie musieli jakoś bronić się przed napadami, mieszkając w wioskach, a w tamtych czasach było bardzo pilnowane, żeby chłopi i ludzie niższych warstw społecznych nie mieli w ogóle dostępu do żadnej broni. Więc oni musieli spróbować po pierwsze używać jakichś narzędzi rolniczych do tego, żeby się bronić przed napadami nie tylko jakichś bandytów, którzy tam próbowali zdobyć jedzenie, ale też byli najeżdżani, wykorzystywani przez tamtejszą szlachtę i próbowali znaleźć sposoby na to, żeby się bronić. No i karate to znaczy po polsku pusta dłoń, czyli to jest sztuka walki, w której używamy swojego ciała do tego, żeby stało się ono bronią i żeby można było z niego korzystać.
1: A jak odróżnić karate od innych sztuk walki?
2: Znaczy to możemy sztuki walki troszeczkę pogrupować. Pierwszy taki podział to są takie bardziej chińskie sztuki walki, a drugie bardziej japońskie. I oczywiście też na całym świecie, w innych regionach powstawały różne systemy, na przykład w Brazylii capoeira, która jest też zupełnie inna. Natomiast tak wyraźnie widać różnicę między

0: na to, jak wygląda walka, czy jak wyglądają formy wykonywane w tym kata, to wszystko jest bardzo zdeterminowane tym, jak wygląda regulamin walki sportowej. I po bardzo dużo się ćwiczy pod ten sport. Także na przykład w judo, które jest też japońską sztuką walki, są rzuty, są duszenia, są dźwignie i głównie walka wygląda w ten sposób, żeby przewrócić przeciwnika. W karate nie wolno w ogóle w walce sportowej używać takich rzeczy jak dźwignie i chwyty. Uderzamy i kopiemy. I to od razu widać, że to jest zupełnie inna walka, jak popatrzymy na taki obrazek. Natomiast w obrębie samego karate też jest bardzo dużo różnic, które są też zdeterminowane regulaminem sportowym, bo takie główny podział to jest między karate tradycyjnym a takim neoklasycznym. To karate tradycyjne ma zupełnie inny regulamin sportowy i ta walka wygląda zupełnie inaczej, a karate pełnokontaktowe, które akurat ja trenuję, ma inny regulamin i też ta walka przez to wygląda zupełnie inaczej.
1: I ty zajmujesz się właśnie tą częścią, która się nazywa Kyokushin.
0: Shinkyokushin taki styl, który powstał gdzieś tam w latach 60. pewnie się kształtował, czyli jest dość nowy. Nie ma jakiejś 400-letniej historii, ale oczywiście czerpie bardzo dużo ze styli tradycyjnych. Też jest bardzo dużo z taekwondo koreańskiego tam elementów. Cała idea polega na tym, cała zmiana, żeby ta walka była w pełnym kontakcie, czyli używamy całej siły uderzeń, nie ograniczamy, nie hamujemy, nie chodzi o zdobywanie punktów, tylko chodzi o to, żeby pozbawić przeciwnika zdolności do dalszej walki.
1: Czyli ten moment wygranej to jest, kiedy co się dzieje z przeciwnikiem? Kiedy on już nie może się ruszyć?
0: Ale
1: nie.
0: Mówimy o sporcie czy o czym?
1: O sporcie, tak.
0: O sporcie, o zawodach? Tak. To najbardziej oczywisty i wyraźny sposób walki, to jest wtedy wygrania walki, to jest wtedy, kiedy przeciwnik nie jest w stanie przez 3 sekundy podjąć dalszej walki.
1: I o tym, z jaką jeszcze sposobem myślenia w ogóle wiąże się karate, porozmawiamy już za moment.

0: rozmawiamy o karate i przejdziemy do etykiety w karate, jaka ona jest, bo to wiąże się też ze sposobem myślenia, nie tylko z samym ruchem.
1: Tak, jakby karate składa się, w ogóle sztuki walki odróżniamy od sportu tym, że oprócz sportu jest tam jeszcze dużo więcej różnych elementów i takich pięć elementów, które tworzą całe, budują całe karate, no to jest etykieta, kihon, podstawowe techniki do geiko, czyli te techniki w poruszaniu się. Potem są kata, takie formy, które są rodzajem zapisu. I na koniec dopiero jest kumite, czyli walka. I każdy z tych kolejnych elementów prowadzi do następnego i buduje coraz większą całość jakby. I na przykład w Japonii na treningu przechodzi się przez wszystkie pięć po kolei zawsze. Tak jest zbudowany tam trening. W Europie trochę może inaczej to wygląda, ale też zawsze się przechodzi przez większość.
0: A ile trwa taki trening?
1: Na przykład trening w tej chwili kieruje się to w stronę godziny albo półtorej godziny w zależności od jakby grupy i zaawansowania ćwiczących. Natomiast kiedyś to były dłuższe treningi, nawet 2,5 godziny czasami. Teraz troszeczkę naukowe metody wchodzą i troszeczkę więcej ludzie wiedzą o tym, jak się trenuje. Bardzo duży jest progres zrobiony, jeżeli chodzi o wiedzę na temat tego, jak budować lepiej to nasze ciało i formę. Więc też tu wykorzystujemy tę wiedzę i dlatego to troszeczkę się zmienia. Natomiast każdy trening zaczyna się ceremonią, która i kończy się ceremonią, która jest takim przywitaniem i na koniec podziękowaniem, ale też jest tam element medytacji, który uczy nas, jak patrzeć w siebie, jak zwiększać świadomość swojego ciała, tego, co się dzieje, co ono do nas mówi. Jak uczyć się koncentracji i takiego skupienia na zadaniu. A na koniec też pomaga nam jakby zrobić sobie analizę tego, co nam mówi ciało, czy to obciążenie, które sobie zrobiliśmy, jest odpowiednie, czy mamy jakieś kontuzje, czy skorzystaliśmy z tej lekcji, czegoś się nauczyliśmy, co jest do poprawienia, co było zrobione dobrze. Jakby mamy taką szansę pogadać sami z sobą i zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo to jest cenne, szczególnie w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach. Patrząc na dzieci, one w ogóle nie mają takiego momentu w swoim życiu i są przebodźcowane, a tutaj jest bardzo fajny taki nacisk na wyciszenie. To jest najtrudniejszy element treningu w grupach takich dziecięcych, żeby one potrafiły przez te 30 sekund, 2 minuty czasem siedzieć bez ruchu z zamkniętymi oczami i koncentrować się na sobie, na oddechu, na swoim ciele, na tym, co się dzieje, a nie wygłupiać się, dawać jakieś sygnały innym. I to, myślę, bardzo dużo uczy dzieci. To jest też coś, co tak super odróżnia sport od sztuki, że tutaj oprócz koncentracji tylko na jakimś wyniku, na rezultacie, w zależności od do czego się przygotowujemy, to koncentrujemy się na tym, żeby przenieść te wartości, których się uczymy, na to, jak żyjemy, na to, żeby nie krzywdzić innych, na to, żeby dbać o partnera podczas treningu, żeby mu się nic nie stało, na to, żeby kontrolować i emocje, i to, co robi nasze ciało, żeby sobie nie zrobić krzywdy też. No, jest to bardzo cenne. Ja na przykład sam osobiście skorzystałem z tych lekcji i uważam, że uratowało mi to parę razy życie. Na przykład podczas wypadku jakiegoś motocyklowego, który miałem kiedyś, no to, że umiałem użyć technik, przewrócić się, to bardzo mi pomogło.
0: A jakie w karate jest nastawienie do przeciwnika?
1: Nie ma przeciwnika.
0: Nie, no właśnie.
1: Jest taki partner, z którym...
0: O, no właśnie.
1: Znaczy, Bardzo to jest fajne, jak się zderzy taki komercyjny sport. Mhm. Nie wiem, gdzie są takie konferencje prasowe przed zawodami i ci zawodnicy się tam obrażają i robią show jakiś. Z tym, co się dzieje w karate, jak sobie obejrzymy walki, wszystko jedno na jakim poziomie, jakieś mistrzostwa świata, gdzie ci zawodnicy topowi bardzo serdecznie się do siebie odnoszą przed walką, wchodzą na matę, walczą dając z siebie wszystko, po czym schodząc dalej są przyjaciółmi i dalej rozmawiają ze sobą i dalej się szanują za to, co zrobili. I tak naprawdę to, co jest ten show medialny robiony, no to jest taki show medialny pod publikę, bo w większości przypadków ci zawodnicy też mają szacunek do siebie, też wiedzą, ile pracy w to zrobili. Tylko jakby karate jest trochę to pomijane, bo te wartości właśnie inne, które budujemy od samego początku, czyli ten szacunek do siebie nawzajem, dbanie o to, żeby partner, z którym trenujemy, wiadomo, że chcemy wygrać, ale żeby nie zrobić mu krzywdy, żeby nie zrobić więcej niż potrzebuje. Na przykład widziałem na Mistrzostwach Świata, gdzie można zobaczyć bardzo dużą dysproporcję u zawodników, dlatego że przyjeżdżają topowi zawodnicy, ale jest wyraźna przewaga niektórych regionów nad innymi. Więc jest taka szansa, że przyjeżdża ktoś z jakiegoś kraju, który... Eliminacje są krajowe, więc przyjeżdża ktoś z jakiegoś kraju, który nie ma bardzo mocnej ekipy i walczy z kimś, kto jest bardzo mocnym zawodnikiem. Nigdy nie ma tam ciężkich nokautów, tylko jest taki szacunek, że żeby wygrać, ale nie zrobić więcej niż trzeba. Więc jakby... No to się rodzi z treningu mentalnego i z tego podejścia, jakie mamy do innych i z szacunku.
0: O karate rozmawiamy z Piotrem Sztyncelem i już za moment będziemy rozmawiać także o tym, w jakim wieku można karate ćwiczyć.

Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam o karate z senseiem Piotrem Sztencelem i teraz zastanawiam się nad tym, w jakim wieku można karate zacząć. Czy można być za starym na karate?
2: No właśnie nie. Generalnie we wszystkie sztuki walki są tak pomyślane, żeby przede wszystkim to był taki trening prozdrowotny. I oczywiście jest wyczyn, jest trening dla zawodników i jest takie motywowanie do tego, żeby zdobywać kolejne stopnie wtajemniczenia, kolejne pasy, żeby startować w kolejnych turniejach i budować swoją siłę i weryfikować swoje umiejętności na turniejach. Natomiast wcale niekoniecznie to musi być celem ćwiczącego i wcale niekoniecznie trzeba startować i wcale niekoniecznie trzeba robić jakieś nie wiadomo jakie wyniki. Karate bardzo fajnie, w ogóle generalnie sztuki walki, bardzo fajnie rozwijają koordynację, są super polecane, jeżeli ktoś właśnie ma jakieś zaburzenia ruchowe albo problem z koncentracją, albo nawet dysleksją, czy jakimiś takimi rzeczami, które wymagają koordynacji takiej między stronami lewą a prawą, między półkulami. Bardzo dobrze koordynacja ręka-oko, ręka-noga, to wszystko super się rozwija, ponieważ tam są takie złożone schematy ruchowe, które bardzo pomagają budować połączenia nerwowe i usprawniać to nasze ciało. Bardzo dbamy o rozwijanie nie tylko siły, ale też mobilności, zakresów ruchów, siły w tych zakresach. Kondycyjnie bardzo fajnie sobie trenujemy i to nie jest tak wcale, że taka pierwsza obawa, z którą się najczęściej spotykam z ludźmi, dlaczego nie chcą przyjść, bo przecież oni nie mają formy, to jak oni dadzą radę? No to jest tak trochę odwrotnie, no nie masz formy, to właśnie przyjdź, zbudujemy ją razem. Nie jesteś rozciągnięty, nie możesz kopnąć wysoko, super, przyjdź, porozciągamy się, kopniesz w głowę. Karate jest właśnie odpowiedzią na to, jak cię bolą plecy, żeby się poruszać, żeby usprawnić to ciało. Źle się czujesz, boli cię często głowa, przyjdź, poruszaj się, złap trochę endorfin, będziesz się super czuć, nie? I to działa w ten sposób. Jakby tutaj nie ma górnej granicy, bardziej powiedziałbym, że jest dolna granica, nie? Że to trzeba być troszeczkę gotowym na to, żeby być w stanie tam 2 minuty skupić się na jakimś zadaniu. I tutaj nie mam takiej odwagi w sobie, żeby powiedzieć, jaki jest minimalny wiek, bo to jest bardzo indywidualne u każdego młodego człowieka. Niektóre dzieci są gotowe w wieku 3-4 lat, a niektórzy muszą poczekać sobie do 6 roku życia, żeby zacząć. Natomiast rozmawialiśmy trochę poza anteną, no jest tak, że jeżeli ktoś ma cel zostać mistrzem świata, no to nie powinien odkładać tej decyzji o pierwszym treningu zbyt długo, dlatego że no, wymaga to pracy i jednak zdobywania doświadczeń. No i warto przejść przez wszystkie etapy, to bardzo ułatwia. Najpierw te młodzieżowe, juniorskie i dopiero potem wchodzenie w świat seniorski, który jest już bardzo wyczynowy.
1: Karate ma też ten swój podział na pasy. Czym to się charakteryzuje i czy faktycznie jest ten taki podział od jakiego koloru do jakiego koloru? Jakie są ważności tego?
2: Jest taka piękna historia o tym, że to zakłada się na początku biały pas i on jest taki czystą kartą niezapisaną i z latami treningu ten pas staje się coraz ciemniejszy, coraz bardziej się brudzi i aż w końcu staje się czarny. I ponieważ cała filozofia wschodu jest oparta na cyklach i to wszystko toczy się takim kołem, to ten czarny pas, jak się go nosi długo, to te nitki czarne się wycierają i on z powrotem robi się biały i się uczy od nowa. I rzeczywiście trochę tak jest. Ja pamiętam takie swoje doświadczenie, które strasznie mi zapadło w pamięć, jak zdobyłem swój pierwszy czarny pas po ciężkich egzaminach i po naprawdę bardzo długich przygotowaniach i latach treningu. to myślałem, że to będzie takie wow, że już poczuję się, że wszystko potrafię. No i przyszła taka refleksja, jak leżałem w tej wannie z lodem, regenerując się, że kurczę, no tak, wreszcie rozumiem trochę, o co w tym chodzi.
1: Wow.
2: Teraz mogę zacząć się uczyć dalej. I to tak jest trochę, że jak się dojdzie na ten wierzchołek, to patrzy się, że dalej jest następny trochę wyżej i zupełnie inny poziom, inna jakość tego, co się wie, tego, co się umie. I mimo, że może z boku to wyglądać, że robimy w kółko to samo, to jednak dzieje się coś zupełnie innego w środku i człowiek się rozwija. No i to jest fajne. Kolory pasów są jakieś tam, ale to może się różnić w zależności od organizacji, w zależności od stylu i nie jest to jakieś takie standardowe. Natomiast standardowe są, jeżeli chodzi o japońskie systemy, stopnie Q i to przeważnie jest tak, że zaczyna się od 10 Q i schodzi się po kolei aż do pierwszego, a potem zaczynają się stopnie takie mistrzowskie, nauczycielskie, bo sensei to znaczy nauczyciel po prostu po japońsku. I te stopnie nazywają się dany i te dany idą od 1 do 10 później, więc to się zaczyna budować tak w drugą stronę, rosnąco.
1: A jakie jest pożegnanie po walce? Co trzeba zrobić na koniec?
2: No dziękujemy sobie za walkę, po pierwsze, za to, że dziękujemy tej drugiej osobie za to, że dała swoje nam ciało i swoje umiejętności do tego, żebyśmy mogli się w tej walce rozwijać i sprawdzić. Więc najpierw jest ukłon taki, który wyraża szacunek i potem podajemy sobie ręce, dziękujemy za tą walkę. Jeżeli to jest walka na turnieju, to jeszcze dziękujemy sędziom za to, że pomagali prowadzić ten pojedynek i czuwali nad bezpieczeństwem, więc są też ukłony do sędziów i do sędziego na macie, który prowadzi to.
1: A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był sensei Piotr Sztencel ze Stowarzyszenia SMOK. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i zapraszamy. Naprawdę warto spróbować sobie takiego treningu. A może się spodoba, a może trzeba poszukać czegoś innego niż karate, ale jak się nie spróbuje, to nigdy się nie przekonacie. No więc próbujcie.
1: Próbujcie. Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
3: Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: No to teraz wylatujemy w kosmos i gdyby ludzkość chciała posadzić drzewo na Marsie, to jakie warunki musiałyby zostać spełnione? I tym zajęli się właśnie naukowcy m.in. z Politechniki Warszawskiej i z NASA i zastanawiali się, jak trzeba by było przekształcić środowisko, żeby było ono przyjazne dla zasadzenia takiego drzewa i gdzie byłoby odpowiednie na to miejsce, więc przygotowali symulację i takie hipotetyczne drzewo to była sosna syberyjska, czyli gatunek odporny na chłód. No i badacze wskazali, że takim optymalnym miejscem byłby krater Hellas, czyli to jest jeden z największych uderzeniowych kraterów w Układzie Słonecznym. Jednak możliwe by to było dopiero po ociepleniu klimatu Marsa wywołane przez sztuczne wzmocnienie efektem cieplarnianym. No i temperatura miejsca, gdzie mogłoby rosnąć takie drzewo, musiałaby nie spadać poniżej minus 6 stopni Celsjusza i nie wzrastać ponad 40 stopni. I ten drugi punkt nie jest zbyt problematyczny, natomiast pierwszy tak, ponieważ średnia temperatura na powierzchni Marsa wynosi normalnie około minus 63 stopnie. No i na równiku może wzrosnąć do 20 stopni, więc badacze zakładali, że w tej symulacji wyjdzie, że tam będzie to pierwsze miejsce, w którym drzewo można byłoby posadzić, ale krater wygrał, ponieważ się okazało, że jest w nim wyższe ciśnienie, byłoby w nim wyższe ciśnienie i na południowej półkuli, gdzie on się znajduje, lato jest wyjątkowo ciepłe, bo Mars wtedy znajduje się najbliżej Słońca. No i badacze wskazali też, że takie podgrzanie Marsa to proces, który byłby złożony na wiele setek lat, a ocieplenie spowodowałoby też stopienie się czap lodowych i otworzenie się oceanów i zagęściłaby się też atmosfera. Oczywiście ingerencja w inną planetę no jest w dużym stopniu ryzykowna, no i dalej no, taką wizją futurystyczną jest. Natomiast więcej na ten temat możecie przeczytać na naukawpolsce.pl, a artykuł naukowy, który został opublikowany na ten temat, znajduje się w czasopiśmie PLOS ONE. Natomiast zostając w temacie lasów, jak wyobrażamy sobie krajobraz Europy Środkowej w jej naturalnym stanie? No i uważano, że to były takie tereny liściaste, bardzo zwarte. Naukowcy wskazali jednak, że takim naturalnym stanem Europy Środkowej są tak zwane lasopastwiska, czyli dosyć luźne lasy, a do tego polany, łąki i tereny trawiaste, które w takim stanie utrzymywałyby duże roślinożerne ssaki, które by deptały, zjadały małe drzewka, wyjadałyby gałęzie, no i tym właśnie zapobiegały powstaniu takiego zwartego lasu, który sobie możemy wyobrażać. No i analizowano też wskazówki dotyczące tego, jak taki naturalny ekosystem mógłby wyglądać. W tym badano skład izotopowy węgla w kościach ssaków albo skamieniałych chrząszcze. No i badacze wskazali, że dążąc do odtworzenia naturalnego ekosystemu w ramach właśnie ochrony przyrody, trzeba wziąć pod uwagę to, że to byłyby w naturalnym stanie takie lasopastwiska, więc trzeba zadbać nie tylko o to, żeby nasadzić bardzo dużo drzew, ale też, żeby wprowadzić do środowiska duże roślinożerne ssaki i je tam przywracać, żeby mogły powstawać takie rejony z łąkami. I więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na naukawpolsce.pl i w czasopiśmie Biological Conversations.

Naukowcy zajęli się rekinami w pobliżu plaż, a dokładnie ich wykrywaniem i do tego używają dronów i sztucznej inteligencji. Na przykład badacz z Uniwersytetu Kalifornijskiego zaczął projekt, w którym obserwuje żarłacze białe i tworzy taką jakby prognozę rekinów, czyli wysyłane są informacje SMS-em albo mailem do osób zainteresowanych, czy na przykład takich, które prowadzą obozy dla surferów, obozy dla dzieci nad wodą, z informacjami, gdzie mogą być rekiny i czy mogą danego dnia się pojawić. Takie drony wylatują w głąb morza i zliczają rekiny, określają ich rozmiar i wykorzystują do tego właśnie sztuczną inteligencję. Natomiast problem jest taki, że nie zauważają wszystkich rekinów, ponieważ są też takie, które znajdują się po prostu bardzo głęboko albo znikają jakoś w dużych falach. No i przy prognozowaniu takiej obecności rekinów ważna jest też temperatura. Trzeba wziąć pod uwagę także zasolenie, sztormy i migrację zwierząt, którymi takie żarłacze się żywią. Badacze wskazują też, że rekiny mają swoje osobowości, więc zachowują się różnie. Niektóre są odważniejsze, niektóre więcej odpoczywają, więc przewidywania mogą być niedokładne, jednak dają jakieś ogólne pojęcie, czy zagrożenie może wystąpić. No i niektóre rekiny wyłamują się ze schematów, więc przewidywanie, no wcale nie musi być totalnie pewne. Okazało się też, że rekiny w dużej mierze podobno ignorują ludzi, ponieważ ludzie nie pachną jak jedzenie i nie gonią ich, więc nie są też postrzegani jako zagrożenie. Podobno większość ataków to jest skutek pomyłek, czyli na przykład, że rekin wziął deskę za fokę. Tak przynajmniej podają badacze, a więcej możecie przeczytać na nationalgeographic.com. Kampus główny.

0: Kampus Główny.
1: Były przed 12 sztuki walki, a teraz sztuka, ale rzemieślnicza, plecionkarstwo, polska tradycja rękodzieła. Można by się zastanawiać, gdzie w Polskę trzeba pojechać, żeby zobaczyć chociażby tradycyjnie wyplatane wiklinowe kosze. A tymczasem w Warszawie na placu Halera jest miejsce o nazwie Siostry Plotą, a ze mną dzisiaj właśnie te wspomniane siostry, Anna Borecka i Katarzyna Neyman-Pawlik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
1: No i plecionkarstwo zostało wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Dlaczego i skąd się wzięła w ogóle ta tradycja?
3: No ta tradycja jest podobno najstarszym rzemiosłem na świecie i ona się rozwijała tak naprawdę wszędzie, jak świat długi i szeroki. I było to tak podobno, że człowiek jak się już osiadł i zaczął mieć potrzeby takie przenoszenia czegoś z punktu do punktu, ale też przechowywania, to zaczął się rozglądać dookoła siebie, w czym mógłby to przechować i przenieść. I tak popatrzył na drzewa i na gniazda i ptaki, które te gniazda wiją. I pomyślał sobie, że to jest wspaniały koszyk, wspaniała miska, wspaniały właśnie pudełko do przechowywania i zaczął wyplatać swoje gniazda właśnie w tym celu. Najstarsza wypleciona rzecz, która została odnaleziona mniej więcej 4 lata temu na terenie pustyni w Izraelu, ma 10,5 tysiąca lat, więc to jest już kawał czasu i tutaj nawet właśnie takie fakty archeologiczne świadczą o tym, jak stare jest to rzemiosło. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to nasze tradycje są bardzo też długie i bardzo takie naznaczone sukcesem. Do II wojny światowej Polska była numerem jeden, jeżeli chodzi o eksport rzeczy wyplatanych z wikliny w całej Europie, więc mamy tutaj takie bardzo, bardzo szerokie tradycje i dawniej naprawdę trudno było znaleźć jakąś miejscowość, szczególnie tą położoną nad większym zbiornikiem wodnym, w której nie byłoby osoby, która wyplatała, znała osobę, która wyplatała, albo która w ogóle ma coś z tym wspólnego. Ja często lubię mówić, że myślę, że każdy z nas, jak sobie zobaczy na swoje drzewo genealogiczne, to znajdzie tam jakiegoś plecionkarza, albo chociaż osobę, która wyplatała i wie, jak się to robiło. To po prostu było takie nasze rzemiosło. W naszym krwiobiegu ono jest jeszcze nadal, chociaż już właśnie jest na granicy wymierania. I to w ogóle jest taki punkt, w którym my zaczęłyśmy tak naprawdę swoją działalność. Właściwie zaczęło się od naszego dziadka, który prowadził sklep i on się tą wikliną zajmował, sprzedawał rzeczy z wikliny. I jak on postanowił przejść na emeryturę, my na początku tak to przyjęłyśmy w ogóle rodzinnie, z dużym zrozumieniem. Ale potem właśnie wydarzyła się taka rzecz, że zaczęło do nas docierać, głównie poprzez ludzi i ich opowieści, że nie jest to tylko ta historia o zamykaniu sklepu dziadka i tego punktu warszawskiego z wikliną, ale rzeczywiście mówi o takiej historii, która się obecnie dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o to rzemiosło, czyli po prostu te miejsca znikają z mapy Polski, coraz mniej osób zajmuje się wyplataniem, coraz mniej jest rzemieślników, którzy wyplatają. To jest też istotne, bo nawet jeżeli są osoby, które się tym, szczególnie teraz w obliczu właśnie tego wpisu, o którym wspomniałaś, zaczynają interesować tym rzemiosłem hobbystycznie, to nadal mamy coraz mniej rzemieślników, którzy wyplatają. Ale jesteśmy w takim punkcie skrajnym, w którym jeszcze tych rzemieślników możemy poznać i od nich się uczyć i czerpać od nich wiedzę. Więc to jest bardzo, bardzo fajny i ostatni możliwy moment do tego, żeby to rzemiosło znowu tak wrócić do naszego polskiego krwiobiegu.
1: I czy wy tych rzemieślników spotkałyście, czy podróżowałyście po Polsce w poszukiwaniu więcej informacji o plecionkarstwie?
2: My miałyśmy taką ułatwioną sytuację, że przez dziadka już miałyśmy jakby dostęp do tych rzemieślników, nie musiałyśmy ich odkopywać, że tak powiem, podróżami po Polsce. Ale z Kasią też skończyłyśmy szkołę zawodową, jesteśmy z zawodu koszykarkami, plecionkarkami. Później kolejnym takim etapem jest to, że można stać się czeladnikiem i aktualnie już jesteśmy mistrzyniami koszykarstwa, plecionkarstwa. W zeszłym roku zdawałyśmy egzaminy. Ale cały czas to jest tak, jak z każdą rzeczą, którą chcemy umieć dobrze. Cały czas staram się uczyć, mieć kontakt z rzemieślnikami, podróżować, czy w Polsce, czy też za granicą i uczyć się nowych rzeczy, podpatrywać, jak to robią inni.
1: I z czego można wyplatać?
3: Wyplatać można ze wszystkiego, co jesteśmy w stanie opleść dwa razy wokół łokcia i chodzi tutaj o możliwość zgięcia, a nie o długość. Więc tak naprawdę możliwość i eksperymentowania są bardzo szerokie. Natomiast mamy jakąś tam bazę roślin, które zostały już przez lata sprawdzone, które zostały zbadane przez naszych pradziadków jako te, które są najbardziej wytrzymałe, najbardziej elastyczne, mają po prostu najwięcej możliwości i dają najwięcej możliwości do tworzenia zarówno rzeczy użytkowych, jak i dekoracyjnych. I w Polsce, jeżeli mamy się skupić na tym obszarze naszym, mamy takie materiały jak słoma, rogożyna, korzenie roślin, tutaj głównie korzenie sosna, świerk. Mamy oczywiście wiklinę, która jest królową materiałów plecionkarskich, jeżeli mówimy...
2: I tak jeszcze uzupełnię, bo to może być ciekawe dla niektórych, że wiklina to są gałązki wierzbowe, to jest jednoroczny przyrost wierzby, czyli takich krzewów, które jak pójdziemy na spacer nad Wisłę, albo każdą inną rzekę w Polsce, to napotkamy. To nie są drzewa, tylko właśnie krzewy. I to, z czego my wyplatamy, to jest to jednoroczny przyrost, czyli tyle, ile wiklina urosła w jeden sezon.
1: Ale nie możemy po prostu zerwać i zacząć wyplatać. Trzeba coś jeszcze zrobić z tą wikliną.
3: Możemy.
1: Można?
3: To jest magiczna roślina, która mnie osobiście przez te lata nie przestaje zachwycać i zaskakiwać. I jak najbardziej jest to w ogóle najbardziej ekologiczny materiał na świecie. Nie znam drugiego tak ekologicznego materiału jak ten. Jak najbardziej. Możemy pójść, ściąć i wypleść. Tylko musimy mieć pewność, że jest to jednoroczny przyrost, bo wieloletnie przyrosty już są zbyt twarde i zaczynają się łamać. Nie są na tyle elastyczne. I najlepiej jest ściąć w momencie, kiedy z rośliny opadną liście i ona wejdzie w taki stan spoczynku, bo wtedy jest to dla niej takie najbezpieczniejsze i wręcz pielęgnacyjne. Za rok urośnie drugie tyle. I jak najbardziej po prostu tyle wystarczy nam po prostu pójść i skorzystać z materiału. Minusem jest to, że ten materiał się będzie kurczył, jak ta woda będzie, jakby ta naturalna woda, czyli to, co sprawia, że ona jest elastyczna, będzie się wytracać, to on się będzie kurczył, więc nasza wypleciona rzecz będzie taka chwiejna. To niestety nie jest tak, że ona się skurczy tak równomiernie i po prostu będzie mniejsza, tylko właśnie zacznie się tak troszeczkę, powiedzmy, rozpadać. I możemy wykorzystać drugą właśnie opcję, czyli wysuszyć materiał i potem go ponownie namoczyć. Natomiast to jest tak naprawdę wszystko, co musimy zrobić, żeby wyplatać, czyli po prostu przygotować odpowiednio materiał, żeby był elastyczny, czyli namoczony w wodzie. Ale ona może być namoczona w głębokiej kałuży, w rzece, w jeziorze albo w wannie oczywiście, ale możemy tutaj też jak najbardziej skorzystać z dóbr natury.
1: Skoro już wiemy, z czego można wyplatać, to za chwilę porozmawiamy o tym, co można tworzyć.

0: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Rozmawiam o plecionkarstwie z Anną Borecką i Katarzyną Neyman-Pawlik z Siostry Plotą. I rozmawialiśmy o tym, z czego wyplatać można. Jest to nie tylko wiklina, natomiast co można wyplatać, bo to nie są tylko kosze. A tylko.
1: Absolutnie, to nie są tylko kosze. Ja uwielbiam takie stwierdzenie, że przy wyplataniu ogranicza nas tylko wyobraźnia i nieraz się przekonałam o prawdzie tych słów. Absolutnie możemy wyplatać wszystko, o czym tylko pomyślimy i o co nam się zamarzy, żeby robić. Koszyki rzeczywiście to są taką rzeczą, która pewnie nam najbardziej i najszybciej przychodzi do głowy, ale myślę, że jeżeli się dobrze rozejrzymy nawet po swoich domach, to zobaczymy tam nie tylko koszyki, ale też na przykład meble, lampy, pudełka do przechowywania, bardzo popularne dawniej oplotki na szklanki, podstawki pod gorące, ale teraz też możemy wejść właśnie w sferę już większych wyobrażeń i zobaczyć różnego rodzaju rzeźby, czy takie abstrakcyjne, czy takie naturalnych kształtów. Coraz częściej też się pojawia wiklina w przestrzeni takiej publicznej, w przestrzeni zielonej, wiklina, która rośnie dalej, czyli różnego rodzaju altany, przejścia, labirynty. Bardzo ciekawe jest też to, że to mnie osobiście zaskoczyło jako taka pierwsza rzecz z wikliny. W Abu Dhabi stoi budynek, którego cała elewacja jest zrobiona z wikliny. Po rozłożeniu to są takie panele, one zajmują ponad 5 hektarów, ale rzeczywiście możemy przejść obok budynku, całego wielkiego budynku wykonanego z wierzbowych witek. Więc tutaj naprawdę opcji jest wiele.
0: A co jest takim najdziwniejszym projektem, jaki wykonywałyście?
1: To jest moje ulubione pytanie. Bardzo często je dostajemy, właśnie szczególnie po tym wstępie. Myślę, że to są dwie rzeczy od najdziwniejszych po te, z których jesteśmy najbardziej dumne i które najbardziej lubimy, bo co jakiś czas odbywają się plenery i konkursy plecionkarskie, gdzie ta właśnie wyobraźnia może znaleźć swoje ujście i rzeczywiście wtedy wykonujemy różnego rodzaju albo abstrakcyjne, albo bardzo dosłowne takie no rzeźby i przeszliśmy przez owady, grzyby, ptaki, po właśnie jakieś takie bardziej abstrakcyjne formy, faliste, muszelkowe i właśnie tego klimatu. Natomiast ja bardzo lubię taki projekt, który realizowałam razem z teatrem dramatycznym i to był właśnie kostium do spektaklu, który nie miał swojej premiery ostatecznie. Był to spektakl Heksy i to była taka kamizelka, ale jak ja mówię kamizelka, to zawsze mój mąż mówi, umniejszasz temu, bo to była taka bardziej zbroja powyginana. Tutaj był też takie utrudnienie, że wiedziałam, że aktorka musi się wzmieścić i wejść do tego. Musi w tym trochę wytrzymać, więc nie może być hardkorowo niewygodne, a jednak musi mieć te swoje powykrzywienia, kształty i taką swojego rodzaju dziwność. I bardzo mi się fajnie też współpracowało i pracowało przy właśnie tym projekcie i bardzo go tak miło wspominam i też czułam, że pomimo tego, że realizuję wizję kostiumografki, to, że jestem też, mam też taką swoją twórczą część, a że z pierwszego zawodu jestem aktorką, to teatr jest mi bardzo bliski, więc się dodatkowo cieszyłam, że w taki sposób też mogę być na scenie, powiedzmy, więc to był taki mój projekt ulubiony. A ty, Ania?
2: Ja to uwielbiam robić lampy i uważam, że wiklina i lampy to jest bardzo dobry duet. I te światła, które prześwietlają, kiedy zapalimy lampę, przez przestrzenie wyplecione tworzą niesamowite wzory i na suficie, i na ścianach, i to robi piękny klimat.
1: Teraz właśnie na naszych mediach społecznościowych publikuję zdjęcia z takiej realizacji, Ani, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, właśnie takiej pięknej lampy chmury. Więc można podejrzeć, jak to może wyglądać.
0: Tak, bo to są naprawdę ogromne instalacje, to nie są małe lampki, to jest naprawdę, naprawdę
1: małe
0: duże.
1: Też mogą być. Mhm. To jest właśnie ten niesamowity plus i sukces wikliny, że możemy wykonać rzecz bardzo drobną. Tutaj nasz tata na przykład, który też wyplata, się lubuje w takich małych wzorach. Swoją drogą ciekawostka, w tym roku będzie reprezentował Polskę na festiwalu międzynarodowym konkursie plecionkarskim właśnie w kategorii galanteria, bo robi właśnie takie drobne przedmioty. I można jak najbardziej zrobić zabawki dla lalek, dla dzieci.
2: Grzechotki.
1: I wszystkie takie drobne bardzo ozdoby, czy malutkie lampeczki. Takie
2: czy
1: też.
2: Biżuterię na przykład też można zrobić z materiałów plecionkarskich.
1: Ale właśnie można zrobić też rzeczywiście gigantyczną postać, pomnik, czy właśnie elewację budynku.
2: Często jak mamy takie różne zapytania, to dla nas dużym ograniczeniem są drzwi w pracowni na przykład, bo nie wszystko da się z niej wyjąć po prostu, no bo one mają określoną szerokość. To jest takie... My osobiście, jeśli to nie jest środek lata, to takie mam ograniczenie.
0: To skoro wiemy, co można próbować zrobić z wikliny, czyli właściwie prawie, że wszystko, co wymyślimy, to jak zacząć, o tym porozmawiamy już za moment.

0: Kampus Główny.
1: Pleciemy, mam nadzieję, że nie 3 po 3. Rozmawiam o plecionkarstwie z Anną Borecką i Katarzyną Neyman-Pawlik z Siostry Plotą. Jak zacząć swoją przygodę z plecionkarstwem?
2: Można zacząć na parę różnych sposobów. Można sobie pójść nad rzekę, zerwać parę gałązek, usiąść i popróbować, powyplatać, uwić pierwszy wianek, spróbować zrobić koszyk. Można do tego użyć książki o plecionkarstwie.
3: Polecamy naszą.
1: Jaki jest tytuł?
3: Wiklina, piękne rzeczy, które wypleciesz sam, a. I no, tak się trochę uśmiechnęłam do tego, no bo wiadomo, że tutaj marketing, marka osobista, zapraszamy, ale tak zupełnie szczerze mówiąc, to taki był cel napisania przez nas tej książki. W sensie dokładnie usiadłyśmy z wydawnictwem Znak i padła ta propozycja i padło rozważanie, co zrobić, żeby stworzyć tak naprawdę taki podręcznik dla osób, które chcą zacząć, nie dla osób, które już wiedzą, jak to zrobić i szukają nowych wzorów, czy jakby rozumieją ten język plecionkarski i tylko potrzebują na to spojrzeć, tylko naprawdę zacząć. I w tej książce są zdjęcia, jak krok po kroku coś robić, opisy, grafiki i w newralgicznych momentach, to jest właśnie taki game changer, są kody QR, które odsyłają do filmiku, gdzie Ania wyplata, a ja z tyłu głosem lektorskim mówię dokładnie krok po kroku, co ona robi. I rzeczywiście to jest tak satysfakcjonujące, jak dostajemy maile, wiadomości ze zdjęciami i właśnie z podpisem. Słuchajcie, naprawdę nigdy w życiu nie trzymałam wikliny w ręku, to z wami. To jest właśnie z tą książką, więc ja zachęcam osobiście, jeżeli ktoś nie ma jak się spotkać na żywo, nie ma jak wziąć udział w warsztatach, bo to jest na pewno najfajniejsza opcja, żeby się żywo spotkać z tym materiałem, żeby spojrzeć w oczy osobie, która już to robiła i może też przekazać jakąś emocję razem z tym wyplataniem i po prostu wprowadzić w świat w plecionkarski, to rzeczywiście naprawdę też tą książkę polecam, żeby zacząć. No i właśnie tutaj też już powiedziałam, oczywiście też warsztaty do nas też zapraszamy, ale nie tylko. Teraz tych warsztatów się trochę porobiło, można znaleźć też fajne dofinansowanie, różnego rodzaju działania w różnych gminach i sobie tego też gdzieś poszukać, ale oczywiście na plac Hallera zapraszam najbardziej. Ja jestem i Ania, jak słyszycie pewnie, fascynatkami tematu, więc mamy też nadzieję, że razem z wiedzą przekazujemy też miłość naszą do tego.
1: A jeżeli ktoś przychodzi do was po raz pierwszy, jeszcze nigdy nie próbował, to od czego u was zaczyna na warsztatach?
2: My najbardziej lubimy taki warsztat i od tego zacząć. Nazywa się Mój Pierwszy Kosz. I wtedy robimy sobie koszyk i każdy wychodzi z takim naprawdę sporym koszykiem. I jest to taki kosz zrobiony na dnie ze sklejki i zajmiemy się bokami. On ma około 30 cm i jest świetny na przechowywanie różnych skarbów i jest to taka nasza sprawdzony pierwszy projekt do robienia i od tego najfajniej zacząć moim zdaniem.
3: Ale też mamy różnego rodzaju opcje i bardzo często zdarza nam się, że ktoś do nas pisze ze swoim jakimś wielkim marzeniem i wtedy zsiadamy do telefonu, do komputera i się dogadujemy na to, jak to marzenie spełnić, jakie są możliwości, jakie są opcje, ile to ma trwać i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy też takie dosyć, bym powiedziała, tutaj otwarte na to.
2: Ostatnio pan chciał zacząć od wyplatania dzika na przykład.
3: Tak, i to też jest wbrew pozorom realne, natomiast na pewno też jest tak, że my mamy jakieś tam swoje właśnie sprawdzone metody i sugerujemy, żeby pójść krok po kroku, też właśnie po to, żeby mieć znowu właśnie szansę się z tą wikliną polubić, a nie na nią obrazić, bo jak każde rzemiosło ma ona w sobie kilka dróg do pokonania, żeby się z nią zacząć dogadywać tak naprawdę i umieć realizować te swoje wizje, no i już na bazie tych naszych lat doświadczeń pracy właśnie warsztatowej mamy opracowane jakieś takie swoje metody, które naszym zdaniem najlepiej się sprawdzają i właśnie stanowią takie źródło do polubienia się z tym materiałem i do wejścia swobodnego w świat
2: plecionkarski. Bo ja też muszę powiedzieć, że plecionkarstwo to tak naprawdę jest takie rzemiosło, które jest takim rzemiosłem, które wymaga wysiłku i trochę siły, żeby w to włożyć, żeby wypleść taki kosz. I bardziej jak na przykład sobie czasem myślimy i porównujemy, że to jest taka praca ręczna, to bym je przyrównała bardziej do stolarstwa niż do szydełkowania. Szczególnie jak robimy takie większe przedmioty.
1: Więc zachęcamy do próbowania, a to były siostry Plotą, czyli Anna Borecka i Katarzyna Neyman-Pawlik. Siostry Plotą mają swoją siedzibę przy placu Halera. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy.

Za nami rozmowa o sztuce walki, czyli o karate i o sztuce rzemieślniczej, o plecionkarstwie i każdą możecie zacząć sami. Dziękuję wam za dzisiaj, Patrycja Fruba i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus. Same sztosy.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Campus.

romantycznie, ale i bardzo muzycznie. Na początku audycji normalnie o tej porze Vibes, Cartel Shy, FX Eclipse, przed chwilą Just Love, a teraz Music Sounds Better With You, Neil Francis. W ten sposób zaczynamy audycję o kulturze. Bartosz Perguł z tej strony do 17 z Wami.

0: Kultura w mieście.
1: Naprawdę, kin plenerowych w Warszawie w to lato, kin letnich jest tak dużo, że już po raz kolejny sam jestem zaskoczony tym, że coś nowego mogę wam zaproponować, chociaż co tydzień w letnim okresie już do tej pory coś nowego proponowałem. Tym razem tym, czego jeszcze nie polecałem, a polecę, jest kino dokumentalne,

Co ciekawe, jutro Himalaje będą miały konkurencję, to znaczy konkurencyjne wydarzenie jest dla miłośników górskich podróży, ponieważ w Południku Zero możecie wziąć udział w prelekcji w relacji z wejścia na Mera Peak w Nepalu. Himalaje, góry najwyższe, ale czy najpiękniejsze? O tym opowiadać będzie na kolejnej prelekcji w Południku Zero. Podróżnik, który tym razem właśnie na to Mera Peak wszedł. Także o 19:00 to zaprasza Tomek, albo wpadajcie na elektrownię Powiśle, do elektrowni Powiśle, na kino letnie Dox Against Gravity i zobaczcie dokument o tej ciemnej stronie. Akurat nie w ogóle Himalajów, ale Mount Everestu. Inno kino letnie, które warto polecić, to kino letnie pod praskim niebem przy Targowej 76, wydarzenie Toastu. I czy miałem dla was jeszcze trzecie? Tak jest, miałem dla was jeszcze trzecie kino letnie, które zaskoczyło mnie, bo jeszcze go nie polecałem. Cud nad Wisłą zaprasza już jutro na pokaz filmu Nikab, hip-hopowa rewolucja. Film wam pewnie dobrze znany, opowiada grupę irlandzkiej grupy rapowej, hip-hopowej i o tym wszystkim, co oni proponują, ale też o kłopotach, które w Europie z ich rewolucyjnym podejściem nie tylko do muzyki, ale też po prostu do polityki, z jakimi to problemami się przez to podejście spotykali. Film Nikab, hip-hopowa rewolucja, do zobaczenia w ramach cudownego kina plenerowego, tak się nazywa, kino plenerowe Cudu nad Wisłą już jutro, a teraz posłuchajmy może w takim razie Irish Goodbye, Nikab i K-Tempest.

0: Right, nice one, boys.
1: Nice, oh, yeah.
0: Fucking weirdos, aren't they? Long
1: bit.
0: Hair.
1: Yeah.
0: It's mad that people
1: don't
0: do
1: live
0: that.
1: In London anymore.
0: Yeah, that's why, isn't it? Yeah. Anyway, all right. All right, sweet boys, see you in a bit. Nice
1: did
0: one.
1: I hear that?
2: Kultura w mieście. Parę wydarzeń i bardziej do potańczenia i tych spokojniejszych zbliża się w tym tygodniu. A jedno w zasadzie trwa cały czas, to festiwal Strefa Ciszy 2026 w Łazienkach Królewskich. To wydarzenie z tych spokojniejszych zdecydowanie, bo jest to już za chwilę ostatni weekendowy koncert muzyki klasycznej, jazzowej i tradycyjnej w ogrodach Łazienek Królewskich. Jeżeli ominęliście poprzednie występy, no to ostatnia lipcowa okazja, żeby tej muzyki w plenerze posłuchać. Festiwal Strefa Ciszy 2026. Zobaczcie dokładnie line-up. Podobnie spokojnie będzie na Łące w parku koło Muzeum Polin w ten piątek, 24 lipca, ponieważ tam kolejne spotkanie z cyklu Hejmisz, szabatowe spotkanie od dobrostanie, a dokładniej będzie to rozmowa z Kamą Wojtkiewicz o tym, jak nie zgubić się na drodze do samorozwoju. Cykl spotkań idzie za tymi ładnymi słowami z różnych kultur, które jakoś opisują drogę do radosnego życia. Mieliśmy duńskie hygge, szwedzkie lagom, hejmisz to słowo z języka jidysz, a więc lokalne w jakimś sensie, i w cyklu czterech spotkań można właśnie jakoś o dobrostanie pod Muzeum Polin porozmawiać. Informacje znajdziecie na stronie. Spotkanie w ten piątek między dobrostanem a lepszą wersją siebie. Jeszcze do... Albo przejdę już do tego wydarzenia nieco bardziej dynamicznego, no bo zaczyna się też trasa Reniusis razem z kolektywem The Very Polish Cutouts. Jeżeli lubicie bądź to jedną, bądź to drugich, no to macie okazję ich posłuchać w elektronicznym wydaniu, to znaczy The Very Polish Cutouts to nie zaskakuje, ale Reniusis tutaj z DJ setem będzie chodzić i grać. Trasa koncertowa z czterema koncertami, przy czym otwiera się ona w Warszawie już w ten piątek w klubie Woda, więc jeżeli nie chcecie na kolejny koncert jechać do Gdańska, Lublina lub Krakowa, jeżeli jesteście stamtąd, to polecam, to będą sierpniowe daty, no to wpadajcie do Wody 24, czyli w ten piątek, posłuchać Reniusis i The Very Polish Cutouts. A poza tym wydarzenie dla mnie spore, jak kojarzycie, bo Tauron Nowe Horyzonty 26 już międzynarodowy festiwal filmowy zaczyna się już w tym tygodniu, ale o tym, co dokładnie na nim się będzie działo, no to po pierwsze posłuchacie w podcaście, na naszej stronie, w podcaście normalnie o tej porze, tam bardziej filmowo, a dziś o 16 zostańcie ze mną, to pogadamy trochę o koncertowej odsłonie tego filmowego przecież festiwalu, ale to wszystko w swoim czasie. Wcześniej Agent i Molehead.

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama.
2: W pół do czwartej rozejrzmy się, dowiedzmy się, co dzieje się na świecie. Powie o tym Marcel Schneider.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Hiszpania mistrzem świata, rozbudowa autostrady do Łodzi, a na początek nowy szef rządu w Wielkiej Brytanii.
3: Wiadomości.
4: Brytania musi pokazać światu, że możemy odzyskać stabilność. Tak powiedział podczas swojej pierwszej przemowy nowy premier Wielkiej Brytanii, Andy Burnham. Jestem świadomy tego, że jestem szóstą osobą, która wychodzi na tą ulicę w ostatnich 10 latach. Jestem siódmym premierem od 2016 roku, sprawiając, że jest to moment na refleksję i postanowienia. Trzeba wymagać od mojego pokolenia polityków, aby zwiększyli swoje wysiłki. Brytania musi pokazać światu, że możemy odzyskać stabilność. I to jest nasze wyzwanie, aby polityka znów działała, aby działała lepiej. Wiem, że ludzie mają już dość polityki. Słyszę was i chcę być z wami szczery. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy i musimy się poprawić.
5: I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better.
4: Mówił Burnham w swoim przemówieniu na Downing Street. Andy Burnham zastąpił Keira Starmera, poprzedniego szefa rządu, który wygłosił wcześniej pożegnalne przemówienie, zapewniając, że po 2 latach jego rządów królestwo jest silniejsze i sprawiedliwsze. Jutro w godzinach od 7 do 19 w całej Polsce będą uruchamiane syreny alarmowe, a więcej o tym powie Marta Roguska.
6: Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to element planowanych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026, których celem jest sprawdzenie procedur i działania systemu ostrzegawczego. O rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń będą informować również alerty RCB. Centrum podkreśla, że sygnały mają wyłącznie charakter testowy. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych działań. Wystarczy zachować spokój. Próby obejmują zarówno systemy alarmowe, jak i inne sposoby przekazywania komunikatów o alarmie i jego odwołaniu.
4: Rozpoczyna się pierwszy etap rozbudowy autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych kraju, która ma zwiększyć przepustowość trasy i poprawić bezpieczeństwo podróżujących. Docelowo od węzła Łódź Północ do Pruszkowa autostrada będzie miała po 3 pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku między Pruszkowem a Konatopą powstaną 4 pasy. Kierowcy muszą jednak przygotować się na czasowe utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu przejezdności autostrady i potrwają kilka lat.
3: Sportowy kampus.
4: Hiszpania po raz drugi w historii została piłkarskim mistrzem świata. W finale Mundialu 2026 pokonała broniącą tytułu Argentynę 1-0 po dogrywce. Zwycięskiego gola w 106 minucie zdobył Ferran Torres. Selekcjoner Luis de la Fuente podkreślił po meczu, że jego zespół pokazał charakter i zasłużył na triumf. Królem strzelców zaś został Kylian Mbappé. Francuz zdobył 10 bramek i jako pierwszy piłkarz w historii po raz drugi wywalczył złotego buta mistrzostw świata. Mundial zapisał się też w historii Cristiano Ronaldo, który jako pierwszy zawodnik zdobywał gole w 6 edycjach mistrzostw świata.
3: Korki.
2: No, nie wygląda to w Warszawie jakoś źle, jak na 15.30. Chyba ten lipiec zachęcił część warszawiaków do wyjazdu. Postoicie jednak oczywiście przy skrzyżowaniu Chynka z Aleją Krakowską na wyjeździe z Warszawy na Alejach Jerozolimskich, tam za rondem Zesłańców Syberyjskich i oczywiście na Wisłostradzie. Poza tym stoi też Wola, zwłaszcza tam, gdzie ulica Wolskie Leszno Prosta wjeżdżają w Aleję Prymasa Tysiąclecia.
3: Pogoda.
2: Dzisiaj 20 stopni, odczuwalna temperatura trochę niższa, kilkanaście i uwaga, bo jeszcze dziś może popadać o 18, a potem o 20. Chociaż to nic, te dzisiejsze opady, przy tym co ma dziać się w nocy i przez cały jutrzejszy dzień. Tam w tym wczorajszym stylu bardziej cały dzień mogą być powracające opady, a rano nawet widzę, że w ciągu jednej godziny takiej okołoświtowej masz 6 centymetrów. To są centymetry czy milimetry? Nie, no centymetry. 5 centymetrów ma w nocy spaść. Także cóż, pochowajcie rzeczy z balkonów i szykujcie się na jutro. Deszczowy dzień. Już dzisiaj wieczorem może się zacząć. Radio Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Ze mną gość doskonale wam znany, Kuba Sadowski, czyli Earl Jacob, znany między innymi ze środowej audycji i podcastu Sporty. Siemano.
2: Siemano, siemano. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Miło mi, że mogę z wami w ten nietypowy dla mnie poniedziałek porozmawiać z wami, czy pomówić do was. Cześć.
1: Tak jest. Pora idealna, żeby omówić pewne wydarzenie sportowe. Może słyszeliście, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn zakończone wczoraj w nocy, finał Argentyna-Hiszpania, czy Hiszpania-Argentyna. Mecz emocjonujący, 0-0, dogryweczka i 1-0, zwycięstwo Hiszpanii. Kuba, czy dla ciebie to było zwycięstwo satysfakcjonujące, czy w ogóle czujesz, że ten finał sportowo cię poruszał?
2: Ja czuję przede wszystkim, że obejrzałem jeden z najbardziej kuriozalnych spotkań, jakie widziałem od bardzo, bardzo dawna, a już na tym poziomie to naprawdę było coś absolutnie niewiarygodnego. Ja po prostu patrzyłem z niedowierzaniem na to, co się dzieje na boisku. To znaczy, rzadko się chyba zdarza, żeby drużyny, które tak daleko zajdą w turnieju, pokazały tak zgoła inny w ogóle poziom sportowy w decydującym momencie. Był taki moment też, że przysnąłem na 3 minuty, w okolicach 70 minuty, niestety było ciężko mi się po prostu już skupić na tym, co tam się działo. No jakby statystyki Argentyny, która nie oddała się, zdaje się, celnego strzału przez całe spotkanie, i z drugiej strony Hiszpania, która oddała
1: Na moje oko był jeden celny, celnego nie oddała, był jeden strzał niecelny, tak. Nawet niecelnych nie oddawała, jeden strzał niecelny i to była druga połowa dogrywki już, a no Hiszpania właśnie nabiła 20 parę.
2: Te oczywiście nowoczesne wskaźniki XG tam były dla Argentyny zerowe, dla Hiszpanii mocno na ponad jeden, ale tak zupełnie już wracając do prostych liczb, to ten rozstrzał był niesamowity, ale już nawet jakbyśmy zamknęli oczy na statystyki, to po prostu ja nie pamiętam, żeby w finale czy w ogóle w tak wysokim poziomie sportowym drużyna była tak bezradna jak Argentyna, tak bezradna, również bezsilna, i ta bezsilność po prostu wychodziła im trochę bokiem, bo przecież te wszystkie nieczystości, które tam się sportowo wydarzyły, to myślę, że to wynikało po prostu z frustracji tej drużyny i sytuacji, w której oni po prostu totalnie są, walą głową w mur, totalnie są pewnie wściekli na siebie i na rywali przy okazji. I do tego wszystkiego jeszcze sędzia, który nie trzymał, moim zdaniem, dyscypliny tego spotkania, bo...
1: Tak jest. Sędzia, jest sytuacja... powiedzmy, że na Twitterze widziałem żart, że był to pierwszy mecz sędziowany przez sędziego, który ma zakaz wstępu do Polski, bo jest to znany doskonale polskim kibicom Slavko Vincić, słoweński sędzia, który, no cóż, powiedzmy to, przekręcił nas w trakcie barażu Polska-Szwecja o tenże mundial. Nie wiem, czy bez niego byśmy wygrali, ale na pewno dołożył cegiełkę do tej porażki, a teraz sędziował finał mundialu, no i jak...
2: To znaczy, wiesz, mi się wydaje, że każdy sędzia, każda osoba, która się sędziowaniem jak po prostu interesuje, czy śledzi w ogóle to rzemiosło, to powie ci, że tak naprawdę to sędzia jest od tego w dużej mierze, żeby po prostu poustawiać piłkarzy i żeby nadać spotkaniu jakiś ton, nadać jakiś kierunek, w jakiś sposób utemperować, jeśli taka jest potrzeba. Natomiast ja miałem wrażenie, że te decyzje, które on podejmuje, poza oczywiście jakimiś tam już totalnie po prostu jednoznacznymi, to były takie dosyć losowe. No, myślę, że w obu drużynach wściekłość na niego musiała być gigantyczna. Ja mam wrażenie, ja nie lubię generalnie takich, jak to powiedzieć, samosądów, jeśli chodzi o sędziów, bo uważam, że to jest po prostu bardzo trudny zawód tak naprawdę, ale...
1: A oglądasz mecze sytuacje... polskich niższych lig, także pewnie wiele już takich widziałeś,
2: tak,
1: i słyszałeś.
2: No tak, ale jak docierasz na sam szczyt, to po prostu jednak wypadałoby trzymać ten poziom, bo po prostu no, ciśnienie jest nie jakby niesamowite po prostu z każdej strony tak naprawdę, z obu drużyn, z trybun. Myślę, że sędzia też po prostu, no jest to dla niego wielka rzecz. Widziałem konferencję prasową, na której on się dowiedział w ogóle, że będzie ten turniej sędziowy. On się po prostu popłakał. Ja to w zupełności rozumiem, bo to jest wielka rzecz dla sędziego i to jest zwieńczenie kariery na pewno. Ale myślę, że on nie jest z siebie zadowolony i nie powinien być z siebie zadowolony, bo jest to po prostu duża odpowiedzialność, której moim zdaniem nie dźwignął.
1: Powiedziałeś, że te decyzje były losowe. Przyjaciel, z którym oglądałem mecz, powiedział coś podobnego, że na warze musi być ktoś z taką kulą, co trzęsie, czy ci wypluwa odpowiedź i po prostu w ten sposób decyduje, bo było to bardzo niestabilne, sędziowane spotkanie, ale może wyjdźmy z kontrowersji. Mówiłeś sporo o Argentynie, krytykując ich styl gry, a doceńmy Hiszpanię, która zdobyła drugi swój w historii tytuł Mistrzów Świata, tracąc jedynie jedną bramkę na całym turnieju. To nie tylko niesamowite, ale też historyczne, rekordowe osiągnięcie.
2: Tak, i myślę, że można tutaj dodać od razu, że zdominowali również, poza tym, że byli monolitem, i wydaje mi się, że jakby ich sukces na tym turnieju, w ogóle cała droga do finału i to, co powiedziałeś, że zaledwie jedna bramka i to, że po prostu cała masa ludzi wzięła na siebie też ciężar tej gry, to w tych indywidualnych również zestawieniach, tam zdaje się, że tylko obiektywnie sposób Mbappé jakby zdobył nagrodę, dlatego że był najlepszym strzelcą, natomiast cała reszta, no to przypadła Hiszpanom i najlepszy bramkarz, i MVP turnieju, najlepszy młody piłkarz, także no myślę, że oni naprawdę tutaj poradzili sobie świetnie, tym bardziej, że właśnie wracając jeszcze do tematu tej wszechstronności, to piłkarz, który był typowany jako jedna z gwiazd tego turnieju, czyli Yamal, no on tak naprawdę w statystykach tam różnych zestawieniach okazał się, że jest w ogóle pod koniec dziesiątki najistotniejszych postaci na tym turnieju.
1: Zagrał bardzo dyskretny turniej.
2: Tak, on ma jeszcze czas oczywiście na to, żeby jego kolejne 5 turniejów, wczoraj sobie policzyłem, że gdyby miał grać tak jak Messi, czy do tej 40 niemalże, to on spokojnie jeszcze 5 turniejów jest w stanie, że tak powiem, odwiedzić, jeśli oczywiście wszystko będzie ze zdrowiem, z formą i również z Hiszpanią jako reprezentacją dobrze. Także no, on ma przed sobą dużo roboty, ale myślę, że to jest w ogóle to jest klucz do tego, żeby drużyna była wielka, kiedy gościowi, który po prostu jest z oczkiem w głowie i takim złotym dzieckiem, nie idzie jakoś super najlepiej, a w dalszym ciągu dobrze, ale nie najlepiej, to jest po prostu 8 czy 10 innych chłopów, którzy będą kopali piłkę tak jak trzeba i w jego miejsce po prostu będą w stanie się postawić, no ale a były takie drużyny jak nie wiem, no właśnie Argentyna, gdzie niewidoczny Messi po prostu nie znalazł oparcia wreszcie swojego składu.
1: Mieliśmy też Ferrana Torresa, który na początku turnieju krytykowany, wyśmiewany, nie trafiał w tę kawalerkę tak zwaną z sytuacji 100%. Wczoraj absolutnie pokazał, że nie ma co go skreślać, zdobywając gola, który zaważył jako jedyna bramka o zwycięstwie Hiszpanii i tytule. Kuba Sadowski, Errol Jacob jest ze mną. Pogadamy jeszcze chwilę o mundialu, już nie o sporcie, a o tym, zaczniemy od tej osoby, która nie musi, czy która być może na 5 mundialach będzie występować, bo już występowała na 4. Myślę o Shakirze, ale posłuchamy jej Archives Bajana.

0: Mia Archives i Bajana, ze mną cały czas Kuba Sadowski, Earl Jacob. W środę o 10:00 zapraszamy na jego audycję sportu, a już teraz o mundialu wczoraj zakończonym. Mundial wyjątkowy, ponieważ najdłuższy do tej pory mundial, na którym pobito w związku z tym też wiele, wiele rekordów oraz pierwszy, w którym wiele rzeczy nowych wprowadzono. Ciekawe, czy z nami zostaną. To oczywiście wpływy organizatorów Amerykanów, którzy postanowili niektóre sprawy rozwiązać po swojemu i tak na przykład wczoraj w trakcie finału po raz pierwszy zobaczyliśmy w stylu Super Bowlu Halftime Show, czyli koncert w przerwie meczu. BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber. Kuba, jak się bawiłeś w trakcie tego koncertu w przerwie?
1: Ja włączałem, w sensie sprawdzałem, czy się już skończyło. Nie obejrzałem tego w całości. Trochę żałuję teraz tak, bo w sumie jednak jest taka, byłaby taka perwersyjna przyjemność zobaczenia czegoś bardzo dziwnego. Natomiast jakby też nie mam jakby takiego zupełnie negatywnego stosunku do tego, co się tam wydarzyło, bo pomyślałem sobie, że to jest po prostu kwestia naprawdę różnic kulturowych, że mimo wszystko oczywiście ja czytałem bardzo dużo takich amerykocentrycznych opinii, że jesteśmy u siebie, robimy to po swojemu i oczywiście dużo było takich bardzo butnych i przesadzonych moim zdaniem. Natomiast sam pomysł halftime show jest dla mnie zrozumiały z punktu widzenia Ameryki, natomiast absolutnie nie rozumiem, że to trwało blisko 30 minut, bo jednak oczywiście to jest kwestia przyzwyczajenia. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że 15 minut to jest ten taki kanoniczny czas, który służy przerwie i tak dalej. Natomiast ja mam wrażenie, że to po prostu było za długie, bo ciężko się było potem do tego trudnego przecież meczu, nie? Bo tak, to był bardzo trudny mecz do oglądania, jakby przywrócić skupienie. No widziałem tam fragmenty te z Ronaldo i Ronaldinho za kierownicą Żuka, czy co to tam było i to było bardzo dziwne. Natomiast co kraje to obyczaj, to oczywiście jest truizm, ale trochę tak jest. Ja jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy za 4 lata w zgoła innej kulturze, bo przecież wrócimy do Ameryki Południowej. Tam jestem ciekaw, czy po prostu macki tego biznesu będą w stanie opleść tę bardzo jednak silną kulturę piłkarską Ameryki Południowej, czy faktycznie ta amerykanizacja też tam dotrze.
0: No finał chyba będzie w Europie lub Afryce, bo w zasadzie to organizatorami są, dziwne to jest, trochę nie rozumiem, bo organizatorami są Maroko, Hiszpania, Portugalia, ale też Argentyna i Urugwaj, bo to Mundial Centenario. Wydaje mi się, że te mecze finałowe już mają być w okolicach Gibraltaru.
1: W tej sytuacji myślę, że nie ma wątpliwości, że to będzie po prostu medialny show. Natomiast ja myślę sobie, że od już dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu lat trwa takie, jak nazwijmy to, gotowanie żaby. To znaczy, że różne zmiany takiej otoczki tej meczowej na tym, powiedzmy, najwyższym poziomie są wprowadzane bardzo bardzo powoli, z momentami takimi skokowymi, jak na przykład teraz, że te przerwy na napoje, które tak naprawdę są po prostu...
0: Przypomina reklamy, zwłaszcza od początku, tak, bardzo amerykańskie. Amerykanie nawet wprost mówili czasem o meczach piłkarskich per jakby był podzielony na kwarty. A powiększenie mundialu do 48, też przecież po raz pierwszy teraz mieliśmy mundial w większym gronie. Już FIFA mówi o tym, że pewnie kolejny będzie w gronie 64-drużynowym i o tym może nie gadajmy aż tak dużo, ale czy ten 48-drużynowy twoim zdaniem się sprawdził?
1: Znaczy na pewno sprawdził się dla reklamodawców, bo to jest kolejne kilkanaście rynków zbytu swoich towarów i usług, na pewno. Wiesz co, wydaje mi się, że poza taką romantyczną otoczką tych reprezentacji, które gdzieś tam napisały swoją historię,
0: zespół, który zatrzymał Hiszpanię, tak?
1: Bohaterowie, tak, którzy mają imiona i nazwiska, nie tylko są symbolami, ale po prostu są postaciami, które mają fajną historię, ciekawą, piękną, romantyczną, o których moim zdaniem za 3 miesiące nie będziemy pamiętali po prostu, bo to też ta maszyna strasznie szybko mieli te wszystkie historie i zaraz będziemy pewnie się czymś innym zachwycali, ale były te historie, było naprawdę fajnie, parę razy trzymają kciuki za różnych underdogów, outsiderów i tak dalej. no to sportowo nie ma tutaj jakby litości. To był bardzo, bardzo, bardzo, że tak powiem, rozwarstwiony mundial mimo wszystko. Potem oczywiście, znaczy jakby potem, na początku podano jakby deskę ratunkową w postaci tych awansów, nie tylko z pierwszych dwóch pozycji, żeby właśnie jeszcze kilka tych
0: trzeba było zrobić, żeby mieć ładną drabinkę przy 48 zespołach. Tak, ja przyznam, tak, że tak, przyznam, że to mi chyba najbardziej przeszkadzało i dlatego nawet się cieszę na ewentualne większe przedłużenie, bo wtedy, czy powiększenie jeszcze, bo wtedy przynajmniej mielibyśmy to czyste wychodzenie z dwóch pierwszych miejsc i czyste odpadanie bez meczów w trzeciej kolejce grupowej, gdzie tam każdy wie, że może się ustawić na remis, bo on nastrzelał tam cztery bramki, wygrał jeden mecz i wyjdzie z tego trzeciego miejsca.
1: Czy ja po prostu myślę, że z punktu widzenia kibica to bardzo trudno jest zachować sobie skupienie i emocje tak na takim rozwleczonym mundialu i na takich spotkaniach, które faktycznie są dla bardzo, bardzo wytrawnych graczy. Natomiast jest tyle piłki nożnej przez cały rok, że ja bym wolał po prostu, żeby ten turniej mundialowy, czy Mistrzostwo Europy, czy dowolny inny turniej sportowy, żeby to było jednak zwieńczenie takich najsilniejszych zespołów, żeby to po prostu było bardziej, no nie było, żeby nie było to przedłużeniem sezonu, który tak trwa za długo i tak jest tych meczów za dużo. Tego się nie da obejrzeć wszystkich meczów, tego się nie da jakby też ogarnąć tak naprawdę jakoś głową i sercem też mówimy o śledzeniu sportu, ale i o emocjach. No nie wiem, no wydaje mi się, że goście, którzy wczoraj biegali po jeszcze wrócę do sportu, którzy biegali wczoraj do tej 120 minuty, to naprawdę pewnie mieli po 70-80 spotkań w nogach. Więc jakby to nie służy piłce nożnej, natomiast służy na pewno interesom poszczególnych tam grup, że tak powiem, nacisku i biznesom i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś na jednej szali właśnie są te ładne historie, a na drugiej szali po prostu jest to, że no nie da się tego trzymać w takim porządku, żeby to dalej było ciekawe i wciągające. No przynajmniej mówię to oczywiście ze swojego punktu
0: mundial
1: widzenia.
0: Mundial był rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo długi. Ja oglądałem bardzo dużo meczów, bo też lubię żyć po nocach, więc mi te godziny nawet odpowiadały, ale przyznam, że jak mnie zapytasz o to, kiedy się rozpoczął, to mam wrażenie, że nie wiem, jakoś rok temu. Było to chyba co 6 ponad tygodni. No ale już się zakończył, a podsumowywał go Kuba Sadowski, czyli Earl Jacob. Posłuchajcie, co ma jeszcze o sporcie do powiedzenia w środę o 10:00 albo posłuchajcie podcastu Sporty w Radiu Campus na dowolnym serwisie streamingowym. Tymczasem, Kuba, wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dzięki, do usłyszenia, cześć.
2: Normalnie o tej porze.

0: Now break it down.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
3: Radio Campus. Same sztosy.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaj. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie. Powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdian, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy oraz kominy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgiczny stryszek. Ryjaszku, przyjdzie taki dzień, no ale jeszcze nie przyszedł. Jeszcze jest czas, jeszcze jest sporo dusz. Dlatego co tam kołaczy ci w sercu paru prawdziwych wersów bez retuszu. Jeszcze jest mocny napór, jeszcze jest tlen na kilka mniej sentymentalnych traków. Znaczy, mniej niż ten.

bo za nim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę

Mm-hmm.

0: Normalnie o tej porze.
1: Na naszej stronie poczytacie, ale też posłuchacie podcastu o tym, co warto zobaczyć w ramach festiwalu filmowego Nowe Horyzonty. Ten zaczyna się już za 3 dni we Wrocławiu. Potrwa do 2 sierpnia, w wersji online jeszcze trochę dłużej. A teraz rozmowa o tymże festiwalu, ale od strony nie filmowej, ale muzycznej, bo ze mną jest Patryk Straszak. Cześć.
2: Cześć wszystkim, dzień dobry.
1: Czyli kurator muzyczny klubu festiwalowego w Arsenale. Tam wydarzenia każdego w zasadzie dnia festiwalu, czasem więcej niż jedno, muzyczne i nie tylko. 23 lipca, czyli w ten czwartek, zaczyna się festiwal i jak rozpocznie się on w tym wydaniu klubowym?
2: Tak, wydanie klubowe, bo warto zaznaczyć, że festiwal Tauron Nowe Horyzonty to oczywiście filmy za dnia w kinach, na rynku, ale wieczorem przenosimy się do naszego klubu festiwalowego, przyjmujemy strefę Muzeum Miejskiego Arsenał we Wrocławiu. Piękna przestrzeń, którą zamieniamy w nasze miejsce spotkań, ale też miejsce spotkań też muzycznych. I w czwartek, tak jak wspomniałeś, zaczynamy, no można powiedzieć, że na grubo, bo przyjeżdża do nas Fish ze swoim takim DJ-skim projektem razem z Ross Addiction. To jest projekt, który już był obecny we Wrocławiu i też jeździł po Polsce i takie DJ-skie wydanie Bartka Waglewskiego, które będzie można usłyszeć na naszej scenie. 3 godziny dobrego, basowego, hip-hopowego, drum and bassowego, dżunglowego i jeszcze gdzie ich muzyka poniesie grania, więc myślę, że to bardzo fajny konsek na początek tego festiwalu.
1: Klub festiwalowy to faktycznie miejsce całkiem magiczne, dodajmy, że w tym roku otwarte i darmowe i jak co roku, to już 26. edycja festiwalu Nowe Horyzonty, to takie miejsce, w którym po tych wszystkich dziennych seansach można spotkać albo starych, albo nowych ludzi i o tych filmach pogadać, no albo, tak jak mówisz, posłuchać muzyki po prostu i potańczyć, jeszcze tak, może tak, muzycznie.
2: Bo to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie w tych wszystkich filmowych emocjach, gdzie w biegu często nie mogliśmy wymienić zbyt wielu takich spostrzeżeń i naszych odczuć z innymi festiwalowiczami, żeby sobie na spokojnie usiąść i porozmawiać. No a my też z racji tego, że ta przestrzeń jest po prostu perfekcyjnie podzielona na takie 2 części, na dziedziniec zewnętrzny, gdzie można sobie po prostu porozmawiać i na dziedziniec wewnętrzny, które zamieniamy w scenę muzyczną i tam są koncerty. I to, co mówisz, mocą festiwalu Tauron Nowe Horyzonty jest to, że w zasadzie większość wydarzeń muzycznych jest całkowicie bezpłatna dla naszych festiwalowiczów. W tym my staramy się z roku na rok uderzać coraz mocniej i robić coraz większe bookingi. Myślę, że możemy już niedługo powoli mówić o takim małym festiwalu muzycznym tak naprawdę, jakim są Nowe Horyzonty, bo coraz większe gwiazdy, więc w tym roku będziemy mieć takie 3 wyjątkowe koncerty, które są płatne, ale myślę, że na pewno warto na nie rzucić okiem i już w sobotę będzie to powrót po 10 latach do naszego klubu festiwalowego zespołu Horror, czyli taki po prostu totalny hardcore rapowy, rockowy, metalowy, który rozniesie tę przestrzeń. To był też koncert, na który byłem 10 lat temu, koncert owiany legendą, który był wspominany i to taki booking marzenie, żeby ich ponownie ściągnąć. Udało się po prostu totalnym fartem, że akurat kończyli trasę w Bułgarii w piątek i znaleźli dla nas jeszcze jeden dzień, żeby przyjechać do Wrocławia w sobotę, więc będą na koniec trasy i po prostu zrobią totalny szał.
1: Innym z tych specjalnych wydarzeń jest koncert Twin Peaks Crew, Hubert Zemler i Roadhouse Band w niedzielę 26, czyli w tę niedzielę zagrają.
2: Dokładnie tak, więc myślę, że wszyscy nasi słuchacze, wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają na Nowe Horyzonty, dokładnie wiedzą, czym jest Twin Peaks, kim jest David Lynch i czym jest ta wspaniała muzyka. I u nas będzie można tej muzyki posłuchać na żywo. Hubert Zemler zebrał ekipę fantastycznych muzyków i odtwarzają te najpiękniejsze melodie z Twin Peaks, przenoszą je do nas na żywo. Koncert wyjątkowy, bardzo rzadko można tego posłuchać. Bardzo się cieszymy, że na Nowe Horyzonty przyjęli nasze zaproszenie. No i zamienimy nasz arsenał w ten Roadhouse Bar, który jest obecny w serialu Twin Peaks. No ewidentnie wydarzenie, którego nie można przegapić.
1: Miejsce magiczne, miejsce dziwne i miejsce bardzo filmowe będzie tworzone tak właśnie jak i Roadhouse był. Nene Heroine we wtorek 28 to trzeci z tych większych koncertów, chociaż jest ich więcej. Oczywiście Nene Heroine w kampusie dobrze znamy ich też z innych festiwali muzycznych, bo ja ich słuchałem na OFF-ie, a teraz na, tak jak mówisz, tym raczej filmowym, chociaż trochę muzycznym festiwalu, jakim są Nowe Horyzonty, zagrają.
2: Tak, tak, to bardzo się cieszę, że będą u nas. Zdobywają coraz większą popularność i zasłużenie to robią, bo naprawdę grają fantastycznie. Można powiedzieć, że grają jazz, ale to byłoby zdecydowanie za mało. Jeśli ktoś się spodziewa spokojnego jazzowego koncertu, to na pewno będzie zaskoczony, ale nie będzie rozczarowany, bo panowie naprawdę grają bardzo mocno, bardzo głośno i na granicy takiego jazzu, rocka, no bardzo progresywnie i zaskakująco, dużo improwizacji, więc cieszę się, że do nas przyjeżdżają i że ten koncert też udało nam się zabukować i we wtorek 28 lipca na naszej scenie w Arsenale na Nowych Horyzontach.
1: W Arsenale w Wrocławiu, bo tam jest festiwal Nowe Horyzonty, chociaż oczywiście filmowo również w wersji online, muzycznie akurat nie. Ze mną jest Patryk Straszak, muzyczny kurator klubu festiwalowego. Do rozmowy o tym, czego można tam posłuchać już w tym tygodniu, w zasadzie. Wracamy za chwilę, a że koncert otwarcia to DJ set Fish i Ross Addiction, no to posłuchajmy Fisha Made Tworzywo w remiksie Ross Addiction za mało czasu. Wracamy po tym numerze.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Normalnie o tej porze.
2: Ze mną cały czas Patryk Straszak, kurator muzyczny klubu festiwalowego w Arsenale. To w ramach festiwalu Nowe Horyzonty. Ten zaczyna się już w ten czwartek. Fish i Rose Addiction, którzy grali przed chwilą, rozpoczną 3-godzinnym DJ setem, a później wydarzenia w Arsenale obok filmów w kinie w zasadzie każdego dnia, aż do 2 sierpnia. Wydarzenia nie tylko muzyczne, mówiliśmy o koncertach, ale zapraszacie też na eventy towarzyszące jakoś filmom, ale inaczej zabawiające niż w formie prostego koncertu.
3: Tak, bo tych wydarzeń łącznie z koncertami, setami DJ-skimi i takimi około muzycznymi wydarzeniami, jak sobie policzyłem, w ogóle zrobiło się około 25, więc faktycznie jest co robić przez te 10 dni. I oprócz tego, że można będzie też potańczyć i posłuchać dobrej muzyki, to mamy też kilka takich około festiwalowych aktywności, jak quizy czy też pierwszy raz w tym roku robimy takie wielkie festiwalowe bingo. Jeśli chodzi o quizy, to tutaj nasi najlepsi quizmasterzy, czyli Fanpage Godardowskie i Graszki, który we wspaniały sposób bawi się tą naszą nowohoryzontową otoczką i filmami, reżyserami, więc to jest quiz, na który warto się zapisać i chyba nawet dzisiaj ruszyły te zapisy, więc jeśli ktoś chce, to bardzo serdecznie zapraszamy. Jest dużo zabawy, dużo takich insiderskich żarcików, ale zdecydowanie warto wkroczyć w ten świat. Będzie też quiz nowego klubu filmowego, te też zapisy już są odpalone. Jest też Speed Friending, to jest wydarzenie, które drugi raz organizujemy w Arsenale. Festiwal zdecydowanie sprzyja poznawaniu nowych ludzi w tym biegu między salami, czy też czekając w kolejce do toalety, czy do naszego kinowego bistro, nawiązują się te małe znajomości, a tutaj można w takim spokojnym, w spokojnej przestrzeni i w wyciszeniu większym niż mniejszym poznać nowych ludzi i nawiązać te przyjaźnie, być może jakieś większe tutaj historie się z tego wywiążą, kto wie, ale oczywiście chodzi o to, żeby nawiązywać się na te najpiękniejsze, najprostsze relacje i dzielić się później ze sobą spostrzeżeniami filmowymi. Więc są quizy, jest też bingo festiwalowe, zazwyczaj robiliśmy wielkie karaoke, to po prostu wychodziło fantastycznie na 400 osób, które śpiewały piosenkę. Teraz idziemy w

0: bo to zrobiliśmy na American Film Festival w zeszłym roku, więc zobaczymy, kto po prostu głośniej na tym naszym dziedzińcu krzyknie bingo. Będą oczywiście nagrody do wygrania. Myślę, że też dobra opcja na wieczór.
1: I potwierdzam to, co powiedziałeś o znajomościach. Zdecydowanie Nowe Horyzonty to w ogóle jest taki event, na którym można ludzi poznać albo przyjaźnie, czy jakieś innego rodzaju relacje pogłębić. A Speed Friending tutaj z DJ setem Ofeli myślę, że jest tylko jedną z wielu tego typu okazji. Klub festiwalowy, tak jak powiedziałeś, 10 dni, twoja odpowiedzialność w nowohoryzontowej ekipie. Na które wydarzenie albo koncert ty osobiście najbardziej czekasz?
0: Wiesz co, ja się cieszę, że w tym roku udało nam się właśnie zabukować takich artystów, jak mówiłem wcześniej, czyli Horror, Twin Peaks i Nene, to są te większe koncerty, bo to daje nam taki kierunek, w którym chcemy pójść i być może rozwijać, żeby ten festiwal był też kojarzony mocniej z muzyką i chcemy, żeby do tego wróciło. Bardzo się cieszę, że są punkty, które nawiązują do filmów, które gramy, bo o to chodzi w tym festiwalu, żeby ta część muzyczna też przeplatała się z tym, co na ekranie, więc mamy wydarzenia, które nawiązują bezpośrednio do premier, które są na Nowych Horyzontach. Będzie Wizril, który zagra po premierze filmu Flesh and Fuel, będzie Tymek Papior, który zagra po filmie Exotic, on robił muzykę do tego filmu, będzie też Seweryn, którego muzyka jest obecna w premierowym filmie Łukasza Rondudy, powiedz mi, co czujesz, i będzie też mała niespodzianka na sali przed seansem premierowym tego filmu u nas w kinie, więc cieszę się, że to się wszystko przeplata. Muszę też wymienić live wykon DJ-a Blika z Dominiką Płonką, tak ja ich widziałem w tym roku na Next Feście w Poznaniu, no po prostu w 30 sekund rozkręcili poznańską tamę, od razu wiedziałem, że robimy ten koncert i przyjęli też nasze zaproszenie, więc mega się cieszę, Że będą. Będzie też Fejka, który jest współprodukowany razem z naszym tytularnym sponsorem Tauron. No to też bardzo duży booking ze sceny europejskiej elektronicznej. Na zakończenie będzie też Rebel Babel Film Orchestra, czyli projekt Luka, którzy zagrają najlepsze, jak to nazwali, Polish Master Shots, czyli najlepsze kawałki z polskiej muzyki filmowej. Będzie Jesień, Tańcu, jeśli ktoś kocha chłopów, a na zamknięcie już chłopaki z Bezkresu, czyli osoby odpowiedzialne za ten projekt, to ludzie związani z kampem. No, jest tego dużo. Chyba udało mi się wszystko mniej więcej powiedzieć. Cieszę się, że mnie nie przerwałeś.
1: Starałem się znaleźć w tym czasie dobry kawałek do puszczenia i znalazłem. Mówiłeś o koncercie Nana Heroin. Wola razem z Kasią Linsten. Numer teraz poleci. Poleci też w ten kolejny wtorek w klubie festiwalowym w Arsenale. Festiwal Nowe Horyzonty od 23 lipca do 2 sierpnia. Zapraszamy serdecznie. Zapraszał na jego muzyczną odsłonę Patryk Straszak. Dzięki.
0: Dziękuję, widzimy się.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale...
0: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: 16.30, a z nami Marcel Schneider.
2: Akademickie Radio Campus.
4: Nowe doniesienia ze Szpitala Południowego, protesty we Włoszech i coraz wyższe ceny paliw.
2: Wiadomości.
4: Zawiadomienie dotyczące byłego ordynatora oddziału chirurgii ogólnej i proktologicznej Szpitala Południowego, doktora Emila Jędrzejewskiego, trafiło do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Złożył je prezes NFZ po kontroli rozliczeń świadczeń za 2024 rok. Według ustaleń audytu część zabiegów miała być rozliczana jako bardziej skomplikowane, niż wynikało to z dokumentacji, co mogło skutkować zawyżeniem finansowania z NFZ o około 1 100 000 zł. Wcześniej zawiadomienie przekazywano między prokuraturami ze względu na konieczność zachowania bezstronności. Na razie nie przedstawiono nikomu zarzutów. Po włoskiej stronie internetu pojawiło się nagranie z policyjnej interwencji, które wywołało uliczne protesty w Bolonii. Mężczyzna pochodzenia marokańskiego zmarł podczas próby zatrzymania przez policję. Mężczyzna miał zachowywać się agresywnie wobec funkcjonariuszy, co skłoniło ich do użycia gazu pieprzowego, a następnie siły fizycznej w celu obezwładnienia. Na opublikowanym nagraniu słychać, jak mężczyzna wielokrotnie wołał o pomoc, podczas gdy dwóch policjantów przytrzymywało go twarzą do ziemi, próbując skuć mu ręce z tyłu. Prokuratura wszczęła śledztwo, a sąd zarządził sekcję zwłok, która ma wyjaśnić dokładną przyczynę śmierci. Nagranie wywołało powszechne oburzenie. Politycy opozycji zażądali wyjaśnienia okoliczności interwencji i rozliczenia ewentualnych nadużyć. Natomiast przedstawiciele koalicji rządzącej stanęli w obronie funkcjonariuszy. Brytyjski sąd zadecydował, że youtuber Stuart KB, znany jako Stu, może zostać wydany Polsce. A więcej o tym powie Marta Roguska.
5: Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Prokuratura zarzuca mu m.in. dopuszczenie się czynów o charakterze seksualnym wobec dziewczynek poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie osób małoletnich. Według śledczych do zdarzeń miało dojść w latach 2015 i 2018. Sprawa jest związana z aferą Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Stuart KB odwoływał się od wcześniejszej zgody na ekstradycję, jednak londyński sąd odrzucił jego argumenty. W Polsce grozi mu do 12 lat więzienia.
4: Ceny diesla mogą w Polsce sięgnąć nawet 8 zł, tak twierdzą eksperci. 1 lipca zakończyło się obowiązywanie rządowego pakietu CPN, co przełożyło się na wzrost cen paliw. Przestały obowiązywać przepisy przewidujące obniżoną stawkę VAT na wybrane rodzaje paliw, w szczególności benzynę i olej napędowy, a także regulacje dotyczące maksymalnych cen paliw na stacjach. Wcześniej, bo w połowie czerwca, wygasły również przepisy wprowadzające obniżoną akcyzę na te paliwa. Podwyżki są skutkiem wojny na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormus. Konflikt w tym regionie trwa już od marca.
2: Korki.
3: No, Warszawa trochę zatkana. Jest też kilka stłuczek. Jedna przy rondzie Radosława, druga na wysokości Centrum Nauki Kopernik na Wisłostradzie w stronę północną. Poza tymi miejscami postoicie nieco dłużej na Pradze, objeżdżając ZOW w zasadzie z każdej strony. Na Wawelskiej oraz krzyżującej się z nią Alei Niepodległości, zwłaszcza właśnie w tym miejscu skrzyżowania, no tam wiadukt jest, no mniejsza z tym, również przy Alei Krakowskiej i w Dolince Służewieckiej.
2: Pogoda.
3: Pada i będzie padać. Dzisiaj nie za dużo, ale jutro przygotujcie się na calusieńki deszczowy dzień. Na termometrach trochę chłodno, jutro chłodniej niż dziś. Odczuwalne 12-13 max stopni.
2: Akademickie Radio Campus.

To siedzi w nas jak szósty zmysł. To siedzi w nas jak szósty zmysł. Szósty zmysł. Szósty zmysł.

0: Wydmy. Trójmiejska ekipa z kawałkiem ESP, czyli szósty zmysł. To 40 po czwartej w Radiu Campus. Lecimy muzycznie, ale jeżeli wolicie radio w wydaniu gadanym, to nie ma tego złego, bo cały czas, kiedy tylko chcecie do posłuchania, są dla was podcasty. Wiele różnych twórców podcastowych idzie na wakacje, ale że my pracujemy tutaj jako całe radio, no to wakacji nie ma, bo jak i antena leci cały czas, takie podcasty cały czas wpadają nowiutkie. Znajdźcie ich przegląd na naszej stronie, a tam między innymi kolejny DJ set Janka z Cukru w ramach audycji Czas Letni i to przy okazji 10 odcinek w ogóle tej audycji. Bardzo fajny, bardzo dobry do słuchania także w te bardziej deszczowe dni, bo potrafi trochę słońca przynieść. Rozmowa Adama Tecława z autorem książki Warszawa śladami Wokulskiego o tym, co z tej XIX-wiecznej Warszawy lalki dzisiaj jeszcze jest do zobaczenia i nie chodzi tutaj o scenografię z planu tego czy innego serialu, ale o historyczne pozostałości, albo możecie posłuchać bardzo fajnej audycji. W piątek cały poranek był do posłuchania z kortów padelowych. Krzysztof Szaniawski i Maciek Adamczyk gadali z trenerem Michałem Korolkiewiczem i menadżerem klubu Pro Padel, czyli Grzegorzem Madym. I cała ta audycja, aż godzina gadania i grania w padla jest do was do posłuchania w podcaście normalnie o tej porze. Jak w piątek rano ominęliście to wydarzenie, to naprawdę polecam tam zajrzeć. Poza tym tematy trochę poważniejsze. Wróży Wiatrów, rozmowa o zmianach w ukraińskim rządzie. W podcaście Linia Wschodu, rozmowa o Mołdawii, a dokładniej to jednej z mołdawskich prowincji, Gagauzji, która być może wybija się na zależność podobną, w kontrze do niezależności. No i wiele, wiele więcej. Co tu dużo mówić, wypada słuchać radiocampus.fm albo dowolny serwis podcastowy. Tam posłuchajcie tego, co dla was szykujemy.
1: Normalnie o tej porze.

16.51 i pora, żeby zakończyć audycję normalnie o tej porze. Bartosz Perguł, miałem przyjemność po raz kolejny w poniedziałek pogadać się z wami o kulturze. Teraz już się żegnam. Pozdro i Tame Impala na zakończenie.

0: Dizzy Rascal na antenie Radia Campus, 5 minut po 17.
1: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Co oni robią? Cóż oni czynią? Oni słuchają

Co chwilę będziemy wrzucali w antenę Radio Campus dwa numery i wy z tej anteny będziecie wybierali jeden kawałek, który będzie pojawiał się w całości, a inny będziemy sobie zagadywali i nie będziemy go grali w całości. Wcale, nigdy. No dobra, przynajmniej dziś. The Roots, What They Do. To nasza propozycja numer jeden.

Souls of Mischief, 93 till infinity. I pyk, przychodzi czas decyzji. 886-971-971. SMS-y i WhatsAppy wysyłać już można. 228-277-205. Również zachęcam do dzwonienia i wyrażania się, który numer powinien pojawić się w całości na 97.1 FM. Souls of Mischief albo 90 albo The Roots na antenie kampusa. Oba numery. Ktoś napisał tak. Można by i tak, ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, to może powinniśmy dwa numery tak jednocześnie. Może to być propozycja, ale nie w dzisiejszym alternatorze. 886-971-971. No i tak, widzę pierwsze raporty wakacyjne. Jeśli ktoś ma jakieś typowe lub nietypowe pomysły na spędzanie popołudnia w poniedziałek, można się tymi pomysłami dzielić z innymi. Instagram również uruchamiamy, Radio Campus. Tak się nazywamy, no i odbieramy wasze wiadomości prywatne, ale jednak wysyłane do radia. Będziemy je również odczytywali. Piotr Typuliński, dzień dobry, zapraszam. No i sięgam już do pierwszych propozycji, które wysyłacie. WhatsApp działa. 886-971-971. Ktoś zaproponował Outcast.

0: i pyk. Od klasyczków przechodzimy teraz do rzeczy nowszych, ale jakich ładnych. Huba, pisane przez dwa O.
1: Niby histeria, ale wypuszczę emocje, nie będą gniotły się w środku. Kiedyś marzyłam o byciu raperką, teraz robię bity i sample. Od piątku do niedzieli będę gdzieś grała, pogadam

0: 228-2772-05 to numer do studia Radia Campus. Jedynka czy dwójka? To samo pytanie zadajemy też piszącym. 886-971-971. Przed momentem Karol napisał, że głosuje właśnie na The Dumplings. A ja teraz będę odbierał telefony. Siema!
1: O, cześć Tomku, siema.
0: Hej, cześć Irku.
1: Ja dobrze to spytałem.

0: jest super producentką.
1: Ekstra.
0: Naprawdę to zmieniłem. Ale tego utworu nie znałem, więc muszę go przesłuchać i współ moi słuchacze również, więc poproszę go o głosowanie.
1: Czyli głos na jedynkę. Numer kiedyś. Tak się nazywa. Dzięki za telefon i sprzedaną nam plotę. Na razie, pa. 228 27 7205. No i być może już też mamy pierwsze reakcje w SMS-ach, bo i głosy na jedynkę się pojawiły i na dwójkę. Zachęcam do głosowania i będziemy już za chwilę wiedzieli, czy będziemy słuchali numeru nieco nowszego, czy nieco starszego. Obie propozycje dobre i godne tej anteny, ale która zyska większą sympatię w tym momencie? To jest najważniejsze pytanie, które zadajemy. 17 minut po 17, tu Campus na 97.1 FM. No i w pierwszej parze The Roots.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
1: The Roots przed momentem, 23 minuty po 17. Teraz dwa numery, do których śpiewam. Nie na głos, tak w sercu. Arctic Monkeys, 4 out of 5. 228 277 205.

Tutaj też śpiewam, tylko tak może bardziej się wydzieram. Rage Against the Machine. Down with the fire. Hey! Który z tych numerów powinien pojawić się w całości na 97.1 FM? Teraz pytamy, za chwilę gramy. 886-971-971. Odbieramy wasze wiadomości SMS-owo-WhatsAppowe już teraz. 228-277-205 to numer telefonu. Instagram Radio Campus. Za chwilę też będę doliczał głosy stamtąd i będziemy za chwilę wiedzieli. I w tej parze to ja miałbym takie żądanie, żeby zagrać dwa numery. Mogą lecieć jeden na drugim, po prostu połączone. Ja będę zadowolony. Gorzej jest z wami. No ale dobra, nie będziemy robili takich myków. Będziemy grali zwycięzców, a za chwilę zwycięzcy pary jeszcze sprzed chwili, bo mieliśmy trochę po angielsku, teraz po polsku, potem znowu angielski. No, polszczyznę gramy, polszczyznę elektroniczną. A za momencik wiadomości Radio Campus 97.1 FM, Radio Campus FM, rytmy, nie algorytmy. Nie.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: 17.30, Marcel Schneider.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Iran atakuje kolejne cele na Bliskim Wschodzie, dodatkowy miliard złotych od Ministerstwa Zdrowia, a na początek wracamy do Zjednoczonego Królestwa.
5: Wiadomości.
4: Wielka Brytania ma nowego premiera, jest nim Andy Bynum, który zastąpi swojego poprzednika Keira Starmera. Jestem świadomy tego, że jestem szóstą osobą, która wychodzi na tą ulicę w ostatnich 10 latach. Jestem siódmym premierem od 2016 roku, sprawiając, że jest to moment na refleksję i postanowienia. Trzeba wymagać od mojego pokolenia polityków, aby zwiększyli swoje wysiłki. Brytania musi pokazać światu, że możemy odzyskać stabilność. I to jest nasze wyzwanie, aby polityka znów działała, aby działała lepiej. Wiem, że ludzie mają już dość polityki. Słyszę was i chcę być z wami szczery. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy i musimy się poprawić. Mówił Bynum w swoim przemówieniu na Downing Street. Z Europy płyną już gratulacje dla nowego szefa rządu. Emmanuel Macron liczy na pogłębienie relacji między Paryżem a Londynem, a Donald Tusk we wpisie na X-ie oprócz gratulacji mówi o bliskiej przyjaźni polsko-brytyjskiej i oczekuje współpracy na rzecz silnej Europy. Ministra zdrowia zatwierdza zmiany w finansowaniu świadczeń. Oznacza to dodatkowy 1 200 000 000 zł rocznie na pacjentów. Większa dostępność leczenia, lepsze dopasowanie finansowania do rzeczywistych kosztów udzielania świadczeń oraz uporządkowanie systemu wycen. To cele zmian, które zatwierdziło ministerstwo na podstawie rekomendacji. Zmiany obejmą przede wszystkim obszary, w których zidentyfikowano największe potrzeby pacjentów, w tym położnictwo, choroby układu oddechowego, choroby piersi czy diagnostykę onkologiczną. Iran poinformował o kolejnej eskalacji działań zbrojnych w regionie Zatoki Perskiej. Więcej o tym Marta Roguska.
6: Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że przeprowadził ataki na cele w Bahrajnie i Kuwejcie. Władze Bahrajnu przekazały, że irańskie drony zaatakowały systemy nawigacji lotniczej, jednak ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń. W kraju uruchomiono systemy alarmowe. Z kolei armia Kuwejtu poinformowała o odparciu kolejnych ataków rakietowych i dronowych, a świadkowie donosili o słyszanych eksplozjach. Do ataków doszło w czasie utrzymującej się eskalacji konfliktu. Stany Zjednoczone kontynuują naloty na Iran, a wzajemne ostrzały budzą obawy o załamanie kruchego porozumienia pokojowego zawartego w czerwcu. A teraz to po prostu kończymy. To, co robimy teraz, to dbanie o to, żeby nie było żadnych szans na to, by Iran miał pociski atomowe. Spójrzmy na to, że po 1,5 tygodnia, a nie po 4 czy dłużej, prawdopodobnie ich zatrzymaliśmy. Powiedział Donald Trump.
5: Sportowy kampus.
4: Hiszpania po raz drugi w historii została piłkarskim mistrzem świata. W finale mundialu pokonała broniącą tytułu Argentynę 1-0 po dogrywce. Zwycięskiego gola w 106 minucie zdobył Ferran Torres. Selekcjoner Luis de la Fuente podkreślił po meczu, że jego zespół pokazał charakter i zasłużył na triumf. Królem strzelców turnieju został Kylian Mbappé. Francuz zdobył 10 bramek i jako pierwszy piłkarz w historii po raz drugi wywalczył złotego buta mistrzostw świata. Mundial zapisał się też w historii Cristiano Ronaldo, który jako pierwszy zawodnik zdobywał gole w 6 edycjach mistrzostw świata. Jednak mundial to niestety nie tylko radość. Według władz Hiszpanii podczas świętowania zwycięstwa zginęły 2 osoby, a około 80 zostało rannych.

0: 971.
1: Mieliśmy moment wytchnienia po tym bębnieniu i krzykach Rage Against the Machine przed momentem, a teraz Hair w kampusie. Za 18 minut będzie 18. To pora się teraz pobujać. The Chemical Brothers, Hey Boy, Hairy Girl. Czyli w sumie hej wszyscy, głosujmy. 886 971 971.

I tutaj będziemy mieli trochę charakterystycznego pingania. Tylko w wersji po angielsku, a nie po niemiecku.

0: Kraftwerk The Model. Nie trzeba było długo czekać na wiadomości wysyłane WhatsAppami, SMS-ami. Sprawdźmy, kto dzwoni. Halo!
1: Cześć, witam. Adam z tej strony.
0: Cześć, Adamie. Jedynka czy dwójka?
1: No, niełatwy wybór. Znaczy, był łatwy, jak nie usłyszałem drugiego kawałka.
0: Tak często bywa w alternatorze. Coś tak czuję.
1: No tak, tak często robicie. Ale nie, jednak jedyneczka na dzień dzisiejszy. Jedyneczka.
0: Dobrze. Czyli tak trzeba cię wybujać po weekendzie? Czy jakiś taki zastany, zaspany jesteś w poniedziałek?
1: Oj, zaspany, tak. Mimo, że, nie wiem, chyba ten ostatni mecz mnie tak dobił jakoś i dzisiaj jakiś jestem taki niewyspany.
0: Umówmy się, że to nie był najładniejszy finał mundialu i gdybym oglądał mecz o trzecie miejsce jako ten mecz finałowy, to bym się jakoś tak chyba lepiej czuł. Ten mecz o trzecie miejsce, to było coś, oglądałeś?
1: Zgadza się jak najbardziej, jestem tego samego zdania.
0: No i pyk. Więc tak, kto nie wiedział, to mieliśmy mundialu zakończenie w końcu, bo niektórzy też mówili, że ile to trwa i trwa, i w wczorajszym finale Hiszpania wymęczyła w końcu jedną bramkę, choć grała,
1: można tak powiedzieć,
0: dużo lepiej niż Argentyńczycy, tak tylko mówię, rzadko się dzielę opiniami, ale tutaj sobie pozwolę. No i w sobotę mieliśmy mecz Francja-Anglia. 4-6 Anglicy zdobyli.
1: 4-6 dla Anglików.
0: Tak, po prostu bramy leciały co chwila. No tak. Po wczorajszym faktycznie możemy być wszyscy nieco zmęczeni. Odpoczywaj, Adamie, w takim razie.
1: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
0: Pozdro, do usłyszenia. 228277205. Kto jeszcze jakieś przemyślenia ma, to śmiało. My tutaj od rana przypominamy w kampusie, kto mistrzem świata jest, a kto został wicemistrzem. Pyk. No ale tak, Francja, Anglia, gdyby ktoś chciał po raz pierwszy zobaczyć mecz piłki nożnej, myślę, że to byłby taki mocny przykład. Halo, tu kampus.
2: Siemasz, Piotrze, Marcin.
0: Cześć, Marcinie.
2: Kraftwerk, bez dwóch zdań, w ogóle bez zastanowienia.
0: No i pyk, zagłosowane. Nawet jeśli wersja angielska.
2: I Hiszpania. Kraftwerk i Hiszpania.
0: Campeones.
2: Campeones. Si,
0: no to senior. Co? Odpoczywaj teraz, bo tego świętowania też było tyle, że to do pierwszej w nocy można było oglądać.
2: No dzięki serdeczne. Wzajemnie wszystkiego najlepszego.
0: Odsypiaj na razie. 228277205. Tak jest. Udziela się nam też taki pomundialowy nastrój. O! No ale my nie jesteśmy z tych, którzy świętowali całą noc, to też się umówmy. W sensie, że zobaczyliśmy te puchary, te gwiazdy na trybunach, no i wspanko. Do pracy trzeba. Za 13 minut będzie 18, zagrajmy coś nowego na 97.1 FM. To Miły ATZ.

0: Campus. I niecałych 10 minut do 18. Blood Orange.
1: I saw when you couldn't survive.
0: Essex Honey. MP3 jeszcze jest w tytule. Kiedyś myślałem, że to pomyłka, a okazuje się, że nie. Zaraz będzie nieco szybciej. 886-971-971 i 228-277-205. Oj, pyk, mamy szybciej. Chanel Tre.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: Szybciej czy wolniej? Takie będziemy teraz pytanie zadawali, a wy możecie odpowiadać, czy wolicie tak, czy tak. Będziemy też dzisiaj jeszcze przenosić się na festiwale. Wiadomo, mamy lato, no to pora trochę odpoczywać. Przypominamy, że nasz człowiek dokonuje takiego turu po kraju i po świecie. Fuxon Tour i kolejna odsłona festiwalowej wycieczki Szymona Fuxa po 21 na 97.1 FM. W audycji tej i recenzujemy to, co widzieliśmy i zapowiadamy to, co będziemy widzieli. No i pyk. Dzisiaj 21, poniedziałki po 21. Szymon Fuchs zawsze ze swoimi tutaj polecajkami się na 97.1 FM i na Radiu Campus FM pojawia. Tym bardziej zachęcam. Jeśli wy również macie pomysły festiwalowe, gdzie się pojawić, dokąd wybrać, to śmiało. 886-971-971. Podzielcie się swoimi pomysłami. Będziemy się nimi również ze światem dzielić. Bo niektórzy może jeszcze nie mają pomysłu na wakacje, niektórzy tutaj dzielą się jakimiś włajerzami, a my co? Przed mikrofonami i słuchamy muzyczki. Nie, żeby to było złe. Wręcz powiedziałbym, bardzo dobry wybór. No ale może zrobić to można w wersji festiwalowej? W Łodzi ktoś przed momentem napisał, będzie świętowanie w ten weekend. A, to prawda, będzie można ekipę Problemu spotkać i wydaje mi się, że BDS-a też i bardzo wielu innych artystów, więc tu już mamy, widzicie, pierwszą propozycję. Jest głos, jest reakcja. A Szymon, by the way, będzie dzisiaj o 21 myślami we Wrocławiu. Więc jak słyszycie, podróż całkiem ładna. Tutaj Wrocław, tam Łódź. O! A my teraz z Warszawy na 97.1 FM nadajemy zwycięzców ostatniej pary w Alternatorze? Nie, nie ostatniej w ogóle, ostatniej w tej godzinie, bo przed nami jeszcze druga godzina wybierania muzyki na 97.1. No a tak, pożegnajmy 17. godzinę braćmi.
2: Hey girls, be boys, superstar DJs.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: To Blood Orange na antenie Radio Campus, 3 minuty po 18.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radio Campus. Twój wybór, twoja muza.
0: A co już zagraliśmy? Sprawdzić to możecie na stronie Radio Campus, Radio Campus FM, tam zakładka playlista, tam też podcasty, zachęcam. Drugą godzinę naszego spotkania w poniedziałek zaczynamy takim oto ze

0: 02 827 7705.
1: Możesz mnie skancelować, wykasować, zeskrolować, skejtować i zwyzywać. Chłopcze, wszystko po mnie spływa. Do. Pa.
0: Fisze, MD, tworzywo i numer spływacz. To nasza druga propozycja.

0: ogarniają mnie wątpliwości. 886-971-971
1: są już pierwsze SMS-y. Zachęcam do wybierania, grania, chłopcze, i nie tylko, można głosować właśnie teraz. Będziemy za chwilę też sięgali po propozycje wasze, które tutaj wpływają SMS-owo, instagramowo, a nawet telefonicznie, i myślę, że będziemy w klimacie. Nieco szybciej, nieco głośniej i i na razie zagranicznie. O, no to zróbmy tak, a później konkursiwo, pierwsze kubki do rozdania. To będzie szybciej, proszę bardzo. Pyk. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

Fred Again i Jamie T, teraz inny Jamie. Można powiedzieć, że na nazwisko ma XX. Z tej właśnie rodziny on. It's so

228-277-205. Tu na razie plumkanie telefonu i nikt nie odbiera, bo to sali i no signal. Ten dźwięk będziecie też słyszeli, gdy zadzwonicie pod numer 228-277-205 do studia kampusa. Postaram się odebrać. Zadam wtedy pytanie, gramy numer 1 czy numer 2?

Nie dosłuchamy do tych najsmaczniejszych momentów. Usłyszymy je, jeśli to ten kawałek pojawi się za kilka chwil na 97.1 FM dzięki waszym głosom. 886-971-971. Ten numer na pewno nam się przyda w tym momencie, bo zrobimy konkurs WhatsAppowy. Tak właśnie zaczniemy dzisiejsze nasze umysłowo-muzyczne zmagania. Nie powiem, że to są mistrzostwa świata w odgadywaniu muzy, nie. Po prostu konkurs, w którym do wygrania będzie kubek kampusa. Za chwilę usłyszycie numer znany wam z kampusa, ale w wersji odwróconej. Wystarczy wysłać nazwę wykonawcy i tytuł tego numeru i kto będzie pierwszy i poprawnie udzieli odpowiedzi, do tego kubek powędruje. Zasady są znane, no to w takim razie posłuchajmy.

0: przyjemne, ale w oryginale brzmi to jeszcze lepiej. Posłuchamy tego zaraz, ale zanim to 886-971-971, czekam na wasze odpowiedzi. Kto wykonuje ten numer w wersji takiej normalnej? Czekam na odpowiedzi.
1: Radio Campus.
2: Możesz mnie skancelować, wykasować, zeskrolować, zhejtować i zwyzywać. Chłopcze, wszystko po mnie spływa. Do, pa, mi, na,

Puriel i Archangel. Tak jest, wasze muzyczne radary dobrze działały i sprawnie i szybko. Gratuluję zwycięzcy. 21 minut po 18. Co my tu mamy? Piękny numer DJ Duch i Renata Lewandowska. Coraz bliżej.

228-277-205. Jeśli pamiętacie numer Jak dobrze wstać, skoro świt, to jednym z głosów w tamtym utworze właśnie był Renata Lewandowska, jej głos wspaniały. To numer 1. 2, tutaj też będziemy mieli współpracę różne. Zdążę powiedzieć, że numer nazywa się Gołębie.

To Faustyna Maciejczuk. W numerze tym pojawia się też PZ. I wszystko to spina swoim talentem również Kuba Więcek. 886 97

0: 1971.
1: Tu wszędzie pięknie jest, jeszcze piękniej jest, gdy zjem. Miejsce za miejscem.
0: Ta jest. Mogę w tej porze zapytać numer 1 czy 2. Mogę też zapytać, czy Team Gołąb, czy Antygołąb, ale nie chcę ani skłócać słuchaczy, ani telefonu odbierać do godziny 22, bo wiem, że tego typu dyskusja mogłaby pociągnąć za sobą głębokie konsekwencje w postaci zajętych linii przez wiele czasu. Dlatego zamiast gołąb, antygołąb pytam numer 1 czy numer 2. DJ Duch czy gołąb? Może tak będzie nieco zgodniej i będzie nam to jakoś miło płynęło. 23 minuty po godzinie 18, to teraz będziemy zapraszali do mikrofonów i do mikserów ekipę Wiadomości Radio Campus, to za chwilę, ale wcześniej ten z rodziny XX-ów, czyli Jamie XX, niektórzy wspominają jeszcze jego występ, jego i zespołu The XX z Gdyni, z Openera. Deszczowo, może i trochę, ale co to zawsze jest za koncert? Co za doświadczenie? Dobra, gramy, nie gadamy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: 18.30, Marcel Schneider.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Nowy sposób weryfikacji płci podczas turniejów tenisa, fatalny dzień na przejażdżkę metrem oraz pogoda na jutro.
3: Wiadomości.
2: Dziś trwa dzień utrudnień w warszawskim metrze. W godzinach przedpołudniowych na stacji Wawrzyszew na tory spadł pusty wózek dziecięcy, który według świadków chwilę później został rozjechany przez nadjeżdżający pociąg. Przez to na odcinku Młociny-Słodowiec funkcjonowała komunikacja zastępcza. Aktualnie nie funkcjonują trzy stacje, Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał, z uwagi na wyrzucony na torowisko bagaż na stacji Centrum, czytamy na profilu Metra Warszawskiego na Facebooku. Metro kursuje w dwóch pętlach, Młociny-Dworzec Gdański i Kabaty Politechnika. Tenisistki rywalizujące w turniejach WTA będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny potwierdzający obecność genu SRY, wykorzystywanego do ustalenia płci biologicznej. Nowe przepisy wchodzą w życie we wtorek. Badanie będzie można wykonać za pomocą wymazu z policzka lub badania krwi. Dotychczas regulamin dopuszczał udział kobiet transpłciowych, jeśli przez co najmniej 2 lata utrzymywały obniżony poziom testosteronu. WTA podkreśla, że obecnie w zawodowym tenisie nie ma aktywnych zawodniczek po korekcie płci. Organizacja zapewnia, że testy będą przeprowadzone z zachowaniem poufności i poszanowania prywatności, a nowe zasady mają być wdrażane z szacunkiem wobec wszystkich uczestniczek rozgrywek. W środę Pałac Kultury i Nauki będzie obchodził 71. urodziny. Z tej okazji przygotowano specjalną ofertę. Wjazd na taras widokowy w urodzinowej cenie 7 zł i 10 groszy. Program wydarzenia łączy poznawanie historii zabytku z atrakcjami dla całych rodzin, muzyką na żywo oraz premierowym pokazem filmu dokumentalnego poświęconego pałacowi. Na 19.30 jesteśmy zaproszeni na tort, a w późniejszych godzinach wieczornych zaplanowane jest silent disco na Placu Centralnym. Więcej o imprezie przeczytacie na um.warszawa.pl. We wtorek czeka nas sporo chmur, choć miejscami pojawią się przejaśnienia, a na południu i zachodzie także rozpogodzenia. Na północy kraju okresami popada deszcz, a na północnym wschodzie mogą wystąpić lokalne burze. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany i momentami porwisty, a nad morzem oraz w czasie burz jego podmuchy mogą osiągać nawet 80 km na godzinę.
4: Same sztosy.

Prospa i Control the Party. Wpadnijcie na Instagram Radio Campus, tam w weekend się zabawiliśmy. Szczegółów nie zdradzam, zachęcam do obejrzenia naszych postów i polajkowania, co się tam wam spodoba. Zachęcam też do wzięcia udziału w konkursie, bo mamy dziś drugi do rozdania kubek. No i trafi on do osoby, która na Instagramie poprawnie odpowie w konkursie Lokalizator. Konkurs Lokalizator polega na tym, że wybieramy nazwę ulicy i pytamy, w której to dzielnicy znajduje się ta ulica. Prościzna. Myślę też, że osoby, które po Warszawie jeżdżą, Warszawę znają, to po prostu dla nich to jest błysk, tylko wy akurat w tym momencie nie bierzcie udziału w tym konkursie, bo należy wziąć telefon i napisać, a jeśli jesteście za kółkiem, to tylko słuchajcie, bo warto słuchać. Słuchajcie, nie ma innej opcji, jak po zdobytym przez Hiszpanów trofeum mundialu zapytać o ulicę rodziny hiszpańskich. O, w której dzielnicy Warszawy się znajduje ulica Rodziny Hiszpańskich? Dajcie znać na Instagramie Radio Campus. Do pierwszej osoby się za chwilę będę odzywał z wesołą informacją, że kubek jest twój. Rodzina Hiszpańskich, tak swoją drogą, zajmowała się wieloma rzeczami. Między innymi do tej rodziny należał znany na całą Europę Zakład Szewski. Dowiedziałem się tego dziś, nie wiedziałem wcześniej, ale wiedziałem, gdzie ta ulica jest, dlatego teraz o to pytam. No i za chwilę się będę odzywał do zwycięzców. Do zwycięzcy? A co? Jak na mundialu, będzie tylko jeden zwycięzca. O, za to możemy potraktować jako zwycięzców też tych, którzy proponowali, by na antenie pojawił się Sub Focus, a także tych, którzy chcieli, by pojawił się Wilkinson. Połączymy ich w jednym numerze.

To zespół Lily Hates Roses. Wielu z was wiedziało, że ulica Rodziny Hiszpańskich znajduje się na Mokotowie. Być może z niektórymi przybiliśmy kiedyś piątkę na poczcie. Weronika była pierwszą osobą, która wiedziała, wiadomość przysłała na Instagram Radia Campus. Wielkie dzięki i gratulacje. Do wszystkich innych wysyłam takie pozdro, super, że napisaliście i tak. Zachęcam do obserwowania profilu Radia Campus na Instagramie. Tam się trochę wygłupiamy, a także zasugerujemy niejednokrotnie, co fajnego jest do posłuchania na 97.1 FM. Czy fragmenty podcastów, fragmenty rozmów, to się pojawia na naszym Insta. Tym bardziej zachęcam do obserwowania, komentowania, lajkowania, serduszkowania, co to tylko tam się robi i dzieje. Za 8 minut będzie 19. Ja zachęcam, serduszkowuję, dzielę się tym dobrem z zapowiedzią, mianowicie, że po 19 Kasia Wojtasik powie dobry wieczór, dzień dobry i zachęci do słuchania magazynu muzycznego. U Kasi wiele nowości słonecznych. Z tym kojarzy mi się pierwszy numer, który pojawi się na naszej antenie po 19. Nie zdradzam jeszcze, cóż to? Kasia powie o tym numerze sama. Po 20 najsmaczniejsza audycja w eterze, czyli Jaja w kuchni, a o 21 audycja Szymon Fuchs on Tour. Fuchs on Tour, czyli nasza festiwalowa propozycja na 97.1 FM i na Radio Campus FM. Piotr Topuliński, dzięki za wszystkie oddane głosy tu i tam i ówdzie. Świetną użyliśmy playlistę, możemy sobie przyznać za to order słuchacza Campusa. Pa! Alternatywa.

Someday, Somewhere i Jungle z płyty, którą chciałoby się mieć już, moim zdaniem, a jest już prawie, bo 14 sierpnia pojawi się Sunshine. Drugą ważną datą w kontekście tego zespołu i Polski jest 10 listopada, bo wtedy Jungle z nową płytą przyjeżdżają do Łodzi. Dzień dobry, Kasia Wojtasik, zapraszam na magazyn muzyczny. I czym byłby poniedziałkowy magazyn w ostatnich tygodniach bez nowego remiksu jednego z utworów grupy Coco Roco. Kolejny przed nami, tym razem Never Last.

To Jasmine Lacey i jej letnia propozycja Summer Haze, a wcześniej Coco Roco i kolejny z brownswoodowych remiksów, których przybywa, ale te przyjemne nadmiary staramy się na bieżąco konsumować w magazynie muzycznym. Wszystko to zmierza do kompilacji z remiksami, która jeszcze się nie pojawiła, ale tych fragmentów, jak już wspomniałam, sporo i wielu z nich słuchaliśmy wspólnie w poniedziałkowe wieczory. Teraz zespół polski, chociaż po brzmieniu trudno byłoby połączyć to, jak słucha się Cinnamon Gum z miejscem, w którym tworzy i tworzą, bo to Trójmiasto. Zanim posłuchamy nowego numeru, to pomyślałam, że sięgniemy po jeden z tych, które może trudno nazwać hitami, ale z pewnością żal byłoby nie znać na przykład takiego numeru jak It's All Right, Cinnamon Gum.

Mary Lees i Cinnamon Gum, zespół polski, ale często jeżdżący po świecie i z muzyką, ale też za muzyką. Nagrywa w Stanach, koncertują między innymi w Wielkiej Brytanii, tak to się wydarzyło w ostatnich dniach, ale też jest polski odcinek trasy i całkiem sporo okazji do tego, żeby zobaczyć ich i posłuchać na żywo, między innymi dwa przystanki warszawskie w sierpniu, więc kto zaintrygowany, Cinnamon Gum do sprawdzenia live i w wersjach płytowych. Bardzo mnie cieszy, że z nowym singlem wrócili Tropical Soldiers in Paradise.

Jordan Rakai, jakiego znamy i lubimy. Chłopak z gitarą, pięknym głosem i zestawem dosyć poruszających utworów, które akurat w tym roku zbiera na płytę zaplanowaną pod koniec października. Enemies, czyli single sprzed chwili, jest tym pierwszym. A warto przypomnieć, docenić i odesłać, jeśli kogoś ominęła, wspaniała epka pełna gości, nazwana Between Us. Tam Jordan między innymi z FKJ i Nubią Garcia, ale też kilkoma innymi muzykami przygotował kilka utworów w duetach, bo jednak jakiś between musi się zgodnie z tytułem wydarzyć. Nową płytę za to wydał już Steve Lacy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Sonlax i bardzo ciekawa zapowiedź wrześniowej płyty, chociaż pół żartem, pół serio ciśnie się na usta stwierdzenie, że i najlepszą płytę, i najlepszy utwór Sonlax ma już za sobą, a wszystkie te naj odnoszą się do albumu Lantern sprzed grubo już ponad 10 lat i pewnego fragmentu tej płyty, którego i moim zdaniem dalej zaskakująca forma i brzmienie, ale też wielka popularność będzie trudna do powtórzenia. Wracam z przyjemnością do numeru Easy i mam nadzieję, że dla was to też będzie miły powrót. Sonlax.

To Corto Alto, dzięki któremu między innymi wrzesień będzie bardzo ciekawym wydawniczo miesiącem. On premierę nowej płyty zaplanował na 4 września, ale lista artystów, którzy przygotowują coś nowego za mniej więcej 2 miesiące, wydłuża się z każdym tygodniem. Słuchaliśmy dzisiaj kilku takich zwiastunów i singli, podobnie w miniony poniedziałek i jeszcze wcześniej, także piękna końcówka lata albo piękny początek jesieni przed nami we wrześniu. Miły ATZ postawił najpierw na czerwiec, jeśli chodzi o premierę płyty, a potem na lipiec w kwestii pewnego rodzaju dogrywki. Właśnie z tego lipcowego wydawnictwa numer Chłopcy, razem z Dominiką Płonką, Eslipem i Miszą.

Plimpton, tutaj wspólnie Barry Can Swim i O'Flynn. Twórczości obu tych producentów regularnie przysłuchujemy się w magazynach muzycznych, ale to ten drugi, czyli O'Flynn, wydał nową płytę w miniony piątek. Na koniec dzisiaj dwa fragmenty albumu Kairos, ale od razu myślę sobie, że niewiele chyba mówią o różnorodności tego albumu, więc będziemy nadrabiać wspólnie, ale polecam też nie czekać i sprawdzić, co przygotował na tej płycie O'Flynn. I Just i Fallin na koniec. Kasia Wojtasik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Polskie Radio Campus.
1: Jaja w kuchni.
2: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, w której rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą gastronomię tego miasta. Ja się właśnie najadłem bardzo dobrą street foodową pizzą i za chwilę zasnę, ale to tylko kwestia tego, że byłem głodny. Jak jesteście głodni, to jedzcie. A jak jesteście głodni dobrych pomysłów na grillowanie, to idźcie do Kacpra. Kacper Salzman.
3: Cześć.
2: Grill Bastards.
3: Tak jest, to ja.
2: Foka Point.
3: To też ja.
2: Mój dealer przypraw na grilla.
3: Też ja.
2: To też ty. Człowiek, który...
3: Duet wokalny.
2: Duet wokalny, tak.
3: Pewnej pięknej nocy.
2: Przy okazji człowiek, który na grillach gazowych piecze focaccie dla wielu różnych miejsc, ale przy okazji spotykamy się nie dlatego, że masz dużo gazówek, bo masz chyba najwięcej grilli ze wszystkich grillmasterów.
3: To prawda.
2: Bo ty po prostu nie jesteś połączony z jedną firmą, tylko ze wszystkimi robisz. Jesteś po prostu największym cwaniakiem.
3: Wiesz co, tak, to też prawda.
2: No.
3: Ale ty w ogóle musisz wpaść kiedyś do nas na naszą miejscówkę, bo będzie, że już teraz jak te grilla stoją w jednym miejscu, to jak tam ludzie przychodzą, to im kopara opada naprawdę, ale no to jest coś takiego, że faktycznie były współprace z różnymi firmami i niektóre z tych firm po prostu mają taką piękną politykę, że po roku użytkowania tych grilli po prostu nie mieli co z nimi robić, więc ja chętnie wszystko przytulałem i brałem
2: do
3: siebie.
2: I teraz musisz mieć 4 busy, żeby to przewieźć.
3: Tak, ciężko to przewieźć jednym busem, ale też jestem stuknięty, no i faktycznie kupuję dużo też tych grilli, na przykład mam trochę pierdolca na punkcie Genesisa starego, przepraszam, nie można takiego słowa mówić, to nie było brzydkie słowo. Mam trochę hopla na punkcie... Słuchaj, no wiesz, za dużo tych podcastów i tak dalej, zapominam,
2: to nie jest podcast.
3: Zapominam, że są jeszcze takie media. Zapominam o tym. No, więc wracając do grilli, słuchaj, Weber, nie udawaj już, że się to tak żenuje.
2: Nie, ja po prostu się zastanawiam, czy jakiś życzliwy pójdzie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
3: Nie, tam...
2: Ale czekaj, nie, prezesa capnęło ABW, czy CBA, czy co tam capnęło.
3: No więc...
2: YOLO.
3: Wracając do grilli, no to są modele, na których mam hopla, na punkcie których mam hopla typu stary Weber Genesis, typu stary Weber Kettle, nowsze też lubię niektóre, więc skupuję, że tak powiem, bo to są dla mnie narzędzia, które uważam, że mi się przydadzą i nawet jak ktoś mnie pyta, nie chcesz sprzedać jakiegoś grilla, to mówię, okej, ja go nie używam, ja ci go nie sprzedam, ja ci go pożyczę, jak będę potrzebował, to wtedy cię dzwonię, musisz mi go oddać i ten...
2: No, powiedziałeś o jakichś takich emblematycznych maszynach, które pojawiły się w bardzo wielu różnych miejscach. Ja też miałem okazję się z nimi zderzyć, ale ja w tym momencie jestem, i to nie dlatego, że od lat pracuję z kolerem, ale jestem po prostu zakochany w tym palenisku. Ty też robiłeś coś na tym palenisku, prawda?
3: Tak, nie, no robiłem, oczywiście, wiesz. To
2: jest maszyna, o Jezu.
3: Słuchaj, no tutaj jakby wiesz, no to jest wszystko połączone z tą miłością do drewna, która się i do węgla, która, wiesz, no byłem, Boże, teraz, żeby nie użyć złego słowa, kobietą lekkich obyczajów.
2: Pamiętam, jak byłeś ostatnio, jakie durnoty gadałeś, zastanawiałem się, ile ci zajmie powiedzenie czegoś głupiego i nawet nie zdążyłem o tym pomyśleć. Już
3: dwie minuty nie minęło. Taką pracującą z różnymi firmami właśnie, które płaciły i polecałem ich sprzęt. Aczkolwiek niektóre z nich robiły bardzo dobry sprzęt. I ten gaz to faktycznie to było coś takiego, wiesz, no jakby to dla mnie był jakby punkt wyjścia, tak byłem gościem od grilli gazowych, a tu nagle, wiesz, przyszedł taki moment, że rozpaliło się ogniseczko, tam potem zobaczyłem, kurde, to jednak jest fajne, później się...
2: Ja używałem w tym roku grilla gazowego 3 godziny, a grillowałem, myślę, już w tym momencie łącznie... z 45 dni tylko ogień po prostu i drewno.
3: Wiesz, no my tych gazówek cały czas bardzo dużo jednak używamy, no bo my, wiesz, no jeszcze może nie powiedzieliśmy, czym się w ogóle zajmuję, ale dużą częścią mojej działalności to jest jednak catering grillowy i jak ja, wiesz, wszyscy kochają te nasze nowe wynalazki, te argentyńskie grille, w których trzeba napalić drewnem przez godzinę, żeby się dobrze wszystko nagrzało, ale jednak chłopaki zmuszają mnie do tego, żebyśmy ze dwie gazóweczki zawsze mieli ze sobą tam, wiesz, na wszelki wypadek, z boku pstryk, żeby tam niektóre rzeczy trochę podrobić szybciej, ale faktycznie, no najlepsze rzeczy wychodzą faktycznie z tego drewna. To tutaj w ogóle, to nie jest kwestia tam, że ktoś w ogóle dyskutuje na ten temat.
2: No.
3: Może po prostu jak ludzie wiedzą, że to z tego pięknego paleniska to było zrobione, to też trochę działa.
2: Tak, ale to jest, ale i to jest nawet nie smak. Z węgla, nie? Drewno.
3: Drewno. Drewno, które się nie pali tak gorącym żarem jak na przykład węgiel, daje ci taki umiarkowanie wysoki tutaj kopek cieplny, że tak powiem,
2: tak.
3: I robi się na nim cudowne rzeczy po prostu, no.
2: To jest, wiesz co, no ja, możecie zobaczyć, drodzy państwo, na moim Instagramie Jaja w Kuchni kilka przepisów, które zrobiłem z przyprawami, które Kasper mi podesłał. I naprawdę to jest takie grillowanie, które wygląda trochę inaczej. To jest wędzenie w ceramicznym jajku. Ostatnio wziąłem wszystkie przyprawy plus jeszcze glazurę i zrobiłem żebro wołowe, ale robiłem też steki. Pierwszy raz w życiu w zasadzie z czymś innym niż sól, z tym twoim rabem robiłem tomahawka. To jest też w ogóle bardzo fajne, no bo oprócz tego masz jeszcze sklep, w którym zalegają ci rzeczy, które nie powinny zalegać, a sprzedają się rzeczy, które nie powinny się sprzedawać. Taka jest prawda, nie?
3: Wiesz co, to by była prawda rok temu. W tym roku jestem trochę w szoku, co się w tym sklepie dzieje. Naprawdę my mamy, też no ja jestem trochę stuknięty, więc generalnie mamy tam wybór taki, jakiego nie powinniśmy mieć, w ogóle tak biorąc pod uwagę rynek.
2: A czy oznaczyłem cię na Instagramie i masz super sprzedaż?
3: Wiesz, to też, tak, to na pewno też trochę napędziło, ale to trwa już od miesięcy. Właściwie w tym roku to się nie zatrzymuje praktycznie, więc naprawdę i mało tego, powiem ci, że pojawiają się zapytania z zagranicy, czy możemy wysłać te przyprawy, bo nagle okazało się, że jak ktoś płaci...
2: Wykupiłeś całe stoki.
3: Jak ktoś płaci, no to też, ale jak ktoś płaci za magazyn w euro na przykład i zatrudnia ludzi, płaci im w euro, to jednak ma trochę wyższe ceny w sklepie. I nagle pojawił się paradoks, bo przypływa na przykład od dystrybutora do nas paleta sosów i przypraw, nie do nas, do Warszawy, z Holandii na przykład, i nagle ktoś z Holandii się do nas odzywa: ej, mogę kupić u was przyprawy? I my po prostu, wiesz, jeszcze pakujemy to do impostu, więc w ogóle pan Brzuska, bardzo dziękujemy, to wychodzi jeszcze taniej, jeszcze paczkomatem sobie to leci do Holandii z powrotem i to wciąż wychodzi temu człowiekowi o jakieś 20% taniej, niż gdyby kupił w holenderskim sklepie, więc to jest w ogóle, ja jestem sam w szoku, jak to rozkminiłem, to jest niesamowite. Jesteś w Polsce, jest najlepiej w Polsce teraz.
2: Jest, trzeba produkować to i sprzedawać to w Holandii.
3: No to wiadomo, że jakbyśmy jeszcze w Polsce zrobili, ale to wiesz, to jest to gdzieś tam na liście zadań do zrobienia, moja seria rabów, ale z drugiej strony myślę sobie, już bez przesady, z tym ego, z tym logo
2: daj
3: moim
2: spokój,
3: wszędzie.
2: Raby będziesz robił, przecież influencerzy teraz wszyscy reklamują przyprawy do tego, przyprawa do kuchni meksykańskiej, która jest to samo, co do kuchni węgierskiej.
3: Cholera, śledzę innych influencerów, na szczęście.
2: To ja ci poza anteną powiem. No dobrze, jako że w tej audycji cały czas dbamy o dobry humor, no to oprócz tego, że nie komentujemy już historii, które są aktualne, głównie dlatego, że zacząłem słuchać tylko i wyłącznie audiobooków, wyłączyłem podcasty, wyłączyłem wiadomości, bo nic się nie zmienia i nie mam na nic wpływu. Jakiś pan nazwał mnie na Instagramie Andrzejem Dudą polskiej gastronomii, więc nie wiem, czy dziękować, bo w zasadzie patrząc na to, co się teraz dzieje, to Andrzej Duda nie był taki zły.
3: Nie,
2: więc
3: nie, był
2: stary,
3: spoko.
2: Dzięki, nie? I ma teraz Porsche, bite, ale Porsche. Więc spoko, dziękuję za porównanie z byłym naszym Orłem 1, ale różne rzeczy ciekawe się działy, teledyski z promptów, rapowanie z promptera, no i to musiało mieć jakiś efekt, więc teraz Mario kontrargument w utworze Mogę Wszystko Reklamować. Jest to oczywiście diss na Wojtka Sokoła. Musieliśmy z kronikarskiego obowiązku to zagrać.

0: Czyli jaja w kuchni.
1: Kacper Salzman, Grill Bastards, właśnie mi powiedział poza anteną, że bardziej go jara offline'owa robota. Tymczasem nagrywa tyle różnych filmików, tak często gada do
2: no bo to są kompleksy, wiesz, ty mówisz o swoich wyświetleniach, ile ich jest. Ja tam jestem gościem offline, mnie to nie interesuje w ogóle.
1: Daj spokój, to jest mój Instagram ma tylko 1 400 000 wyświetleń w skali miesiąca.
2: Ja nie wiem tylko nawet, gdzie szukać tych danych.
1: I to ciężka praca, która trwało to rok, więc teraz proszę mi przychodzić z propozycjami współpracy, zrobimy ładne filmy.
2: Ja ci daję propozycję, wyślę ci znowu przyprawy.
1: Wiesz co, najlepsze jest to, że ja cały czas zapominam zabrać ich od mojego taty, więc byłem już dwa razy z nimi grywałem. Mój tata jest bardzo wrażliwy na zapachy różne, więc mówi, weź tam jesteś śmierdzący.
2: Co ty gadasz? O kurde.
1: Mój tata w ogóle bardzo nie lubi mojego gotowania, cały czas mu coś nie pasuje, więc to jest zrobić coś
2: takiego. To jest takiego, takie surowe wychowanie z dawnych czasów.
1: Żeby mu najbardziej mi się podobało.
2: Co ty tam rzębolisz na tej gitarze?
1: Tak, jak zrobiłem, co to było? To był chyba boczek z Meat Candy od ciebie, to mu smakowało, nie? To temu
2: słodziutkie, smakowało. Słodziaczek.
1: Wiesz, a jak zrobiłem jakiegoś tam szaszłyka, to on za mnie zapytał się, a szaszłyk nie powinien być z papryką i z cebulą? A tam, wiesz, mięsa na szpadzie, ogień, no cudawianki, takie rzeczy. Ale tak, faktycznie jest tak, że te przyprawy, które mi wysłałeś, to jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że je zabiorę. Teraz będę w niedzielę jechał, więc mam nadzieję, że je zabiorę i coś porobię, bo w jednym ogrodzie mam jajo ceramiczne, a w drugim mam właśnie palenisko, o którym rozmawialiśmy wcześniej, ale w jednym i drugim do ceramika też wrzucam drewno.
2: Trochę dziwnie mi się słucha kogoś, jak ktoś mówi, że ma jednego grilla w ogrodzie.
1: No, mam jednego grilla w każdym z ogrodów.
2: Większość ludzi faktycznie ma jednego grilla, ale, no ty, masz ale ty masz dwa ogrody, no to tak.
1: Mam jeszcze w garażu elektryka.
2: Moja dziewczyna mnie nienawidzi i jak znika jakiś grill z ogródka, to ona po prostu otwiera szampana. Muszę go zabrać na przykład do pracy czy coś, bo jest tego dużo w ogródku też, nie tylko w pracy.
1: Znaczy, wiesz co, no za chwilę się dogadamy w barterze na jakiś event. Za to, że cię zaprosiłem.
2: Słuchaj, ja to wiesz, ja mogę ci pożyczyć grilla, nie ma
1: pożyczyć,
2: problemu.
1: Ja właśnie nie chcę tego robić. Ja chcę spędzić miło czas, gdzie nie będę stał przy grillu i nie będę nagrywał filmików, bo ja wiem, że już, wiesz, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć
2: Z.
1: Ale ja, wiesz, najśmieszniejsze jest to, że ja nie jem mięsa już poza historią taką, że kręcę wideo. Nie?
2: Co ty
1: ja jem ryby i owoce morza. To jest moja dieta normalna. To ryby, owoce morza, warzywa. Latem to są warzywa od Mylertów. Jeżdżę sobie raz na dwa tygodnie, kupuję, dobrze przechowuję i one są super. I wiesz, i ja tak naprawdę wieprzowiny to ja nie jadłem już 100 lat.
2: Ja jem bardzo dużo mięsa. Nie mógłbym. Znaczy, wiesz, to nie jestem jednym z tych Janków, co tam do obiadu to ja muszę mieć w ogóle. Nie, no. Moja dziewczyna w ogóle nie je mięsa i zdarza mi się bardzo często, że wracam z pracy na przykład po 4-dniowym weekendzie i po prostu z radością wbijam w jakąś tam sałatkę z serem, czy

0: wiesz, tam tuńczyk i tak dalej, no dla mnie to jest nie do przejścia, niestety to nie jest świeże, no jest można, nie zabije cię, ale nie jest świeże.
1: No nie.
0: I Stargross jest takim rozwiązaniem.
1: Tak?
0: No, są spoko ceny, możesz poprosić, żeby ci pokroili mały paseczek, wiesz.
1: Chyba wolę jednak Weezer.
0: O Jezu, no pewnie tak, tylko wiesz, ja mam dwa psy, nie mam z kim ich zostawić, no.
1: O kurczę.
0: Więc ja to wiesz, ja to...
1: Nie, owoce może nie, no to jakby wiesz... No,
0: to a krewetki nie jest to kupuję u Wietnamczyków mrożone, bo wszystkie krewetki tak są mrożone w Polsce. Nawet te, które są sprzedawane jako surowe, były mrożone.
1: Moim dostawcą jest mój odbiorca focacci, sklep rybny Orka, sorry tutaj za...
0: A, no to super, Orka to jest super w ogóle.
1: Oni mi dają takie towary czasem właśnie, a propos właśnie tego grillowania na argentyńskiego, na asado, ostatnio dali mi takiego po prostu, co to było, czekaj, red snapper, to jest, jak to jest po polsku, czy to jest karmazyn, czy ten, nieważne.
0: Chyba karmazyn,
1: red
0: tak.
1: Snapper w każdym razie.
0: Też robiłem ostatnio na grillu.
1: Wielki taki 5 kilo po prostu i zawiesiliśmy go na tym argentyńskim grillu i po prostu ludzie przychodzili i się pytali, czy...
0: Lucjan Czerwony.
1: Czy ta ryba jest prawdziwa?
0: Nie, czy to jest AI.
1: Z plastiku jest jakaś, po prostu wyglądało tak $1,000,000, ale znów na drewnie zrobione po prostu...
0: No dobrze.
1: Byle jak, no kładziesz, robi się i zdejmujesz.
0: Słuchacze tej audycji, która ma już prawie 10 lat, i te dziesiąte urodziny się zbliżają i coś cholera trzeba przygotować na nie, więc nie wiem, może Marylę Rodowicz odbrozimy wcześniej w tym roku. No z Colim raczej nie będzie chciał, bo się śmiejemy z tych kiepskich kiełbas, które tam są w obiegu.
1: Ja się zgubiłem, co z Marylą Rodowicz?
0: Chodzi o to, że ludzie kochają historię, więc ja chciałbym poznać historię tego, jak wszedłeś w posiadanie magicznego grilla Asado, który jest trendem na 2027 obiecanym przez Webera i przez wszystkich innych, którzy będą chcieli nadgonić.
1: Nie, no słuchaj,
0: poleciałeś do Argentyny.
1: Historia jest taka, że no i zajawka na to drewno się pojawiła już jakiś czas temu. Ty akurat wiesz, bo śledzisz i słuchaj, no YouTube amerykański, jeżeli chodzi o grillowanie, barbecue i tak dalej, no to mniej więcej gdzieś od roku, może trochę dłużej, już trochę oszalał na punkcie tego argentyńskiego tak. grillowania, więc trafiłem na to w ten sposób i tak zacząłem sobie patrzeć, fajnie. I ja co zimę sobie gdzieś latam, tak żeby trochę rozwinąć swoje sam, solo, żeby rozwinąć trochę swoje możliwości, wiesz, poznać trochę jedzenia i tak dalej. Tak myślę, no ta Argentyna to chyba jest dobry adres. I w tym roku poleciałem sobie do Buenos Aires i do Patagonii i powiem ci szczerze, że to w ogóle zwariowałem, tak? Oszalałem w ogóle, wróciłem stamtąd, od razu zacząłem szukać tych argentyńskich grilli, na których grillowałem tam właśnie, bo chodziłem też po różnych tam, a tu Akademia, Asado, coś tam, uczyłem się.
0: Zrobiłeś tak, że wylądowałeś i zapytałeś taksówkarza, hej mister, gdzie...
1: Nie, miałem to zaplanowane wcześniej, dzień po dniu.
0: Ale ogóle... o tym, że Marta Wajda tam jest, to nie wiedział.
1: To się dowiedziałem od ciebie na miejscu, bo szedłem tropem jednak nie Polonii gastronomicznej,
0: nie Polonii,
1: tylko 100% wiesz, mięso i grill i tak dalej.
0: I powiedz mi, Buenos Aires robi wrażenie takiego dziwnego miasta, które jest trochę europejskie, a trochę z kosmosu?
1: Tak, ale jest bardzo pomieszane, miałem wrażenie, jeżeli tu uciekamy się już do takich turystycznych wspomnień. No bo z jednej strony jest tam bieda i kurde narkomania i faktycznie wiesz, na przykład nawet Mexico City, no to masz wrażenie, że oni trochę tam wysprzątali to centrum, tak, że tego nie widzisz za bardzo, jest gdzieś dalej sobie tam. Tutaj to jednak wiesz, jest tego bardzo dużo, a z drugiej strony masz po prostu wiesz, pary tańczące tango na ulicy, po prostu gości grających na bandoneon, jak to się jakoś tak to się nazywa. No i masz świadomość, że jest to trochę teatr dla takich jak ja. Ale jednak no jest to takie miasto, nie wiem, jak pewnie jakiś tam Paryż, czy kurczę, nie wiem, czy Nowy Jork, taka
0: czyli
1: ostra mieszanka wszystkiego.
0: Że w 45 pewna grupa ludzi, która tam w dużej ilości wyjechała, zrobiła dobry research.
1: Wiesz co, też tak sobie myślałem, ale jednak to ta emigracja bardziej sprzed 100 lat okazuje się, że to faktycznie tam masz duże wpływy włoskie,
0: wiesz, że są
1: niemieckie.
0: Tam bawarskie wsie,
1: ale
0: są.
1: To są starsze, to jest jednak
0: tam,
1: znaczy
0: jest.
1: Oni myślę, że dlatego tam uciekli, bo tam można tego Wiener Schnitzla zjeść, czy tam wiesz, że później faktycznie to uznali, że to jest nasze miejsce, ale jednak to ta emigracja sprzed ponad 100 lat, okazuje się, że tak, że wiesz, tam jest pizza na przykład, ale jest taka, że chłopie, jakbyś pokazał to jakiemuś tutaj Alessandro z pizzerii, kurde, w Neapolu, to on by po prostu się za głowę złapał. Ona jest gruba, na

0: Palone jest tam sera i cebuli.
1: Czyli prawidłowo.
0: Tak. I w ogóle zresztą koło tej... Boże... Wojda, tak?
2: Wajda.
0: Wajda. Boże kochany, mi się mylą. Są dwie. Tak, Wajda to trochę tak. Głupio to nazwisko pomylić, ale udało się. No to właśnie obok jej knajpy jest kultowa ta Fugazetta, czyli argentyńska pizza, którą jak zjesz jeden kawałek, to naprawdę, no ja po prostu myślałem, że padnę.
2: I ja, tam ja tak na Maderze ja miałem z takim 50, napitkiem poncza.
0: I ja byłem 50 metrów od jej knajpy, tak, ale jadłem
2: to... Fugazetta, dobra. Tak. Fugazetta restaurante. O nie, to u ruskich.
0: Nie, to w ogóle to jest nazwa tej pizzy. To jest jakby, to się nazywa Fugazetta, a to można kupić w wielu miejscach w Buenos Aires. I ten street food jest generalnie straszny. Jeszcze jest pyszny, ale nie chcesz go jeść. Znaczy tobie może by akurat podszedł. Jak
2: tobie
0: patrzę,
2: może by jak się żywisz tutaj. Dla tych ludzi za te pieniądze. Ja się rzuciłem po prostu na to, bo ja dzisiaj zjadłem, słuchaj, jogurt proteinowy, banana, jogurt proteinowy, banana, krewetki, jogurt, banana, nie, bez jogurtu, banana.
0: Podziwiam cię, jak ci odbiło znowu tutaj, w którą stronę.
2: Więc musiałem po prostu zjeść cokolwiek. Byłem przekonany, że przyniesiesz focaccię. Nie zrobiłeś tego.
0: Jak się nad tym zastanawiam, to jest tak oczywiste, że powinienem był to zrobić. No jestem trochę
2: kosmitą. Wiesz co, jeszcze, jako że wyjeżdżam w niedzielę, to audycję na przyszły tydzień nagrywamy za chwilę po tej, więc jeszcze w Konradzie Markowskim, nowym szefie Kuchni Szoku, jest nadzieja, ale nie wierzę w to, więc za chwilę jeszcze dojem tę pizzę do końca i teraz będziemy grali piosenki nieoczywiste i leżąc sobie na łóżku dzisiaj podczas 20-minutowej drzemki, w której zapomniałem o spaniu, wziąłem telefon i przypomniałem sobie, że trzeba zagrać jakieś piosenki jednak, więc dzisiaj zespół Stare Miasto, Jak się poruszać po mieście, remix DJ-a Romka.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Michał Dorobisz i Tomek Paziewski grają te piękne piosenki dzisiaj, ale pamiętajcie, że to ja je wybieram, więc za wszystkie głupoty przepraszam, a jeszcze będzie kilka dzisiaj. Mieliśmy Dis na Sokoła, mieliśmy Stare Miasto w remiksie DJ-a Romka, a wiele, wiele ciekawych historii nadchodzi, zwłaszcza kolejna piosenka będzie wam się, myślę, bardzo, bardzo podobała. A ja wracam do rozmowy z Kasprem Srazmanem, który tak przypomniał sobie ostatnią imprezę, na jakiej był 4 lata temu. I mówię, ale to karaoke było fajne. Karaoke w klubie Galeria pod Halą Mirowską, gdzie poszliśmy po nocnym markecie w ramach takiego afterku. Ja śpiewałem tam
2: Purple Rain?
1: Nie, Purple Rain nie. Raczej Various Monks po całej noc i potem mi wszyscy stawiali szoty.
2: Nie, na pewno na taśmie było nagrane Purple Rain.
1: Taśma była profesjonalna.
2: Było.
1: To był chyba... Nie, to nie był ostatni raz, kiedy... Niestety, to nie był ostatni raz, kiedy byłem na karaoke, ale...
2: Już, a u mnie tak.
1: Już dwa lata. Dwa lata nie tykam karaoke, bo to...
2: Jest piękna impreza.
1: To się wydaje tylko, że jest fajne w momencie, kiedy na tym jesteś.
2: Powinien być zakaz używania telefonu, bo jak potem tego posłuchasz, to faktycznie, ale w tym momencie to jest piękne.
1: No ale teraz tylko sport i wspomnienia.
2: I jedzenie.
1: I jedzenie, i zażenowanie. Poleciałeś do Argentyny grillować i co się odwaliło w Argentynie?
2: Co się odwaliło? No. W sensie, to przez cały pobyt mój?
1: No, nie poleciałeś gdzieś ratować znowu ludzkości?
2: Wiesz co, nie, no był przypadek taki, że ja generalnie poleciałem na festiwal Asado do Patagonii.
1: No.
2: W Buenos Aires miałem tam być później kilka dni. I ten festiwal, wyobraź sobie, został odwołany z powodu gigantycznego pożaru, jaki po prostu...
1: Kto wywołał pożar?
2: No właśnie, też tak podejrzewam, że to ich ogniseczka, to jednak mogło mieć wpływ na to, ale to było przed festiwalem. Oni tam grillują tak,
1: że... To jest bardzo nieprzyjemny żart, ale się sam ciśnie na usta, no.
2: Słuchaj, oni sypią całe ogniska po prostu, wokół których stoją te jagniaki na tych krzyżach rozpiętych. O, to chciałem powiedzieć. I po prostu, no pewnie ktoś sobie takie asadko zrobił tam tydzień wcześniej, no i po prostu pożar, jak nie wiem co. No i faktycznie dowiedziałem się o tym 3 dni przed wylotem. I tak, już wiem, do czego zmierzasz. Była taka roleczka, że myślałem sobie, że pewnie wskoczę tam, wiesz.
1: Bo ty masz jazdę na bycie superbohaterem.
2: Trochę
1: 4
2: tak,
1: lata
2: trochę
1: temu
2: tak.
1: Byłeś superbohaterem na granicy. Co teraz różni pożyteczni idioci pachołki Rosji rozwalają.
2: Tak. Wiesz co, tak, ale staram się temu przyglądać jednak i widzieć w tym... wiesz, tak trochę taka autoterapia to zaczyna być, że może jednak nie muszę i tak dalej,
1: no,
2: wiesz.
1: Ja nie oglądam.
2: Tam się okazało, że jednak nie muszę. Ja tam nakupiłem zakupów, jakieś wody i tak dalej. Pojechałem i gotowy jakby do tego, żeby znowu stanąć przy Asado i karmić strażaków tym razem. I
1: pan, tak, i było na zasadzie, wszędzie dookoła jest pożar, rozpalam grill.
2: Tak. I okazało się, że na kuchni jest 6 kucharek argentyńskich i świetnie sobie radzą.
1: Gdzie kucharek 6?
2: Tak, dokładnie. Więc spakowałem się do swojego samochodziku i pojechałem dalej zwiedzać te po prostu Patagonię i żyć życiem turysty zwykłego w Argentynie i przeżyłem to, wytrzymałem to.
1: Tak? No i co, wróciłeś, ściągnąłeś maszynę.
2: No.
1: Powiesz, ile kosztuje taki grill?
2: Znaczy wiesz, to jest, zawsze mówię jedną rzecz, można to sobie zrobić za darmo prawie, tak, bo to jest jakby, kupisz sobie cegły szamotowe.
1: Tylko musisz dużo nagłego ataku spawacza słuchać.
2: Tak, ze spawaczem musisz być dobrze dogadany i wtedy sobie to zrobisz sam. Te grille, które tam, stałem się dystrybutorem grilli, żeby takiego mieć.
1: No.
2: więc te grille są drogie są bardzo.
1: Co to znaczy?
2: Bo no
1: to...
2: tam od 10 koła do jakichś tam, nie wiem, 100, tak,
1: powiedzmy. No tak,
2: ja mam
1: ale
2: takiego
1: to jest,
2: za 35
1: to,
2: na przykład.
1: To jest eventowa maszyna, na której się zarabia.
2: Dla mnie to jest eventowa maszyna. Oczywiście, no już ze 2 takie maszyny eventowe udało mi się sprzedać do domów ludziom po prostu, więc są ludzie, którzy sobie to stawiają po prostu.
1: Ale to są ci, którzy zatrudniają private szefa, który im
2: może
1: to
2: tak być.
1: Opierdziela.
2: Też bez przesady, ale no raczej są zarażeni do tego stopnia, że są w stanie wydać tam pewnie kilkanaście czy tam 20 tysięcy na coś takiego.
1: Mhm.
2: My to używamy...
1: I potem węgiel z Biedronki.
2: Tak. My to używamy stricte eventowo, ale to też była pewna ewolucja, bo ja nie byłem przekonany, czy my to będziemy ze sobą wozić na eventy. Raczej sobie myślałem...
1: Bo jest duże i ciężkie, nie?
2: Jest duże i ciężkie, 3 osoby to muszą załadować. Ale jednak, jak pojechaliśmy na pierwszy event i zobaczyłem, jak ludziom opadły kopary, jak to wygląda, ten płomień, tam się pali ten ogień, nie? Po prostu jest to ognicho wielkie i nawieszane różnych, wiesz, tam są specjalne takie wieszaki, tu ananas, tu kalafior, tu ryba, tu coś tam. No i mówię, nie no, my musimy to mieć za każdym razem, po prostu, za każdym razem. I teraz już w ogóle planuję zakup drugiej takiej bestii na przyszły rok, bo faktycznie już by fajnie było mieć ze dwie ekipy wyposażone w taki
1: sprzęt. Znaczy prawda jest taka, wszyscy się na rynku zbroją. Weber zapowiedział, że w przyszłym roku będzie miał swoje Asado, więc za chwilę wszyscy będą mieli.
2: Ale to jest wynik jakiegoś trendu.
1: Tak, to jest kolejny po prostu gorący trend. Ja myślę, że wszystkie gazówki, co miały zostać sprzedane, już zostały sprzedane, tak. I teraz wszyscy kombinują, co
2: to
1: zrobić dalej.
2: To jest 100%. Jestem pewien, że do nas, do Polski może jeszcze to nie dotarło, ta świadomość, ale myślę, że już na świecie to dociera do ludzi, że wiesz, ja nie powiem, że ktoś kogoś oszukał, tak, ale...
1: Nie, ale po prostu gazówki znudziły się gazowe ludziom. Przede wszystkim są zrobione w taki sposób, że raczej ciężko tam się może coś zepsuć. A jak się zepsuje, to ci wymienią na nowe, ewentualnie wymienią ci element i hula dalej. To jest maszyna na... Grill generalnie jest maszyną na kilka dobrych lat, jak nie kilkanaście.
2: Tak,
1: nie?
2: Ale z drugiej strony na przykład ja mam coś takiego, że no dobra, ale dlaczego to drewno? Bo ludzie już po prostu mają chyba trochę dosyć, wiesz, to tak jak w motoryzacji. Mamy tu apkę, mamy tu wyświetlacz, coś tam i koniec końców tak, no każdy już takiego grilla ma.
1: Tak, może manuala chciałbym znowu.
2: I tak sobie myślisz, kurde, no tam ten samochód, co miałem 30 lat temu, to był fajny, no nie?
1: Że... Czarny Fiat Grande Punto 1.4, 91 koni miał. Okazało się, że był zespawany z dwóch samochodów, dlatego się składał. Bardzo świetnie wchodził w zakręty. Jak jechałem kiedyś do Torunia z kolegami, to musiałem na jedynce wyprzedzać kombajn. Świetna zabawa, manualna skrzynia biegów.
2: Szukamy prostoty, po prostu.
1: Szukamy taka prostoty, oczywiście, teraz, no.
2: Taka jest prawda,
1: poza tym... Jest powrót do korzeni, wrzucamy, po prostu tak naprawdę my wszyscy znowu robimy ognisko.
2: Tak, dokładnie. Jak, nie wiem, zaczynałem pracować na przykład w Weberze tam te kilkanaście lat temu, ja sam disowałem te takie paleniska, wiesz, zbudowane z cegieł po prostu ludzi gdzieś tam pod domach.
1: Co to jest?
2: Panie, ty w ogóle palników nie masz, w ogóle jak pan chcesz sterować temperaturą w ogóle na tym grillu. Teraz sobie myślę, że to jest właśnie sztos. Tak, sterowanie temperaturą na takim grillu, to jesteś w stanie zrobić wszystko, po prostu już jesteś guru, w ogóle mistrzem wszystkiego.
1: No dokładnie, a wiesz, ja mam taki ten, ja jestem bardzo zero-jedynkowy, więc albo albo nic się nie dzieje, no. więc wczoraj robiłem pikanie, no to wiesz co, no to było czarne, nie, ale miało tyle tłuszczu, że było pyszniutkie, tak no naprawdę. Tak, i to jest, wiesz, no ogień jest fantastyczny do warzyw, ogień jest fantastyczny do mięs, do ryb, do owoców morza, do wszystkiego. Fajnie się grilluje na gazie, łatwo, odpalasz, robisz sobie jednego steka, jak chcesz to zrobić dla jednej osoby, ale ja wczoraj walnąłem dla czterech osób obiad. Zresztą opowiem ci historię, byłem w lokalu w Konstancinie, nie powiem jakim, w moje urodziny i byłem niezadowolony z tego, co dostałem, wiesz?
2: Kurde, właśnie chciałem się
1: zamówiłem, zapytałem szefa kuchni, tego głównego, jednego z kilku lokali, co zjeść, polecił mi bardzo warzywa, no bo steki, sorry, no, ja nie zamawiam steków. Bo mam dostęp do takiego towaru, że w żadnej restauracji nie będzie.
2: To jest akurat miejsce, towaru. W którym miałem zamiar to zrobić, ja też tego nie robię.
1: Ale zamówiłem tam pikanie.
2: Okay.
1: I zamiast pikani dostałem podpłomyk, kilka plastrów mięsa i warzywa od Mylertów, które niestety nie były umyte i chrzęściły w zębach. I wiesz, co zrobiłem?
2: Zwróciłeś...
1: Pojechałem do Mylertów, kupiłem te same warzywa, pojechałem do Jacka z Polskich Steków, wziąłem pikanie, piękną, fantastyczną, sezonowaną pikanie, tam chyba były 2 kg mięsa. I odtworzyłem sobie te dania, tak trochę, wiesz, z pamięci i patrząc na zdjęcie, które szybko zrobiłem. I wiesz, pamiętałem o tym, że jeżeli robisz danie pod tytułem pomidor i melon, to melon powinien być zimny, pomidor powinien być ciepły, a nie odwrotnie. Że jak używasz octu, to nie używaj octu za 3 zł z Biedronki, tylko wysił się na coś lepszego. Jak dostajesz w siatce te warzywa, to je umyj, bo to nie jest miks sałat z Lidla. Jak podajesz tatara, to mięso powinno być zimne jednak, a nie w temperaturze pokojowej, gdzie pokojem jest 30 stopni na dworze, nie? Wiesz, takie kurcze, kardynalne błędy.
2: bardzo byłem podjarany tą knajpą, bo to jest jakby też wynik tego trendu, który się pojawia i w ogóle mnóstwo gwiazdek w ogóle też dostają już knajpy, na przykład jedna, w której byłem, w Buenos Aires, takie, w których się pali po prostu drewnem na świecie, więc jest to trend, który przyjdzie tutaj, już przychodzi, widzimy właśnie w Konstancinie i miałem duże oczekiwania, powiem ci.
1: Podejrzewam, że jest super,
2: i się wybierałem, bo ja się rzadko wybieram do knajpy w Warszawie.
1: Wiesz co, powiem ci tak, no widziałem, jakie jedzenie dostają influencerzy różni, głównie tacy, co bełkot nazywają językiem polskim, czyli akcentowanie na pierwszą sylabę i fiubździu tiktokowe badziewie. Taki content dla idiotów, to oni dostali zupełnie inne jedzenie niż ja, zamawiając to jako szaraczek, wiesz, na stół. Ale wiesz co, zamiast się obrazić czy coś, po prostu wziąłem te same produkty i zrobiłem je, kurde, lepiej. Też zrobiłem je na ogniu.
2: No to znaczy, ja się trochę bałem jakby, wiesz, tego, że jak słyszałem cenę, to trochę jak z tym naszym tagłudem argentyńskim, nie? No. Ile ten grill kosztował, to sobie się trochę bałem, kurna. Ktoś wsadzą małpę do Rolls-Royce'a i będzie źle. Ale może nie, mówię, nie, może faktycznie,
1: nie, lokal, kurde. Lokal robi wielkie wrażenie. Mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że trzeba ich troszeczkę kopnąć w tyłek i powiedzieć, że...
2: No może czasu.
1: Że mówienie o konkurencji bezpośredniej, że nie znają się na robocie, podczas gdy wyprzedzają ich o lata świetlne, jest troszeczkę przykładem dezynwoltury, która...
2: Apel, róbmy swoje dobrze, tak. Nie gadajmy o konkurencji, tak, że robi coś źle.
1: Tak, i tak. Poprawiajmy fuck-upy innych.
2: Dokładnie.
1: Wkrótce film o tym, co zrobiłem wczoraj u mnie na Instagramie. To była zapowiedź, autopromocja. Za chwilę ci pokażę, jak to wyglądało. Tak właśnie się rozmawia w tej audycji, że mówię cały czas o sobie, dlatego teraz Krzysztof Krawczyk i Alex Band w piosence Purple Rain. Tak jest.
2: Serio?

0: Jaja w kuchni w Radio Campus.
1: Krzysztof Krawczyk śpiewający Purple Rain po polsku. Wow. Tak, to było właśnie to. Takich rzeczy możecie posłuchać w tej audycji. Nie wolno nam grać piosenek Skutera. Dzisiaj na siłowni mi Mariusz Dzięcio puścił kilka piosenek zespołu Skuter i wszyscy się świetnie bawiliśmy. I świetnie.
2: Dziękuję,
1: sobie...
2: że mi pokazałeś ten numer Krawczyka.
1: No widzisz, to zaraz ci pokażę smarki smark Nike. I to jest dopiero o butach. Kasper Salzman, Grill Bastards, Foca Point i wiele innych Salzman Music.
2: Stare dzieje,
1: ale co, grałeś na banjo?
2: Na banjo akurat nie.
1: Na klawiszach, na basie.
2: No byłem w poprzednim studio wielokrotnie zapraszany jako muzyk.
1: No widzisz.
2: W Radiu Campus.
1: No widzisz, i tak się cały czas nazywa twoja działalność.
2: Tak, to prawda. Cały czas się nazywa Salzman Music.
1: No.
2: Słuchaj, no robiłem dużo w muzyce w poprzednim życiu, że tak powiem.
1: W poprzednim wcieleniu.
2: Grałem, byłem, mam papiery producenta, mam studio w domu, mam mnóstwo instrumentów, grałem na Openerze, na Offie, na Coke Live Festival. Miałem też epizod, powiedzmy, prowadzenia agencji artystycznej po moim zmarłym ojcu w latach tam 2010-13, więc w branży muzyki klasycznej. Sporo robiłem w muzyce. Jak mnie ludzie czasem pytają o wszystkie rzeczy, które jak mam komuś swoje CV opowiedzieć, to tak po chwili. Dlatego już wolę nie mówić o tym wszystkim, bo się pojawia konfuzja.
1: Ale najgorsze jest to, że wszyscy na końcu kończymy na grill.
2: Tak, no. To jest fajne.
1: Za dwa kawałki będzie utwór, który wyprodukowałem w roku 2000 i jest tam też moja zwrotka. Także to jest w ramach koincydencji zdarzeń. No dobrze, mamy asado. Jak się grilluje na drewnie i w jaki sposób to się robi? No bo jakie tam są temperatury?
2: Wiesz co, prawda jest taka, że tam są takie właśnie nie za wysokie. Oni grillują na takiej umiarkowanie wysokiej temperaturze w okolicach, pewnie jakichś 200 stopni. Idea jest taka, że masz.
1: No i właśnie, bo teraz powiedziałeś o temperaturze 200 stopni jako nie za wysokiej, podczas gdy większość takich grilli
2: się rozgrzewa do 200 stopni.
1: Do marketowych na tym brykiecie.
2: Nie, to nie jest wysoka temperatura. To jest taka umiarkowanie wysoka. Tak. Taka, co ci spiecze z zewnątrz, upiecze w środku i zatrzyma całą soczystość i tak dalej. Tak naprawdę ona jest idealna, nie potrzebujesz nic więcej. Więc jest miejsce, które się nazywa brasero, w którym układasz sobie w stosik to drewno i ono się tam po prostu przepala. Później sobie takim specjalnym pogrzebaczem za 200 euro u nas w sklepie www.grillbusters.pl zapraszam. Wybijasz ten żar po prostu.
1: Muszę to zobaczyć.
2: Wybijasz sobie ten żar.
1: Pogrzebasz za 800 zł.
2: I później masz jeszcze, chyba, wiesz co, nie wrzuciliśmy chyba tego do sklepu. Uznaliśmy, że jest to tak daremny wydatek, że tego nie. I potem
1: dlaczego?
2: Masz taką szufelkę, którą sobie ten żar przerzucasz pod główny ruszt. I to jest ta idea, że tu się przepala, a później nad samym żarem po prostu sobie grillujesz. Tam jest jeszcze szamot pod spodem, czyli ten szamot jak się nagrzeje, to jest trochę jak w ceramiku, czyli oddaje ci dużo ciepła radiacyjnego, czyli jest po prostu poezja przy tym jeszcze. No i tyle, no jest całe jakby tutaj, wiesz, nie myląc z grillowaniem w stylu Santa Maria, czyli kalifornijskim, którym po prostu się robi ognisko pod rusztem i sobie taką wajchą regulujesz tylko wysokość tego rusztu, czy ma być wyżej.
1: To się nazywa Santa Maria?
2: Tak, Santa Maria. W Kalifornii to robią.
1: No dobrze, czekaj, jestem w twoim sklepie. Kamila, pozdrawiam, nie będzie czyny nam grillem, przepraszam, nie pomyślałem o tym, ale tam są wyrazy bliskoznaczne, których nie mogę puścić na antenie, więc nie dzisiaj, ale będzie. Barbecue 94, kratka zaciskowa, Tagwood, 5100 zł.
2: No, panie, fajna rzecz.
1: Czyli dobrze być spawaczem tak naprawdę.
2: Wiesz co,
1: ja nawet nie znam takich marek, a nie, Bula znam, kojarzę.
2: No właśnie taki jest ten sklep, tam są rzeczy zupełnie daremne sprzedażowo i jakby
1: 74 900 za grill, stal nierdzewna. Ty to w ogóle masz na stoku, czy...
2: Nie, tego nie mam, to jest wszystko dropshipping, jakby ja nie bawię się w posiadanie magazynu, tylko się tutaj dogadałem z dystrybutorami, że to idzie po prostu z ich magazynu, a my to tylko opindalamy tutaj w tym kraju to wszystko.
1: Gdzie marża?
2: Słucham? Gdzie marża, zapytałeś?
1: I marża, ty 20:52.
2: No, marża jest.
1: Jakim cudem minęła godzina?
2: Godzinę gadamy,
1: co?
2: Tak?
1: Czy... No. O, ty, ja myślałem, że jest 25 po.
2: To już koniec.
1: Właśnie Tomek mi wysłał wiadomość.
2: Bo ty patrzysz w lustrze na tą cyferkę, jest 52, a nie 25.
1: Ty, to musimy tego Smarkiego wyrzucić i Siny Erudycja. Piękny utwór wyprodukowany w roku 2000 przeze mnie i mojego kuzyna. To tu musimy to zmienić. Dlaczego potem jest Bad Bunny? Dlaczego potem jest Bad Bunny? Ja nie rozumiem. Wszystkie, kurde, latino weekendy się skończyły w tym kraju. Bad Bunny będziemy puszczać. Ludzie. No dobrze. Ty, musimy kończyć. Jakim cudem.
2: Trudno. Życie.
1: To jest niesamowite, kiedy...
2: Jest rozmowa ze mną,
1: ale
2: po prostu.
1: Ty, ale to jest bardzo ciekawe, bo mi nie minęła tak szybko rozmowa od chyba kilku lat tutaj.
2: No to bardzo.
1: Pamiętam taką, która trwała najdłużej. Pozdrawiam serdecznie księcia Kapotę. To była bardzo długa rozmowa. Słuchaj, myślę, że tak, że tę rozmowę musimy kontynuować w jakiś sposób poprzez wspólne występy przed kamerą, bo trzeba to zrobić, bo ja już występuję z twoimi przyprawami. Z racji mojej umowy z Kolerem prawdopodobnie nie będę mógł nagrywać na twoich grillach za 74 koła, chociaż bardzo bym chciał podejść chociaż do czegoś takiego, więc...
2: Kiedyś
1: powiemy, że mnie nauczysz, a ja potem będę próbował to zaimplementować na moim jajku ceramicznym.
2: No, pewnie.
1: Da się, nie?
2: No, jest samo. To jest wszystko to samo.
1: Wszystko jest to samo.
2: Wszystko
1: nie?
2: Jest to
1: Tylko
2: samo.
1: Trzeba po prostu drewno, nie?
2: Ja nawet pizzę zrobiłem ostatnio na tym grillu. Tam jest wszędzie szamot, dobrze palisz i ekstra.
1: Nieźle.
2: No.
1: Jestem cały czas zaskoczony tym, że tak szybko minął czas. Halo, proszę zmienić kolejność piosenek. Bo będziemy się żegnać. Kasper Salzman, człowiek wielu talentów, artysta, kombinator, muzyk, tancerz, śpiewak.
2: Jak to się mówi, śpiewam, tańczę, sprzedaję bilety, wszystko robię sam.
1: Śpiewam, tańczę i jem pomarańcze, jak kiedyś śpiewały zespoły, których słuchało się w zatęchłych piwnicach, siedząc na krzesłach zebranych po śmietnikach, jak kiedyś tak się robiło w wystrój lokali i piwo kosztowało tak. 4,50 i wszystkim
2: to ja tam
1: się
2: grałem.
1: Podobało. I ty tam grałeś.
2: Tak, tak.
1: A ja tam siedziałem, paliłem papierosy i piłem piwo. A teraz zobacz.
2: Jaje.
1: Tak. Jakie je jaje? Żadnych je jaje nie mam. Właśnie dzisiaj Piotrka Jachymskiego z wędzarni szefa Jachyma ochrzaniałem, żeby nie robił jajowych plakatów.
2: No, widać to.
1: Widać.
2: Ja nie lubię. Ja robię sam cały czas.
1: Dobrze. Całej tej rozmowy będziecie mogli posłuchać w ramach podcastu, który również skończy się tak szybko, ale takie jest życie, bo jest to radio, żywioł, gejzer. Proszę Państwa, ja się nazywam Marcin Kuc, to był Jaja w kuchni. Za tydzień Konrad Markowski, który jest szefem kuchni w szoku. Byłem, jadłem i najbardziej smakowała mi sałatka z ogórków. Widzisz, jak mi się pochrzaniło? Ale jeszcze był bardzo dobry tatar z mięsem, który bierze od tego miejsca, które obgadywałem wcześniej, więc można,
2: no
1: jak się dobrze potraktuje, z sosem XO, takim na homarach i innych cudach, także to było bardzo dobre. Mam nadzieję, że ta rozmowa też się wam spodoba.
2: Dzięki Marcin za
1: najadłem się i już bym poszedł spać, a jeszcze
2: widzisz,
1: trzeba pracować.
2: Tak działa węgiel. Podrzucę ci tą fokę. Będzie pan zadowolony.
1: Wiesz co, wyjeżdżam znowu grillować w niedzielę, więc wiesz, gdzie mnie znaleźć, sąsiedzie.
2: Ale wyjeżdżasz gdzie? Do Lubina, czy tak. Do Białegostoku? Czy?
1: Do Lubina, do Białegostoku jadę, miałem być teraz, ale... No dobra, no już tu mówię, do brzegu.
2: Krzyczą nam
1: dobra.
2: Do brzegu w słuchawce.
1: Dobra, żegnajcie. Żegnajcie. Piosenka, której nie ma na streamingach i winowajcą jest artysta, który ją wykonuje razem ze mną i moim kuzynem. Pa, pa.
3: Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek serialu telenowelowa Krystyna kontra syntetyczna matryca. Syntetyczna matryca.

Dobry wieczór, wybiła godzina 21, mamy poniedziałek i to będzie piąta audycja w Radiu Campus audycji Fuchs on Tour. Ja nazywam się Szymon Fuchs i zapraszam Was na kolejną podróż muzyczną po festiwalach, a dzisiaj zaczynamy od koncertu, którym w tamtym tygodniu żyła cała Polska. A na koniec, tak naprawdę w drugiej części audycji, porozmawiamy o tym, co działo się w piątek i w sobotę we Wrocławiu podczas 17. edycji Wrosoundu. Dzisiaj pierwszym właśnie koncertem uznałem, że go wyróżnię, bo miałem wielką przyjemność się tam pojawić. Był oczywiście koncert Bad Bunny'ego i dzisiaj na audycji Fuchs on Tour troszeczkę o nim porozmawiamy. A na sam dobry początek zaczniemy właśnie od króla reggaetonu pochodzącego z Puerto Rico. Przed wami Bad Bunny i Te Vi Tirar Mas Fotos.

to był Bad Bunny na antenie Radia Campus. No i jego rytmy opanowały dosłownie Warszawę. Koncert, tak naprawdę jego pierwszy w Polsce, długo wyczekiwany, bo pamiętam, został ogłoszony ponad rok temu i tak naprawdę sam byłem zaskoczony bardzo, że od razu był sold out. Pamiętam genialną promocję tego koncertu przed Stadionem Narodowym. Pojawiły się te dwa już kultowe krzesła, które kojarzą nam się z polskimi ogródkami czy działkami na początku lat 2000. No i co? Bad Bunny pojawił się 14 lipca, czyli tak naprawdę w środku lata w Warszawie. Był to jego przedostatni przystanek europejskiej trasy koncertowej, która promuje oczywiście jego album, który wyszedł na początku 2025 roku, i jego album pod tytułem Debbie Tirar Mas Fotos po prostu podbił wszystkie podsumowania, i w zeszłym roku mogliśmy obserwować, czy to na TikToku, na Instagramie, nagły wzrost popularności Bad Bunny'ego u nas w Polsce, bo to nie jest tak, że przed tą płytą Bad Bunny był nikim. Był wielkim artystą nawet przez kilka lat na różnych streamingach, przez różne okresy pory roku tak naprawdę dominował na szczycie najczęściej słuchanych artystów. W tym momencie zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce, więc dalej to jest znakomity wynik jak na artystę, który mówi po prostu tylko w języku hiszpańskim. Głównie śpiewa czy rapuje, więc to jest po prostu coś fantastycznego. No i już przechodząc do samego koncertu, powiem tak, dosyć ciekawą godziną na rozpoczęcie koncertu była godzina 19, bo koncert się rozpoczął w momencie, kiedy naprawdę było słonecznie. Też trzeba tutaj zaznaczyć, że przez wcześniejsze dni w Warszawie panowała po prostu słaba pogoda, ale nagle prosto z Ameryki Łacińskiej do Warszawy, do stolicy naszego kraju, pojawił się poseł Bad Bunny, to nagle pogoda się zmieniła i rozpoczął koncert o 19:00. To jest dosyć wczesna pora. Byłem chyba z 10-15 razy około na Stadionie Narodowym na koncertach i nigdy nie byłem tak wcześnie na stadionie. Koncert trwał 2 godziny i około 15 minut. Co ciekawe, tak naprawdę na samym początku pojawiły się te najbardziej znane utwory właśnie z ostatniej płyty. I tak naprawdę wtedy zaczęło się wielkie show, którego dawno nie widziałem tak naprawdę na Stadionie Narodowym, bo to nie jest tak, że takie wydarzenia mamy co roku na Stadionie Narodowym. Nie, to było coś więcej niż koncert tak naprawdę. Też trochę muzykę Bad Bunny'ego tak pojmuje, że ona wychodzi poza granice muzyki. Oczywiście ten aspekt polityczny jest tutaj bardzo, bardzo ważny i dla mnie właśnie Bad Bunny jest kimś więcej niż tylko artystą, który śpiewa w swoim ojczystym języku, czyli hiszpańskim, który trzyma się tego na koncercie, bo tak naprawdę wszystkie słowa, które wypowiedział Bad Bunny, który był bardzo wdzięczny na scenie, powiedział w języku hiszpańskim. I tutaj w komentarzach czy w różnych postach pojawiły się różne komentarze, czy to okej, że artysta mówi tylko w tym języku, że nie ma tłumaczenia, i od razu pojawiły się odpowiedzi, że on po prostu trzyma się tej swojej kultury i on nie chce się podporządkować jakby całemu Zachodowi, Ameryce i językowi angielskiemu. Ale to jest dosyć ciekawe, bo na samym koncercie w Warszawie pojawiły się informacje, że około 35% jakby ludzi, którzy znajdują się na Stadionie Narodowym podczas koncertu Bad Bunny'ego, pochodzi tylko z Polski, reszta osób pochodziła z zagranicy, głównie z obu Ameryk. Był taki super moment w momencie, jak on
z tej La Casita, bo La Casita to jest jakby część na stadionie, taki domek, gdzie pojawiają się dosyć ważne osoby. W Barcelonie był to Robert Lewandowski, tutaj kilka większych czy mniejszych influencerek i tam jakby odbywa się tak naprawdę główna część tego koncertu, czyli tak naprawdę z godzinę koncertu odbywa się właśnie takim domku stylizowanym trochę na taki domek z Portoryka i tam działo się bardzo dużo i w tamtym momencie właśnie było taki, nie wiem jak to powiedzieć, taka przerwa minutowa, dwuminutowa, coś podobnego, co jest teraz na mundialu, co mogliśmy obserwować. I w tym momencie wszyscy, cała publiczność, która posiadała flagi swoich jakby ojczyzn, pokazywała do kamer. I tak naprawdę to były przeróżne flagi, bo pamiętam Nikaraguę, pamiętam kilkakrotnie flagę Kolumbii, do tego Argentyna, Brazylia, oczywiście Portoryko, Kostaryka, były też flagi typowo europejskie. Pamiętam z moich obserwacji, że dominowała Francja, dominowała oczywiście Hiszpania, która tego dnia grała właśnie półfinał z Francją i to było bardzo ciekawe zjawisko, bo tak naprawdę od razu po koncercie, jak schodziłem, był nagły wrzask i nikt nie wiedział, o co chodzi. Na pewno osoby, które teraz słuchają audycji, przypominają sobie ten moment. To był chyba moment 20 minuty w meczu, kiedy Hiszpania strzeliła z karnego gola i wszyscy myśleli, że to jest radość, bo Bedbani wraca na scenę. Nie, jakby po prostu Hiszpania strzeliła gola i wszyscy tak naprawdę Hiszpanie, również obywatele Ameryki Łacińskiej zameldowali się we wszystkich strefach barowych dookoła Wisły i tego wieczoru, jak przez kolejne wieczory w Warszawie było czuć, że coś dużego się wydarzyło i tak naprawdę Portoryko i język hiszpański dosłownie przejął Warszawę. A na zakończenie tej historii o tym, co właśnie działo się w tamtym tygodniu na PGN Narodowym, puszczę utwór, który niestety nie usłyszałem na żywo, a jest chyba moim ulubionym utworem Bad Bunny'ego. Przed wami Bad Bunny i Where She Goes.

To był Bad Bunny na antenie Radia Campus. Dalej słuchacie audycji Fuxon Tour w Radiu Campus. I co? Przechodzimy do drugiego wydarzenia, które jest trochę ważniejsze dla mnie niż koncert Bad Bunny'ego. Dajcie znać, czy byliście na koncercie Bad Bunny'ego i jak myślicie, czy w ogóle muzyka latino tak już na stałe zdominuje Warszawę, jak i polski rynek muzyczny. Według mnie takim sprawdzianem kolejnym na pewno będzie za rok, dokładnie w tą samą datę, czyli 14 lipca, tylko 2027 roku, koncert Karol G, czyli artystki z Kolumbii, która jest bardzo popularna w Ameryce Południowej. Zobaczymy, czy też, podobnie jak Bad Bunny, wyprzeda Stadion Narodowy. I przechodzimy do tego, co działo się w piątek i w sobotę we Wrocławiu podczas 17. edycji Wrosoundu, festiwalu, który tak naprawdę wychodzi poza wszystkie schematy. Jest to festiwal, który został założony w 2008 roku i już przez te kilka lat pokazuje, że można zrobić bardzo ciekawy festiwal z zagranicznym line-upem, ze śmietanką polskiej alternatywy w centrum Wrocławia. Ja miałem wielką przyjemność zapowiadać tam artystów razem z Kubą Więckiem, którego na pewno znacie i kojarzycie z anteny Radia Campus, i spędziliśmy tam dwa fantastyczne dni. Ja dzisiaj przedstawię wam moje zaskoczenia, najciekawsze koncerty, które tam miały miejsce, i jeszcze dodam coś od siebie. A zaczynamy od chyba mojego największego odkrycia, od artystki, która zagrała w sobotę, rozpoczynała tego dnia scenę eksperymentalną, czyli taką mniejszą scenę na Wrosoundzie, a pochodzi z Włoch i nazywa się Gaia Banfi. Przed wami Gaia Banfi i utwór Piazza Centrale.

przenieśliśmy się na chwilę do Włoch, posłuchaliśmy muzyki trochę ambientowej, troszeczkę takiej włoskiej hanirani. Bardzo polecam tą artystkę, bo według mnie ona jeszcze pokaże, że naprawdę włoska muzyka może dużo zyskać na polskiej scenie i polecam zapisać sobie jej imię i nazwisko, czyli Gaia Bamfi, która zagrała na Warsoundzie. Ja jestem wam winien w ogóle przytoczenia line-upu tegorocznego, bo tego jeszcze nie zrobiłem. Więc headlinerem pierwszego dnia Warsoundu, czyli 17 lipca, był Sunlux, czyli zespół, który na pewno dobrze kojarzycie. Między innymi nominowany do Oscara. O nim jeszcze porozmawiamy, bo oni powrócili do Polski i zapowiedzieli też album na koncercie, więc to były niesamowite emocje. Do tego mieliśmy bardzo ciekawy holenderski zespół, który łączy synpop, trochę disco i był również moim kolejnym zaskoczeniem, czyli Yin Yin z polskiej sceny pierwszego dnia zagrał Dawid Tyszkowski, który rozpoczynał tak naprawdę granie na Warsoundzie na 17 edycji. Co ciekawe, sam festiwal ma taką zasadę, że lubi zapraszać tam artystów, którzy na co dzień są związani z Wrocławiem, urodzili się we Wrocławiu, albo po prostu w tym momencie mieszkają. Dawid Tyszkowski, który rozpoczął granie na dużej scenie, w tym momencie mieszka we Wrocławiu, więc tutaj wszystko pasowało. Małą scenę również rozpoczął artysta, który tego dnia w ogóle wydał swój kolejny album i którego bardzo dobrze znacie z Radia Campus, który również mieszka we Wrocławiu, czyli Asleep, który właśnie zagrał od początku do końca swój najnowszy krążek. Do tego line-up uzupełnił

Nili, Karuzelka, Ayla, Kosma Król i tak naprawdę do tego jeszcze pojawili się na scenie Kacperczyki. Czy jak widzicie, bardzo różnorodnie. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A drugiego dnia troszeczkę było mniej rapu, trochę mniej R&B, trochę mniej tego, co mogliśmy wysłuchać w piątek. Było trochę spokojniej, bo była już wspomniana Gaia Bamfi, którą mogliście przed chwilą słuchać na audycji Fux on Tour w Radiu Campus. Do tego pojawiło się trio Moses Yuffie Trio z Berlina. Dodam tutaj coś, czego nie dodałem. Kuba Więcek w tym roku, podobnie jak w zeszłym roku, był dyrektorem artystycznym tego całego festiwalu, więc większość pików artystycznych była po prostu spod pióra Kuby Więcka i tak naprawdę wszystkie te piki były po prostu udane, a ten berliński jazz po prostu był rewelacyjny i idealnie się sprawdził o 18 w pięknym, słonecznym Wrocławiu, tak jak już wspomniałem, w centrum Wrocławia, przy ulicy Marszałkowskiej. Do tego line-up uzupełnili polscy artyści, Daria ze Śląska, Mlecze, którzy zagrali swoje LP na głównej scenie o 18. Do tego pojawili się również w czasy, no i The Casino, o którym za chwilę porozmawiamy, i headlinerka drugiego dnia, czyli Alice Fibilu. Ale teraz uznałem, że wybiorę tak na dobry początek przed, tak jak zawsze wybieram topkę najlepszych koncertów danego festiwalu, to wybrałem tym razem najlepszy polski koncert i tym koncertem było The Casino.

Kary mają się bardzo dobrze, a każdy koncert The Casino to jest po prostu podróż muzyczna, na którą rzadko ma się czas i rzadko się wydarza na polskich festiwalach, więc macie w tym roku jakąś przestrzeń. Pojawić się na koncercie The Casino, wiem, że grają dosyć dużo koncertów, to naprawdę, naprawdę polecam, bo to jest po prostu coś niesamowitego, a zastanawiałem się właśnie, dlaczego nie grali na dużej scenie, zagrali na tej mniejszej, eksperymentalnej, ale potem już wiedziałem, ta scena eksperymentalna po prostu idealnie pasuje do takich koncertów. Dla osób, które nie wiedzą, jak wygląda scena eksperymentalna, jest to tak naprawdę takie podwórko, trochę taki wielki ganek, trochę taki parking dookoła starych garaży, też kamienic, więc tam jest klimat bardzo, bardzo taki surowy, więc jakby ta surowość nadaje charakteru całemu temu miejscowi. Dobrze, było The Casino, więc czas na... zrobiłem tak jak zawsze, mam taką wielką przyjemność na audycji Fuchs on Tour w Radiu Campus robić po prostu swoją subiektywną listę top 3 najlepszych koncertów. Więc zaczynamy od miejsca trzeciego. Przed wami Kabasze.

To był utwór Kabeusze Bangkok w Radiu Campus i ten koncert odbył się w sobotę. W sobotę już po godzinie 20. No i powiem szczerze, że sprawdzałem oczywiście wszystkich artystów, którzy w tym roku zagrali na Wrocławiu i szczerze to była dla mnie największa niewiadoma. Ja przez to, że lubię czerpać wiedzę po prostu i się edukować muzycznie, to od razu jak zobaczyłem, że raper pochodzący z Nairobi, czyli ze stolicy Kenii, zagra na Wrocławiu, to po prostu mówię, muszę tam być po prostu. Okazało się tak, że to był jedyny koncert, który z Kubą nie zapowiadaliśmy w tym roku na Wrocławiu, więc miałem przyjemność być od razu w tłumie i zobaczyć, jak to wygląda. Tak wam opiszę, bo według mnie warto tutaj zaznaczyć kwestię, że wcześniej spotkałem się z takim porównaniem, możecie też dać nam znać, czy też tak sądzicie po tym jednym utworze, który w tym momencie usłyszeliście w Radiu Campus, że mamy do czynienia z afrykańskim Tylerem, The Creatorem. I ja na początku z takimi porównaniami mam takie coś, że jestem bardzo sceptyczny. Bo ostatnio słyszeliśmy o hiszpańskim Tylerze, o Kazachu, który bardzo inspiruje się gdzieś Tylerem. I te porównania Tylerowskie co roku się pojawiają, w zależności jak Tyler wykreuje swoją postać przy kolejnym krążku, tym jak grzyby na deszczu gdzieś rosną kolejny, nawet nie że kopie, ale kolejni artyści, którzy bardzo się inspirują tym, co robi amerykański raper od kilku lat na scenie, już naprawdę od ponad dekady. Więc tak naprawdę byłem taki po prostu, ten koncert tego rapera z Nairobi był znakiem zapytania. No i najpierw zobaczyłem na scenie po prostu bardzo dużo flag. Do tego perkusję, czyli żywy instrument, czyli to, co uwielbiam w rapie i dla mnie każdy koncert rapowy powinien być po prostu z perkusją, z instrumentem, chociaż jednym na żywo, bo ten koncert zyskuje. I na początku zobaczyliśmy scenę, w której Kabeusze pojawił się na środku. No i już wtedy mieliśmy do czynienia z czymś bardzo zbliżonym do Tylera, ale to nie było coś w stylu kopii 1:1. Widać po prostu, że Tyler jest jego ulubionym artystą, ale ten koncert po prostu nawet sprawił, że było pogo na Wrocławiu, więc naprawdę nieważne, czy to były osoby, które na co dzień słuchają rapu, czy osoby, które kochają po prostu alternatywę, polubili się z muzyką Kabeusze i bardzo mocno wajbowali podczas tego koncertu. Później rozmawiałem z kilkoma uczestnikami tegorocznej edycji Wrocławiu i było widać, że są zachwyceni tym koncertem. Więc rzucam taką polecajkę, trochę odległą, trochę z Afryki, ale naprawdę te afrykańskie koncerty to jest niesamowite przeżycie. Więc kolejna taka moja polecajka ode mnie do was. Jak będziecie na jakimś festiwalu i usłyszycie, że dany artysta pochodzi z Afryki i robi najlepiej rap, to musicie tam iść na 100%. Bo pamiętam, coś takiego mi ktoś powiedział z 3 lata temu na OFF-ie i ja wtedy trochę sceptycznie podeszłem do tej rady. Wybrałem się na koncert raperki. Nie pamiętam, z jakiego ona kraju była. Chyba z Zambii. I po prostu to było coś niesamowitego, więc naprawdę Afryka rapowo stoi i to są bardzo eksperymentalne koncerty i takim koncertem na Wrocławiu był na pewno Kabeusze i my tym oto tą ciekawą historią o afrykańskim Tylerze, jak już tutaj się umówiliśmy, tak możemy go nazywać, ale co ciekawe, analizowałem wczoraj jego Instagrama i nie obserwuję Tylera, więc jestem ciekaw, czy to zrobił celowo, że dał mu, nie wiem, unfollow kilka miesięcy temu. No ale to już sami się przekonacie, jak wysłuchacie całej dyskografii tego rapera z Nairobi. A przed wami miejsce drugie, czyli Sunlux.

to był Sanlax, czyli zespół z Ameryki, który według mnie dał jeden z najlepszych koncertów tegorocznej edycji Wrosoundu. Zali tak naprawdę u mnie na papierze drugie miejsce, ale ich koncert, który był headlinerskim występem pierwszego dnia na Wrosoundzie, był czymś naprawdę niesamowitym. Może się gdzieś tutaj powtarzam, ale miałem styczność z Sanlaxem drugi raz na żywo. Pamiętam, to było z 5 lat temu, 4 lata temu na już nieistniejącym festiwalu. I wtedy panowie byli w momencie, kiedy tworzyli coś niesamowitego, czyli soundtrack do filmu Wszystko Wszędzie Naraz, i za ten soundtrack otrzymali nominację do Oscara w 2023 roku. I od tego czasu zaczęli trochę mniej koncertować, skupili się trochę na muzyce stricte związanej z filmami, ale na koncercie właśnie we Wrocławiu zagrali przedpremierowo nowy singiel i puścili tak naprawdę kolejne dwa single i zapowiedzieli nowy album, który pojawi się już na streamingach na jesień, tak naprawdę 18 września, więc zostały niecałe 2 miesiące do nowego krążka zespołu Sanlax, do zespołu Tria, które zostało założone w 2007 roku. Do tego naprawdę fajną pamiątkę po sobie zostawił ten zespół, bo pojawił się dzień wcześniej i była możliwość jakby przeprowadzenia rozmów właśnie z Triem w kinie Nowe Horyzonty. Do tego gdzieś wspólna rozmowa o soundtracku, który stworzyli panowie 4 lata temu. A do tego podczas samego Wrosoundu i piątku pojawili się na panelu. Do tego też bardzo dużo rozmawiali z publicznością i naprawdę to był godny występ headlinera pierwszego dnia Wrosoundu. I automatycznie zostało nam miejsce pierwsze. I tym miejscem pierwszym po prostu nie byłbym sobą, jakby nie była artystka, która urodziła się w RPA, wychowała muzycznie, bo tam grała na ulicy, tam zaczynała tak na serio z muzyką w Berlinie, czyli mowa oczywiście o Alice Fibilu i przed wami utwór Open My Door. I...

To była Alice Fibilu, która świętowała swoje 33 urodziny podczas sobotniego koncertu na Warsoundzie. Był to występ headlinerski i artystka wróciła do nas po zeszłorocznym, jak się nie mylę, koncercie w niebie. Jak nie znacie Alice Fibilu, to jak już wspomniałem, urodziła się w RPA w Kapsztadzie i potem przeprowadziła się do Niemiec. I tak naprawdę od tego momentu tej przeprowadzki najpierw grała właśnie na ulicy, a później powoli zaczęła wydawać swoje single. Tak, wydała już kilka albumów, zadebiutowała płytą Orbit w 2016 roku i tak naprawdę jej kariera jest po prostu step by step z roku na rok. W tym roku oprócz właśnie grania na festiwalach mogliśmy ją usłyszeć jako support przed koncertami Olivii Dean. U nas w Polsce Olivia Dean grała na OWF-ie, więc jakby tam Alice nie było, ale jak Olivia grała solowe koncerty w Europie, to Alice Fibilu je otwierała. Co do artystki, to jak jej nie znacie i usłyszeliście tylko ten utwór, który przed chwilą puściłem na antenie Radia Campus, to polecam tak naprawdę całą dyskografię. Jeśli cenicie takie artystki jak Clairo, jak Gracie Abrams, która wydała w ten piątek płytę, czy takie zespoły jak Men I Trust, to na pewno wam się spodoba Alice Fibilu, bo jej wrażliwość i stworzony przez nią świat, bardzo delikatny, bardzo taki intymny, jest czymś, czego naprawdę brakuje w tym momencie w muzyce i z jej muzyką można po prostu spędzać kolejne swoje godziny życia. I ten godzinny koncert we Wrocławiu właśnie był w takim stylu. Ja wam serdecznie polecam artystkę Alice Fibilu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Na zakończenie audycji piątego odcinka audycji Fuxon Tour w Radiu Campus poleci chyba najbardziej znany numer Alice, więc możecie też dać znać, czy kojarzycie ten numer z TikToka, bo tam miał swoje 5 minut. A ja już kończę podsumowanie 17. edycji Wrosoundu. Jak dzisiaj się dowiedzieliście, że w ogóle taki festiwal istnieje we Wrocławiu, to naprawdę wam serdecznie polecam, aby za rok się tam pojawić, bo z roku na rok line-up zaskakuje. Ja jeszcze wspomnę, że dzisiaj tak naprawdę mamy też rocznicę, czyli dzisiaj w poniedziałek, tego, co wydarzyło się w zeszłym roku na Wrosoundzie, kiedy właśnie byłem pierwszy raz na Wrosoundzie i ostatniego dnia zagrał Belmondo koncert i tam powiedział te kultowe dzień dobra, które potem poszło bardzo dużym wiralem. To wydarzyło się na Wrosoundzie w zeszłym roku. Było Hoshi, był Łona, był już wspomniany Belmondo, była Liwka, było Kokoroko, było bardzo dużo jakościowej muzyki, podobnie w tym roku. Na pewno w przyszłym jej nie zabraknie. Cała ekipa z Kubą Więckiem na czele na pewno to zadba i polecam wszystkim ludziom ten festiwal we Wrocławiu, bo jest czymś, czego chyba brakuje Wrocławowi, takiego fajnego świata muzycznego, który łączy właśnie to, co najlepsze w tym momencie w polskiej alternatywie, nieważne czy to rap, R&B, jazz, a tym, co najlepsze jest tej alternatywie zagranicznej, też nie zwracając uwagi na gatunki. Ja nazywam się Szymon Fuchs i ja wam serdecznie dziękuję za piąty odcinek audycji Fuchs on Tour w Radiu Campus. To była bardzo ciekawa audycja, na której na początku porozmawialiśmy o Bad Bunny, a wszystko zakończyliśmy we Wrocławiu. Więc słyszymy się już za tydzień, również o 21:00, jak w te wakacje, w poniedziałek na audycji Fuchs on Tour zabiorę was na kolejną podróż muzyczną. Ja wam życzę dobrej nocy i słyszymy się za tydzień. To była audycja Fuxon Tour w Radiu Campus, a na zakończenie Alice Fibilu.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
4: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła. Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A dzisiaj będzie mocno wspominkowo. Będę sporo odkurzać, no i wypełnię dzisiejszy program dużą dawką nostalgii. A wszystko to za sprawą imprezy Hardzone, która w ubiegłym miesiącu obchodziła 30. urodziny. Dla tych, którzy nie wiedzą, to wspomnę, że jest to cykliczna impreza organizowana w Warszawie dla fanów ciężkiego grania, przede wszystkim new metalowego i alternatywno-metalowego brzmienia. Przez lata odbywała się w klubie Park, a obecnie odbywa się w klubie Hybrydy. Mimo że obecnie nie czuję się związany z tą imprezą, to jednak przez lata byłem stałym bywalcem klubu Park i miałem też okazję poprowadzić kilka imprez z cyklu Hardzone. W czerwcu odbyły się urodziny Hardzona, a w ramach przygotowań do tego wydarzenia organizatorzy zachęcali do publikowania wykonawców i utworów, które najbardziej kojarzą się z tym cyklem imprez. No i muszę powiedzieć, że złapali mnie na ten haczyk, bo zacząłem się zastanawiać, jakie kawałki były dla mnie najbardziej istotne, jakie kojarzyły mi się z tym cyklem imprez. Jest mnóstwo takich kapel, takich tak zwanych oczywistych oczywistości, które są nierozerwalnie związane z tamtym okresem, zespoły takie jak Korn, System of a Down, Disturbed, Rage Against the Machine i tak dalej. Ale ja chciałem wyszukać rzeczy mniej oczywiste, które kojarzą mi się z tą imprezą i chciałem także wziąć pod uwagę dwie perspektywy. Uczestnika, jak i DJ-a. I właśnie taki będzie dzisiaj program Trasa 66. Także czas na pierwszy strzał, czas odpalić pierwszy strzał i będzie to formacja 5.0 z debiutanckiego albumu Untitled.

Za nami 5.0 z utworem Double X Minus z albumu Untitled, z debiutanckiego i jedynego albumu w dyskografii tego zespołu. Jedziemy dalej, no i teraz przeskoczymy do zespołów, które odkryłem dzięki imprezie Hardzone. Ja nie byłem związany z tą imprezą od samego początku. Dołączyłem już, kiedy ta impreza była mocno rozpoznawalna w kręgach osób słuchających ciężkiego brzmienia. I to był okres w moim życiu, kiedy z jednej strony byłem zwyczajnym fanem nu metalu i szeroko pojętego korowego grania, a z drugiej stawiałem swoje pierwsze kroki jako dziennikarz muzyczny, przez co byłem mocno osłuchany w muzyce z tego okresu i przez co repertuar Hardzone był mi dobrze znany. Co nie znaczy, że nie obyło się bez niespodzianek i parę perełek udało się wyłowić dzięki tej imprezie. Tutaj chciałem wyróżnić dwie formacje, zespół Coma oraz Willhaven. Mówimy tutaj o szwedzkim zespole Coma, pisanym przez KH, K samo H. To zespół, który powstał w 2002 roku, a zadebiutował albumem Tsunami w 2004. Natomiast na Hardzonie pojawiał się numer Stop Making Speeches z albumu The Second Wave, wydanego w 2006 roku. Ciekawostka, w tym zespole udzielali się pan Johannes Persson oraz Fredrik Kilberg, znani z grupy Cult of Luna. Jeżeli zaś chodzi o Willhaven, no to ten zespół teoretycznie powinien być znany fanom Deftones. Zespół pochodzi z Sacramento, czyli z tego samego miasta, z którego wywodzi się grupa Deftones. Zresztą te dwa zespoły razem koncertowały, no i ogólnie panowie się kumplowali. Chino Moreno pojawia się w teledysku do Carpe Diem grupy Willhaven, a panowie z Willhaven przemykają gdzieś w teledysku Bored grupy Deftones. No ale ja, mimo że byłem fanem Deftones w tamtym okresie, tak bym się określił, no to nie spotkałem się wcześniej z zespołem Willhaven. Możliwe, że gdzieś mi mignęło to na jakimś MTV2 czy też Viva 2, ale dopiero na Hardzonie zrozumiałem, jakim sztosem jest kawałek Carpe Diem z albumu o tej samej nazwie, który ukazał się w 2001 roku. Dzięki temu wgryzłem się potem w ten album, no i też zaprzyjaźniłem się na dłużej z zespołem Willhaven. Także teraz w ramach nawiązania do tych odkryć hardzonowych, Coma, Stop Making Speeches oraz Willhaven i Carpe Diem.

Carpe Diem to Will Haven i 2001 rok. Wspomnę jeszcze tylko, że zespół nadal istnieje. Ich ostatni album, zatytułowany po prostu Seven, ukazał się w 2023 roku. No i przypomnę, że dzisiaj w audycji Trasa 66 mocno wspominam w programie. Skupiam się na tych mniej oczywistych utworach, które związane są dla mnie z imprezą Hardzone, która w czerwcu obchodziła 30. urodziny. Impreza ta przez lata odbywała się w klubie Park, no i przez lata prowadzona była przez Roberta Killena. Później pałeczkę przejął Sebastian Grabowski, znany z anteny Radia Campus, znany też jako lider Cabanosa, obecnie działający solo. No i z tym okresem wiąże się sporo moich muzycznych wspomnień, bo to był okres zmian w repertuarze. Sebastian wprowadzał nowych wykonawców, których wcześniej próżno było szukać na Hardzonie, no i ogólnie aktualizował tę imprezową playlistę, także to był dość znaczący okres w cyklu tych imprez. Ja wybrałem 3 utwory, które kojarzą mi się właśnie z tym okresem, które zostały wprowadzone za kadencji Sebastiana Grabowskiego. Są to The Dillinger Escape Plan, Black Bubblegum, Mastodon Blood and Thunder oraz Gojira i Backbone.

Słuchacie audycji Trasa 66 na antenie Radia Campus. Przed chwilą mieliśmy do czynienia z utworami, które na imprezę Hardzon wprowadził Sebastian Grabowski. Wcześniej mieliśmy do czynienia z hardzonowymi utworami za kadencji Roberta Killena. A teraz czas na kawałki, które mi jako DJ-owi kojarzą się z hardzonem. Miałem przyjemność poprowadzić kilka imprez hardzonowych i ja również próbowałem wprowadzać jakieś nowości, coś urozmaicać, coś zmieniać. I z tym jest związane trochę wspomnień, anegdot czy też spostrzeżeń dotyczących parkietowych reakcji na te utwory. Wybrałem dwa kawałki, które najbardziej zapamiętałem. Pierwszy to kawałek Wanderlust od formacji Every Time I Die z albumu New Junk Aesthetic z 2009 roku. Kiedy pierwszy raz posłuchałem tej płyty i zetknąłem się z tym kawałkiem, to od razu pomyślałem, że ten numer będzie idealny na hardzon. Ma w sobie taką energię, taką potężną energię, która mi osobiście nie pozwala usiedzieć na miejscu. Jest to taka trochę korowa, trochę rock'n'rollowa energia. No i myślałem, że to świetnie się sprawdzi na hardzonie. Nawet jeżeli ktoś nie zna tego kawałka, to po prostu go to wciągnie. Ale nic bardziej mylnego. Ten utwór całkowicie wyczyścił parkiet. Jak go zagrałem, może została na nim jedna osoba, która się bawiła. Pamiętam, że przy barierce była też jedna osoba z piwkiem, która machała głową i która podeszła później do DJ-ki i powiedziała, że to był świetny numer, ale na tym się skończyło. Także no, ten utwór to była kompletna porażka. Natomiast drugi utwór, który zapamiętałem z takich nowości, które starałem się wprowadzić, to Strapping Young Lad i Love z albumu Alien z 2005 roku. No i wydawać by się mogło, że to kompozycja bardziej ekstremalna od Every Time I Die, ale może przez swoją większą rozpoznawalność ten utwór całkiem dobrze chwycił. Oczywiście nie było tutaj tłumów, ale po ten kawałek sięgałem parokrotnie i zawsze jakaś grupa osób bawiła się do tego utworu. Także dwa zgoła odmienne kawałki w innych stylach i dwie zupełnie inne reakcje.

Piękny utwór o miłości to Strapping Young Land, a ja już powoli będę się z wami żegnać. Na zakończenie tych hardzonowych wspomnień będzie taka obserwacja, zarówno z perspektywy DJ-a, jak i wieloletniego uczestnika tych imprez. Będzie to dotyczyć wykonawców, którzy na tej imprezie, mam wrażenie, znani są tylko z jednego lub dwóch utworów, czy też z jednej czy dwóch płyt. Przykładów mogłem dać tutaj sporo, ja wybrałem trzy przykłady, które są dla mnie istotne. Na pierwszy ogień pójdzie zespół Chimera, który to zespół na hardzonie kojarzony jest głównie z płytami Pass Out of Existence oraz The Impossibility of Reason, z takimi utworami jak Severed, Dead Inside, Power Trip czy Down Again. I to było dla mnie zawsze zaskoczenie, bo uważam, że ten zespół ma jeszcze co najmniej dwa bardzo dobre albumy, wydane w 2005 roku album Chimera oraz Resurrection z 2008 roku, który na moje oko ma sporo takiego skocznego groove'u i nazwijmy to potencjału parkietowego. Możliwe, że te dwa pierwsze albumy były najbardziej nu metalowe w swoim charakterze i stąd się to bierze. Pamiętam nawet, że ktoś mi kiedyś powiedział, że Chimera skończyła się na The Impossibility of Reason. No cóż, każdy ma prawo do swojej opinii, aczkolwiek ja się z tym mocno nie zgadzam. Drugi przykład to zespół Killswitch Engage, który w realiach hardzonowych wydał tylko jeden album, czyli Alive or Just Breathing. Ewentualnie można dorzucić jeszcze The End of Heartache, ale moje skojarzenia są takie, że najczęściej pojawiały się utwory z tego pierwszego krążka, czyli na przykład Fixation on the Darkness, Life to Lifeless czy My Last Serenade. No i okej, jestem w stanie przyznać, że późniejsze albumy nie były już tak spójne, może wyjątkiem jest Atonement z 2019 roku, dla mnie jest to świetny album, bardzo spójny od A do Z. Jednak będę się upierać, że na każdym albumie Killswitch Engage można znaleźć świetne nagrania singlowe. Przykładem jest chociażby kawałek My Curse z albumu As Daylight Dies z 2006 roku. No i tu ciekawostka. Jeżeli popatrzymy sobie na Spotify i na Top 10, 10 najpopularniejszych, najczęściej słuchanych kawałków Killswitch Engage, to się okaże, że My Last Serenade jest dopiero na miejscu szóstym z liczbą 47 milionów i 833 tysięcy odtworzeń, podczas gdy My Curse to absolutny top z liczbą prawie 310 milionów. To jest też numer, bez którego koncert Killswitch Engage się nie obejdzie, co nie jest takie oczywiste w przypadku My Last Serenade. No i na koniec tych hardzonowych wspominek będzie formacja Deftones, zespół, który do tej pory wydał 10 studyjnych albumów, jednak z hardzonem kojarzy mi się przede wszystkim utwór My Own Summer, Shove It, z albumu Around the First z 1997 roku. Ewentualnie dorzuciłbym jeszcze coś z Adrenaline i White Pony i oczywiście kawałek Back to School z tej epki Back to School Mini Magic, ale to właściwie jest wersja alternatywna z White Pony, także pewnie trzy albumy bym tutaj wyróżnił jak najbardziej związane z hardzonem. No i w pewnym sensie może być to zrozumiałe, bo albumy, zwłaszcza albumy Adrenaline i Round the First, są to najbardziej nu metalowe albumy Deftones. Panowie w późniejszych latach zaczęli eksperymentować, no i faktycznie na takich płytach jak Deftones czy Saturday Night Wrist nie ma już takiego groove'u, takiej energii znanej z tych pierwszych krążków. Ale w 2010 roku ukazał się album Diamond Eyes i wszyscy byli zgodni, że to taki powrót do korzeni. To album mający taką młodzieńczą wręcz agresję z domieszką tego nowszego brzmienia. Album bardzo spójny. I pamiętam, że z Sebastianem Grabowskim mieliśmy dyskusję w Radio Campus na temat tego albumu, kiedy się ukazał, i obaj byliśmy zdania, że to będzie świetny album na hardzon, że to się będzie świetnie sprawdzało na tej imprezie. Jakież było nasze zaskoczenie, kiedy okazało się, że spora grupa ludzi, słysząc te nowości od Deftones, schodzi z parkietu. Oczywiście zawsze znalazła się jakaś wierna grupa, która dobrze bawiła się przy takim strzale jak na przykład Rocket Skates z tego krążka.
No jednak było to dość zaskakujące, że dla wielu osób czas w muzyce jakby się zatrzymał. No i takim oto spostrzeżeniem, takim wspomnieniem z tej imprezy, z tego cyklu imprez się z wami pożegnam. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla was Piotr Gebetner. Trzymajcie się, dobranoc.

Radio.

najprostsze jednaki, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tłuką w mnie okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie, o szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni.

stare powiewne, dziewicze, na próżno czekały na słońce oblicze. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby, szukają stronie na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum korowodem. W dali dał na smutek i życie tłacze.

Już po północy, już po godzinie duchów. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak. Kłaniam się i zapraszam.

Dawno niesłyszane już w melodiach wielkopolskie Andisz. Tutaj z debiutanckiej płyty Acta Est Fabula, wydanej przez niemieckie Masakry Records w 97 roku, czyli prawie 30 lat temu. To była płyta, którą swego czasu muzycy promowali m.in. w Europie, grające z Future of Tragedy, z Savior Machine czy poznańskim Ion. Zaś dziś ta swoista kartka z muzycznego kalendarza pojawia się nie tylko z samej chęci przypomnienia o Andisz, ale i nieobecności melodii, które okrężną drogą wracają jeszcze z tegorocznej edycji Castle Party. Zatem dziś godzina wspomnień rodzimej sceny z dawno już wydanych, ale za to nieco mniej pamiętanych płyt.

Swego czasu bardzo aktywny zespół na warszawskiej scenie. Zespół, który melodie pamiętają jeszcze ze swoich licealnych czasów, gdy ta grupa zaczynała, ale i pamiętają z lat 2003 i 4, gdy zespół występował m.in. w warszawskiej Proksimie przed The Gathering. Nama z wydanej 26 lat temu jedynie na CDR debiutanckiej płyty zatytułowanej po prostu Nama. Później były jeszcze dwa albumy wydane już profesjonalnie przez Metal Mind. Nama już niestety nie ma od bardzo dawna, ale ten oto zespół, również warszawski, jeszcze jakoś tam istnieje.

przyszłym roku ta płyta będzie miała 30. rocznicę ukazania się, a że do dziś jej nie wznowiono, to jej pierwsze bicie nadal pozostaje cenną kolekcjonerską zdobyczą. Lot Lorien, debiut warszawskiego Lorien, na którym wciąż słychać pokłady energii włożonej w te dźwięki przez młodych muzyków. Dziś melodii wyjątkowo nie ma z wami, o czym wam już zdążyły wspomnieć. Okrężną drogą wracają z tegorocznego Castle Party, ale zawczasu przygotowały dla was nieco muzycznych wspomnień rodzimej sceny.

Żadna inna płyta Batalionu d'Amour nie przyciąga dziś uwagi tak jak debiutancki Labirynt zdarzeń z 98 roku, który, podobnie jak wiele zaprezentowanych dziś albumów, nadal nie doczekał się wznowienia. Dziś to inny skład, to inna wokalistka i de facto inna muzyka, ale zdecydowanie wciąż jest co wspominać. A skoro już jesteśmy przy rodzimych debiutach tamtych lat...

Modlitwa o zmiłowanie była jednym ze sztandarowych utworów Moonlight. To jednak pełna ekspresji zbrodnia i kara, które bezpośrednio przed momentem jest już wspominane zdecydowanie rzadziej. Zespołu już nie ma od lat, ale Maja Konarska okazyjnie śpiewa dawne utwory z towarzyszeniem grupy Caro Manet. Tej wiosny działo się tak na trasie z Artrosis. Dziś melodii wyjątkowo nie było z wami, ale za tydzień zjawią się w studiu, by już na żywo opowiedzieć wam o tym, co działo się w Bolkowie na tegorocznym Castle Party. Śpijcie dobrze. Dobranoc.

Radio Campus.

0: Plus, same sztosy.
1: Okej. Okay. Ja widzę, że...